0: bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
1: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą. W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia.
0: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców Śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
0: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
2: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, podczas wakacji w Tajlandii przeżyła prawdziwy horror. Beztroskie pluskanie w morzu zakończyło się krwawym dramatem, gdy jej noga spotkała się z ostrą muszlą. Na Instagramie Maja pokazała, jak wyciąga z rany kawałki muszli, a widok krwi i cierpienia naprawdę łamie serce. Mimo bólu Maja zachowuje spokój i przypomina, że odpowiednie obuwie do wody to niezbędnik na rajskich plażach. Kto by pomyślał, że wakacje mogą być tak niebezpieczne?
1: Katarzyna Zielińska, która dziś kończy 47 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od ognisto-czerwonych włosów do ikony elegancji. Kiedyś znana z ekstrawaganckich stylizacji, teraz zachwyca klasyką i dobrym smakiem. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od skromnych początków na deskach teatru, przez kontrowersje wokół telekamer, aż po triumfy w serialach i programach rozrywkowych. A teraz, z nową rolą w serialu Zaraz Wracam, pokazuje, że wciąż ma wiele do zaoferowania.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Olga Frycz, znana z porzucenia aktorstwa na rzecz życia rodzinnego, postanowiła spędzić kilka dni z najstarszą córką Helenką. Tymczasem jej partner, Albert Kosiński, został w domu z ich półrocznym synkiem. Olga nie kryje zachwytu, że ojciec potrafi zająć się własnym dzieckiem, co według niej jest nadzwyczajne. Czyżbyśmy mieli nowego bohatera narodowego? Albert, mimo ząbkującego malucha, dzielnie stawia czoła wyzwaniu, a Olga nie omieszkała pochwalić go przed swoimi 400 tysiącami obserwujących. Michael Patrick Kelly, znany jako Paddy Kelly, powraca na scenę z hukiem. Po latach spędzonych w klasztorze, gdzie szukał ukojenia po załamaniu nerwowym, znów podbija serca fanów. Już 30 sierpnia wystąpi w Kielcach na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 roku, gdzie zaprezentuje nowy utwór stworzony z legendarnym Take That. Ciekawe, czy jego duchowe przebudzenie przyniesie równie wielkie emocje, jak niegdyś długie włosy i hit An Angel. Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w Klanie, obchodzi 50-lecie związku z mężem Jackiem. Aktorka zdradziła, że ich receptą na długowieczność jest niepoddawanie się przy pierwszym kryzysie. Para planuje uczcić ten jubileusz podróżą po Europie zamiast wielkiej fety. Cóż, niektórzy świętują złote gody z pompą, a inni wolą po prostu cieszyć się sobą w spokoju. Na kampusie Polska Przyszłości Mary z Polski zaskoczyła nie tylko odważną kreacją, ale i językiem. Schodząc ze sceny, pomyliła Rafała Trzaskowskiego z natrętnym fotografem i rzuciła przez mikrofon niecenzuralnym komentarzem. Szybko jednak zreflektowała się, zapraszając prezydenta Warszawy na scenę, by ten pogratulował jej występu. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką niespodzianką.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na polskiej scenie muzycznej szykuje się prawdziwy wybuch. Zespoły Six Saints i Hypnosaur łączą siły na trasie After Glam Tour 2026, która obejmie kilkanaście miast. Ani cięższych brzmień będą mogli usłyszeć Brutal Glam i Jurassic Punk w jednym miejscu. To nie tylko muzyczna uczta, ale i wizualna. Dzięki pracy cenionego grafika Przemysława Widła. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym muzycznym dinozaurem? Czas pokaże. Scorpions, niemiecka legenda rocka, wciąż zaskakuje. Rudolf Schenker bez wahania wskazał album Blackout z 1982 roku jako najlepszy w dorobku zespołu. To właśnie wtedy Klaus Meine, wokalista, stracił głos, co mogło zakończyć karierę grupy. Jednak po dwóch operacjach i intensywnej rehabilitacji Meine wrócił na scenę, a No One Like You stało się hitem w Stanach Zjednoczonych. Okładka płyty, przypadkowo odkryta grafika z widelcami w oczach, prawdziwy rockowy przypadek. Siostry z meksykańskiego trio The Warning wracają z nowym albumem Everything's Falling. Po trasach z Foo Fighters i Muse postanowiły zniknąć, by w spokoju tworzyć w rodzinnym Monterey. Efekt? Muzyczna podróż przez chaos życia, pełna buntu i popowych inspiracji. Album już dostępny, a fani mogą cieszyć się także nowym teledyskiem do singla Bite My Tongue.
1: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowym wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą podobnie 16 stopni, a wiatr południowy osiągnie 4 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony.
2: W 2001 roku w Warszawie doszło do brutalnego napadu na bank przy ulicy Żelaznej. Trzej młodzi mężczyźni, w tym były ochroniarz placówki, zastrzelili 4 osoby, w tym 3 kasjerki i ochroniarza. Rabusie liczyli na milionowy łup, ale zadowolili się jedynie setkami tysięcy złotych. Sąd skazał ich na dożywocie, a ich wizerunki opublikowano jako przestrogę.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Polsce czeka nas wyjątkowo dynamiczna pogoda. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem, szczególnie we wschodniej części kraju. IMGW wydało ostrzeżenia dla 12 województw, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców 3 z nich. W związku z prognozami zwiększono gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej, by w razie potrzeby szybko reagować na zagrożenia. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych.
2: Poseł PiS, Michał Wójcik, złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo.
1: Dramatyczny wypadek w Topolnicy. 20-letni kierowca Skody zginął na miejscu po zderzeniu z ciężarówką na nieoświetlonym odcinku drogi. Do tragedii doszło w nocy, gdy ciężarówka stała przed sygnalizacją świetlną. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia, a ruch w rejonie odbywa się wahadłowo.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 8-miesięczny Olivier, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, pozostanie pod opieką najbliższej rodziny. Krakowski sąd podjął decyzję, że chłopcem zaopiekuje się brat zmarłego ojca. Stan zdrowia Oliwiera się poprawia. Opuścił już oddział intensywnej terapii i przebywa na chirurgii. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa, a kierowca, który spowodował tragedię, został tymczasowo aresztowany.
2: Policja zatrzymała kolejne osoby podejrzewane o udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. W Nowej Hucie aresztowano 19-latka, a 3 innych podejrzanych schwytano na Słowacji. Wcześniej zatrzymano także 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Śledztwo prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
1: Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu.
2: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem doszło do tragicznego odkrycia. Wędkarz zauważył ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, ratowników i policję. Okoliczności zdarzenia bada teraz policja, a tożsamość mężczyzny pozostaje nieznana.
2: W Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław, jako kapitan, symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych.
2: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze kontynuują zmagania w Memoriale Wagnera, przygotowując się do nadchodzących Mistrzostw Europy. Po piątkowym zwycięstwie nad Słowenią 3-2 dziś zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Mecz odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie o godzinie 17. To ważny etap przygotowań przed startem Mistrzostw Europy, które rozpoczną się 8 września.
2: Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
1: Iga Świątek rozpocznie swoją walkę w US Open 2026 roku od meczu z Chinką Xiu Wang, który odbędzie się w poniedziałek lub wtorek. W niedzielę na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Kamila Majchrzaka, który zmierzy się z Hamadem Medwiedowiczem. W poniedziałek do gry przystąpią także Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Magda Linette oraz Magdalena Fręch swoje mecze rozegrają w poniedziałek lub wtorek.
2: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
1: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperancą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata i życzy swojej byłej żonie wszystkiego najlepszego. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., usłyszał zarzuty związane z wycofaniem środków z giełdy Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Śledczy twierdzą, że Radosław P. odzyskał pełną kwotę inwestycji, co miało być uprzywilejowanym traktowaniem w obliczu niewypłacalności giełdy. Zatrzymanie nastąpiło w czwartek rano, a sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa w Katowicach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i

0: Oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ajnur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ajnur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ajnur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
1: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
0: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą też 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny

0: Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
0: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
1: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
1: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem. W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze. Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Juracie trwa wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, które po raz pierwszy otwiera prezydencką rezydencję dla młodzieży. W spotkaniu bierze udział około 800 młodych ludzi z całej Polski. Para prezydencka, Karol i Marta Nawrotcy, aktywnie uczestniczy w rozmowach i debatach, a pierwsza dama prowadzi zajęcia z samoobrony dla młodych kobiet. Wydarzenie potrwa przez cały weekend, oferując liczne atrakcje i dyskusje o przyszłości Polski.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz zachmurzenie całkowite. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność. Kultowa komedia Nigdy w życiu powraca, ale nie bez kontrowersji. Fani są w szoku, ponieważ z obsady zniknęły Joanna Jabłczyńska i Joanna Brodzi. Danuta Stenka wraca jako Judyta, ale czy to wystarczy, by uratować film? Nowa część. Właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później. Już teraz budzi więcej emocji niż niejedna premiera. Maja Kapłon, gwiazda The Voice of Poland, przeszła prawdziwą metamorfozę. Zamiast rozwijać karierę muzyczną, musiała stawić czoła dramatycznej skoliozie, która niemal zrujnowała jej życie. Dzięki wsparciu fanów i kosztownej operacji za granicą, dziś cieszy się zdrowiem i promiennym uśmiechem. Jej historia to dowód, że nawet najtrudniejsze wyzwania można pokonać, a blizny mogą stać się piękną opowieścią o sile i determinacji. Dorota R., znana piosenkarka, wciąż czeka na swój wielki dzień w sądzie. Jej sprawa dotycząca reklamowania suplementów diety jako cudownych leków utknęła w martwym punkcie. Sąd zwrócił akt oskarżenia prokuraturze z powodu braków formalnych, więc zanim usłyszymy o magicznych właściwościach, doda do Mega Kolostrum, minie jeszcze trochę czasu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój tej fascynującej historii.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma.
2: Na Top of the Top Festival 2026 w Sopocie prawdziwą sensacją okazała się 14-letnia Nina Sojka, wnuczka legendarnego Stanisława Sojki. Wystąpiła w duecie z Kasią Sienkiewicz, zaskakując wszystkich swoim dojrzałym głosem i charyzmą. Choć sama skromnie twierdzi, że nie wie, co przyniesie przyszłość, jej Instagram sugeruje, że to dopiero początek wielkiej kariery. Cóż, wygląda na to, że muzyka naprawdę płynie w jej żyłach.
1: W 1977 roku Buzzcocks, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzzcocks zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy. Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ramones, legendarna kapela punk rockowa, zbudowała swój wizerunek na prostocie i spójności, przyjmując wspólne nazwisko sceniczne. Choć Joey, Johnny, D.D. i Tommy Ramone nie byli braćmi, ich nazwisko stało się symbolem jedności i rozpoznawalności. Inspiracją dla tej decyzji był pseudonim Paul Ramone, używany przez Paula McCartneya. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi Ramones stali się jedną wielką rockową rodziną, choć w rzeczywistości nie łączyły ich więzy krwi. Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żar, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji.
2: Colin, znany jako król Latino, znów na językach. Tym razem za sprawą swojego planowanego występu na imprezie pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Hołdys, legenda polskiej muzyki, nie kryje oburzenia i w dosadnych słowach komentuje poziom artystyczny wydarzenia. Cóż, wygląda na to, że Colin potrafi wzbudzać emocje nie tylko wśród fanów, ale i wśród krytyków. Van Halen. Zespół, który wdarł się na scenę rockową z hukiem. Wciąż nie przestaje zaskakiwać. Steven Piercy z Rat wspomina, jak Eddie Van Halen zmienił świat gitarzystów. A teraz Alex Van Halen szykuje niespodziankę z niepublikowanymi utworami. Steve Lukather zapewnia, że to nie są żadne tanie odrzuty, a prawdziwe perełki, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach Van Halen potrafi podnieść poprzeczkę i przypomnieć, kto tu rządził na rockowej scenie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz małe zachmurzenie. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w Polsce czekają nas gwałtowne burze, silne ulewy i porywisty wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 12 województw, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła komunikaty SMS do mieszkańców trzech z nich. Szczególnie zagrożone są regiony od Pomorza po Lubelszczyznę, gdzie wiatr może osiągnąć nawet 80 km na godzinę, a gradziny 1 cm. W związku z prognozami minister obrony narodowej podniósł gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej. Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Ułtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie nadal stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt napotyka na liczne opóźnienia, a właściwe prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły. Negocjacje z pracownią architektoniczną WXCA mają zakończyć się jeszcze w sierpniu, co może być przełomem w tej inwestycji. Planowany termin zakończenia prac to 2030 rok, ale nie wyklucza się dalszych opóźnień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną masakrę na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu niepoczytalności sprawcy, co oznacza, że nie stanie on przed sądem, lecz trafi do zakładu psychiatrycznego. Postanowienie sądu wywołało kontrowersje, a wielu komentujących wyraża oburzenie. Mieszko R. pozostanie w ośrodku psychiatrycznym na czas nieokreślony. W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy. Msza święta rozpocznie się o 13:30 w kościele Świętego Krzyża, a następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. W ceremonii weźmie udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Wanda Traczyk-Stawska była symbolem odwagi i troski o pamięć historyczną. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. W 2001 roku doszło do najbrutalniejszego napadu w historii Polski. Trzech młodych mężczyzn wtargnęło do banku w Warszawie, gdzie zamordowali cztery osoby, w tym trzy kasjerki i jednego ochroniarza. Sprawcy Krzysztof Matusik, Marek Rafalik i Grzegorz Szelest zostali skazani na dożywocie. Ich zbrodnia wstrząsnęła całym krajem, a sąd zdecydował o ujawnieniu ich tożsamości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, Klaudia i Mateusz. Ich 8-miesięczny syn Olivier przeżył i jego stan jest stabilny. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został aresztowany i nie przyznaje się do winy. Społeczność Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, gdzie studiował Mateusz, wyraziła głębokie współczucie rodzinie ofiar. W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto.
2: Małopolscy policjanci zatrzymali 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu na osiedlu Willowym w Krakowie. Wcześniej w ręce funkcjonariuszy wpadł 16-latek, a na Słowacji ujęto jeszcze trzech podejrzanych. Do brutalnego ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia, a ofiarą był 36-letni Jakub, znany jako Jankes. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej Kraków-Nowa Huta, a w działania zaangażowane są również służby słowackie. 12 nastolatków z ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu trafiło do szpitala po nagłym zatruciu. Na miejsce przyjechały 4 karetki pogotowia, a stan wszystkich dzieci określono jako stabilny. Przyczyna zatrucia nie jest jeszcze znana, a sprawę badają odpowiednie służby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na wrocławskim Zalesiu znajduje się wyjątkowa willa Kribla, zaprojektowana przez Adolfa Radinga w 1927 roku. To przykład modernizmu, który łączy funkcjonalność z otwarciem na naturę. Budynek wyróżnia się innowacyjnymi rozwiązaniami, jak ogromne okna salonu, które można było chować w ścianach. Willa przetrwała wojnę i do dziś zachowuje swój oryginalny charakter.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 21 stopni. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku.
2: W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Właściciele działek muszą uważać na podrzucane śmieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, to oni są odpowiedzialni za ich usunięcie, nawet jeśli nie są sprawcami. Niedopełnienie obowiązku segregacji może skutkować czterokrotnie wyższą opłatą. Osoby podrzucające śmieci mogą zostać ukarane grzywną do 5000 zł. Właściciele powinni zabezpieczać dowody i zgłaszać takie przypadki na policję lub do straży miejskiej. Warto również pomyśleć o prewencji, jak ogrodzenie działki czy instalacja monitoringu. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału.
1: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego. Niewiadów, Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Widera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Widera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
1: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
1: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
2: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w odcinkach.

0: Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów.
2: Dziś Islandczycy zdecydują, czy wznowić negocjacje w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Zainteresowanie referendum jest duże, bo już ponad 20% uprawnionych oddało swój głos przedterminowo. Wynik głosowania jest niepewny, ponieważ sondaże pokazują niemal równy podział opinii. Premier Kristrun Frostadottir popiera integrację, ale przeciwnicy obawiają się utraty kontroli nad łowiskami, które są kluczowe dla gospodarki Islandii.
0: Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy. W austriackich Alpach doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem polskiego wspinacza i jego żony. Para została zaatakowana przez przewodnika górskiego na wąskiej grani w rejonie Grossglocknera. Całe zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych. Austriackiemu przewodnikowi grozi teraz więzienie za narażenie bezpieczeństwa fizycznego.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku. Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią.
0: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą. W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
2: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Krakowie na ten moment obserwujemy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 22 stopnie. Dla Szczecina przewidywane jest dzisiaj zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą tak samo 22 stopnie. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
2: Justyna z Podkarpacia, 21-letnia rolniczka, wkracza na scenę programu Rolnik szuka żony i już wzbudza kontrowersje. Łączy ciężką pracę na roli z elektrotechniką i pasją do makijażu, co dla niektórych jest zbyt dużym wyzwaniem. Internauci zarzucają jej, że szuka sławy, ale Justyna twardo stąpa po ziemi i deklaruje, że szuka miłości, a nie followersów. Wysoki, niepalący brunet. Oto jej ideał, a my czekamy, czy znajdzie go w telewizyjnym show.
1: Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie Mam Talent to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, podczas wakacji w Tajlandii przeżyła prawdziwy horror. Beztroskie pluskanie w morzu zakończyło się krwawym dramatem, gdy jej noga spotkała się z ostrą muszlą. Na Instagramie Maja pokazała, jak wyciąga z rany kawałki muszli, a widok krwi i cierpienia naprawdę łamie serce. Mimo bólu Maja zachowuje spokój i przypomina, że odpowiednie obuwie do wody to niezbędnik na rajskich plażach. Kto by pomyślał, że wakacje mogą być tak niebezpieczne?
1: Katarzyna Zielińska, która dziś kończy 47 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od ognisto-czerwonych włosów do ikony elegancji. Kiedyś znana z ekstrawaganckich stylizacji, teraz zachwyca klasyką i dobrym smakiem. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od skromnych początków na deskach teatru, przez kontrowersje wokół telekamer, aż po triumfy w serialach i programach rozrywkowych. A teraz, z nową rolą w serialu Zaraz wracam, pokazuje, że wciąż ma wiele do zaoferowania. Olga Frycz, znana z porzucenia aktorstwa na rzecz życia rodzinnego, postanowiła spędzić kilka dni z najstarszą córką Helenką. Tymczasem jej partner, Albert Kosiński, został w domu z ich półrocznym synkiem. Olga nie kryje zachwytu, że ojciec potrafi zająć się własnym dzieckiem, co według niej jest nadzwyczajne. Czyżbyśmy mieli nowego bohatera narodowego? Albert, mimo ząbkującego malucha, dzielnie stawia czoła wyzwaniu, a Olga nie omieszkała pochwalić go przed swoimi 400 tysiącami obserwujących. Michael Patrick Kelly, znany jako Paddy Kelly, powraca na scenę z hukiem. Po latach spędzonych w klasztorze, gdzie szukał ukojenia po załamaniu nerwowym, znów podbija serca fanów. Już 30 sierpnia wystąpi w Kielcach na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 roku, gdzie zaprezentuje nowy utwór stworzony z legendarnym Take That. Ciekawe, czy jego duchowe przebudzenie przyniesie równie wielkie emocje, jak niegdyś długie włosy i hit An Angel.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w Klanie, obchodzi 50-lecie związku z mężem Jackiem. Aktorka zdradziła, że ich receptą na długowieczność jest niepoddawanie się przy pierwszym kryzysie. Para planuje uczcić ten jubileusz podróżą po Europie zamiast wielkiej fety. Cóż, niektórzy świętują złote gody z pompą, a inni wolą po prostu cieszyć się sobą w spokoju. Carlos Santana, legenda gitary, znów zaskakuje. Tym razem podczas koncertu w Colorado podzielił się genialną receptą na unikanie raka. Wystarczy odpuścić i wybaczyć. Według Santany żale to prosta droga do choroby, a on sam ma na to potwierdzenia od tajemniczych onkologów. Choć niektórzy klaskali, internet nie był już tak łaskawy dla nowego doktora Santany.
2: Scorpions, niemiecka legenda rocka, wciąż zaskakuje. Rudolf Schenker bez wahania wskazał album Blackout z 1982 roku jako najlepszy w dorobku zespołu. To właśnie wtedy Klaus Meine, wokalista, stracił głos, co mogło zakończyć karierę grupy. Jednak po dwóch operacjach i intensywnej rehabilitacji Meine wrócił na scenę, a No One Like You stało się hitem w Stanach Zjednoczonych. Okładka płyty, przypadkowo odkryta grafika z widelcami w oczach, prawdziwy rockowy przypadek.
1: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 23 stopnie i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony.
2: W 2001 roku w Warszawie doszło do brutalnego napadu na bank przy ulicy Żelaznej. Trzej młodzi mężczyźni, w tym były ochroniarz placówki, zastrzelili 4 osoby, w tym 3 kasjerki i ochroniarza. Rabusie liczyli na milionowy łup, ale zadowolili się jedynie setkami tysięcy złotych. Sąd skazał ich na dożywocie, a ich wizerunki opublikowano jako przestrogę.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych.
2: Poseł PiS, Michał Wójcik, złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo.
1: Dramatyczny wypadek w Topolnicy. 20-letni kierowca Skody zginął na miejscu po zderzeniu z ciężarówką na nieoświetlonym odcinku drogi. Do tragedii doszło w nocy, gdy ciężarówka stała przed sygnalizacją świetlną. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia, a ruch w rejonie odbywa się wahadłowo. 8-miesięczny Olivier, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, pozostanie pod opieką najbliższej rodziny. Krakowski sąd podjął decyzję, że chłopcem zaopiekuje się brat zmarłego ojca. Stan zdrowia Oliwiera się poprawia. Opuścił już oddział intensywnej terapii i przebywa na chirurgii. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa, a kierowca, który spowodował tragedię, został tymczasowo aresztowany. Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu na osiedlu willowym, w wyniku którego zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Zatrzymano także 3 mężczyzn na Słowacji, którzy czekają na ekstradycję do Polski. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja powołała specjalny zespół śledczy do zbadania tej sprawy. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu.
2: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia.
1: W gminie Czyże, w powiecie hajnowskim, doszło do zatrzymania 2 pijanych mężczyzn, którzy jechali samochodem bez prawa jazdy. Policję zaalarmowała kobieta, która zauważyła Opla stojącego w poprzek drogi. Okazało się, że kierowca miał 1,5 promila alkoholu, a jego pasażer, który wcześniej prowadził pojazd, aż 4 promile. Obaj mężczyźni mogą teraz stanąć przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia. Piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem znaleziono ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. O makabrycznym odkryciu poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w wodzie. Służby ratunkowe szybko podjęły działania, a ciało wydobyto z trudnego terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci.
2: Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych.
2: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polskie siatkarki zakończyły fazę grupową Mistrzostw Europy, pokonując Turcję 3-2 i zajmując 1 miejsce w grupie. Wyróżniły się Julia Szczurowska i Paulina Damaskę, które znacząco przyczyniły się do zwycięstwa. Teraz biało-czerwone przygotowują się do meczu z Portugalią w 1/8 finału, który odbędzie się 31 sierpnia. Kapitan Magdalena Stysiak podkreśla, że drużyna jest gotowa na kolejne wyzwania.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału.
1: Polscy siatkarze kontynuują zmagania w Memoriale Wagnera, przygotowując się do nadchodzących Mistrzostw Europy. Po piątkowym zwycięstwie nad Słowenią 3-2 dziś zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Mecz odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie o godzinie 17. To ważny etap przygotowań przed startem Mistrzostw Europy, które rozpoczną się 8 września. Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek rozpocznie swoją walkę w US Open 2026 roku od meczu z Chinką Xiyu Wang, który odbędzie się w poniedziałek lub wtorek. W niedzielę na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Kamila Majchrzaka, który zmierzy się z Hamadem Medwiedowicem. W poniedziałek do gry przystąpią także Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Magda Linette oraz Magdalena Frank swoje mecze rozegrają w poniedziałek lub wtorek.
2: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperanzą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata i życzy swojej byłej żonie wszystkiego najlepszego.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz małe zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Z Tomaszem Poradą

0: Buje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Donald Tusk ostrzega przed postępującą eskalacją ze strony Rosji, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i NATO. Po rozmowie z szefem NATO premier podkreślił, że najbliższe miesiące będą rozstrzygające, a Rosja planuje mobilizację 600 tysięcy żołnierzy. W obliczu tych zagrożeń zwiększone wsparcie powietrzne dla Ukrainy jest niezbędne. Tusk zaznaczył, że Polska i Sojusz muszą być gotowe na różne scenariusze, w tym na możliwe prowokacje ze strony Rosji.
2: W Juracie odbywa się spotkanie młodzieży z prezydentem Karolem Nawrockim. Ponad 800 młodych ludzi przyjechało na zaproszenie prezydenta, by wziąć udział w sesji pytań i odpowiedzi oraz bezpośrednich rozmowach z parą prezydencką. Prezydent podkreślił, że chce budować przyszłość Polski z uwzględnieniem głosu młodzieży. Zapowiedział, że dopóki będzie prezydentem, będzie słuchał młodych ludzi. Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
2: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.
0: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
2: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny. Idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
0: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś mija rok od trzeciego ślubu Łukasza Schreibera z Weroniką. Ceremonia odbyła się nad jeziorem Gopło, a data 29 sierpnia ma dla pary szczególne znaczenie, ponieważ to także rocznica początku ich związku. Para świętuje więc podwójnie, ciesząc się zarówno pierwszą rocznicą małżeństwa, jak i dwuletnią znajomością.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 22 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy również 22 stopnie i zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność. W najnowszej edycji Rolnik szuka żony pojawia się Karol, prawdziwy człowiek orkiestra z Kujaw. Rolnik, strażak i muzyk w jednym, który po bolesnym rozstaniu przed ołtarzem szuka prawdziwej miłości. Czy jego gospodarstwo stanie się nowym domem dla wybranki? Widzowie już zacierają ręce, by zobaczyć, czy Karol znajdzie tę jedyną, która rzuci wszystko dla życia na wsi. 13. sezon programu startuje 6 września, a emocje sięgają zenitu. Maja Kapłon, gwiazda The Voice of Poland, przeszła prawdziwą metamorfozę. Zamiast rozwijać karierę muzyczną, musiała stawić czoła dramatycznej skoliozie, która niemal zrujnowała jej życie. Dzięki wsparciu fanów i kosztownej operacji za granicą, dziś cieszy się zdrowiem i promiennym uśmiechem. Jej historia to dowód, że nawet najtrudniejsze wyzwania można pokonać, a blizny mogą stać się piękną opowieścią o sile i determinacji. Dorota R., znana piosenkarka, wciąż czeka na swój wielki dzień w sądzie. Jej sprawa dotycząca reklamowania suplementów diety jako cudownych leków utknęła w martwym punkcie. Sąd zwrócił akt oskarżenia prokuraturze z powodu braków formalnych, więc zanim usłyszymy o magicznych właściwościach, doda do Mega Kolostrum, minie jeszcze trochę czasu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój tej fascynującej historii.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Robert Wolański, mąż zmarłej projektantki Agnieszki Maciąg, postanowił sprzedać ich wspólny dom w Górach Złotych. Wzruszające pożegnanie z miejscem, które przez lata było ich przystanią, opisał na Instagramie. Wolański spakował wspomnienia do pudeł. Zrozumiał, że dom to nie tylko ściany, ale przede wszystkim wspólne chwile. Teraz z wdzięcznością wchodzi w nowy etap życia, zostawiając za sobą róże, hortensje i motyle Agnieszki. Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma.
2: Na kampusie Polska Przyszłości Mary z Polski zaskoczyła nie tylko odważną kreacją, ale i językiem. Schodząc ze sceny, pomyliła Rafała Trzaskowskiego z natrętnym fotografem i rzuciła przez mikrofon niecenzuralnym komentarzem. Szybko jednak zreflektowała się, zapraszając prezydenta Warszawy na scenę, by ten pogratulował jej występu. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką niespodzianką.
1: W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mark Knopfler, zamiast wielkich scen i blasku fleszy, znalazł inspirację w niemal pustym pubie w południowym Londynie. Tam, wśród obojętnych graczy bilarda, zespół Dixielandowy o dumnie brzmiącej nazwie Sultans of Swing grał dla garstki słuchaczy. To właśnie ten kontrast między zaangażowaniem muzyków a obojętnością publiki zainspirował Knopflera do stworzenia przeboju, który otworzył Dire Straits drzwi do światowej kariery. Cóż, czasem wystarczy deszczowy wieczór i zaniedbany pub, by narodził się hit. Ramones, legendarna kapela punk rockowa, zbudowała swój wizerunek na prostocie i spójności, przyjmując wspólne nazwisko sceniczne. Choć Joey, Johnny, Dee Dee i Tommy Ramone nie byli braćmi, ich nazwisko stało się symbolem jedności i rozpoznawalności. Inspiracją dla tej decyzji był pseudonim Paul Ramone, używany przez Paula McCartneya. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi Ramones stali się jedną wielką rockową rodziną, choć w rzeczywistości nie łączyły ich więzy krwi. Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żart, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji.
2: Van Halen. Zespół, który wdarł się na scenę rockową z hukiem. Wciąż nie przestaje zaskakiwać. Steven Piercy z Rat wspomina, jak Eddie Van Halen zmienił świat gitarzystów. A teraz Alex Van Halen szykuje niespodziankę z niepublikowanymi utworami. Steve Lukather zapewnia, że to nie są żadne tanie odrzuty, a prawdziwe perełki, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach Van Halen potrafi podnieść poprzeczkę i przypomnieć, kto tu rządził na rockowej scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Katowicach dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w Polsce czekają nas gwałtowne burze, silne ulewy i porywisty wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 12 województw, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła komunikaty SMS do mieszkańców trzech z nich. Szczególnie zagrożone są regiony od Pomorza po Lubelszczyznę, gdzie wiatr może osiągnąć nawet 80 km na godzinę, a gradziny 1 cm. W związku z prognozami minister obrony narodowej podniósł gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej. W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Pułtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie nadal stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt napotyka na liczne opóźnienia, a właściwe prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły. Negocjacje z pracownią architektoniczną WXCA mają zakończyć się jeszcze w sierpniu, co może być przełomem w tej inwestycji. Planowany termin zakończenia prac to 2030 rok, ale nie wyklucza się dalszych opóźnień. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną masakrę na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu niepoczytalności sprawcy, co oznacza, że nie stanie on przed sądem, lecz trafi do zakładu psychiatrycznego. Postanowienie sądu wywołało kontrowersje, a wielu komentujących wyraża oburzenie. Mieszko R. pozostanie w ośrodku psychiatrycznym na czas nieokreślony.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy. Msza święta rozpocznie się o 13.30 w kościele Świętego Krzyża, a następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. W ceremonii weźmie udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Wanda Traczyk-Stawska była symbolem odwagi i troski o pamięć historyczną. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. W 2001 roku doszło do najbrutalniejszego napadu w historii Polski. Trzech młodych mężczyzn wtargnęło do banku w Warszawie, gdzie zamordowali cztery osoby, w tym trzy kasjerki i jednego ochroniarza. Sprawcy Krzysztof Matusik, Marek Rafalik i Grzegorz Szelest zostali skazani na dożywocie. Ich zbrodnia wstrząsnęła całym krajem, a sąd zdecydował o ujawnieniu ich tożsamości. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, Klaudia i Mateusz. Ich 8-miesięczny syn Oliwier przeżył i jego stan jest stabilny. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został aresztowany i nie przyznaje się do winy. Społeczność Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, gdzie studiował Mateusz, wyraziła głębokie współczucie rodzinie ofiar.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8 tysięcy złotych brutto.
2: W Jaworznie doszło do rozboju na 14-latku z powodu klubowego szalika. Grupa osób związanych z pseudokibicami zaatakowała chłopca, który trafił do szpitala z obrażeniami. Policja zatrzymała troje nieletnich w wieku 15 i 16 lat, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Śledczy nadal badają okoliczności zdarzenia. W Myślibożu doszło do nietypowego pościgu. Policjanci ścigali 29-letniego traktorzystę, który zignorował wezwanie do zatrzymania. Mężczyzna, mając niecałe 5 promili alkoholu we krwi, pił dalej podczas jazdy. Po zatrzymaniu okazało się, że miał zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz czeka go rozprawa sądowa. 12 nastolatków z ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu trafiło do szpitala po nagłym zatruciu. Na miejsce przyjechały 4 karetki pogotowia, a stan wszystkich dzieci określono jako stabilny. Przyczyna zatrucia nie jest jeszcze znana, a sprawę badają odpowiednie służby.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na wrocławskim Zalesiu znajduje się wyjątkowa willa Kribla, zaprojektowana przez Adolfa Radinga w 1927 roku. To przykład modernizmu, który łączy funkcjonalność z otwarciem na naturę. budynek wyróżnia się innowacyjnymi rozwiązaniami, jak ogromne okna salonu, które można było chować w ścianach. Willa przetrwała wojnę i do dziś zachowuje swój oryginalny charakter.
1: Piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem doszło do tragicznego odkrycia. Wędkarz zauważył ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, ratowników i policję. Okoliczności zdarzenia bada teraz policja, a tożsamość mężczyzny pozostaje nieznana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Obecnie.
1: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
3: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
2: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku.
3: W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
1: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
3: Właściciele działek muszą uważać na podrzucane śmieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, to oni są odpowiedzialni za ich usunięcie, nawet jeśli nie są sprawcami. Niedopełnienie obowiązku segregacji może skutkować czterokrotnie wyższą opłatą. Osoby podrzucające śmieci mogą zostać ukarane grzywną do 5000 zł. Właściciele powinni zabezpieczać dowody i zgłaszać takie przypadki na policję lub do straży miejskiej. Warto również pomyśleć o prewencji, jak ogrodzenie działki czy instalacja monitoringu. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału.
2: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego. Niewiadów, Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 19 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie zobaczymy 21 stopni i małe zachmurzenie. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
0: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur

0: Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
3: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców. Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą.
3: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia.
3: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
2: Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
2: W Juracie trwa wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, które po raz pierwszy otwiera prezydencką rezydencję dla młodzieży. W spotkaniu bierze udział około 800 młodych ludzi z całej Polski. Para prezydencka, Karol i Marta Nawrotcy, aktywnie uczestniczy w rozmowach i debatach, a pierwsza dama prowadzi zajęcia z samoobrony dla młodych kobiet. Wydarzenie potrwa przez cały weekend, oferując liczne atrakcje i dyskusje o przyszłości Polski.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 23 stopnie, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 25 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
2: Kultowa komedia Nigdy w życiu powraca, ale nie bez kontrowersji. Fani są w szoku, ponieważ z obsady zniknęły Joanna Jabłczyńska i Joanna Brodzin. Danuta Stenka wraca jako Judyta, ale czy to wystarczy, by uratować film? Nowa część. Właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później. Już teraz budzi więcej emocji niż niejedna premiera.
1: Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie Mam Talent to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, podczas wakacji w Tajlandii przeżyła prawdziwy horror. Beztroskie pluskanie w morzu zakończyło się krwawym dramatem, gdy jej noga spotkała się z ostrą muszlą. Na Instagramie Maja pokazała, jak wyciąga z rany kawałki muszli, a widok krwi i cierpienia naprawdę łamie serce. Mimo bólu Maja zachowuje spokój i przypomina, że odpowiednie obuwie do wody to niezbędnik na rajskich plażach. Kto by pomyślał, że wakacje mogą być tak niebezpieczne?
1: Olga Frycz, znana z porzucenia aktorstwa na rzecz życia rodzinnego, postanowiła spędzić kilka dni z najstarszą córką Helenką. Tymczasem jej partner, Albert Kosiński, został w domu z ich półrocznym synkiem. Olga nie kryje zachwytu, że ojciec potrafi zająć się własnym dzieckiem, co według niej jest nadzwyczajne. Czyżbyśmy mieli nowego bohatera narodowego? Albert, mimo ząbkującego malucha, dzielnie stawia czoła wyzwaniu, a Olga nie omieszkała pochwalić go przed swoimi 400 tysiącami obserwujących. Na Top of the Top Festival 2026 w Sopocie prawdziwą sensacją okazała się 14-letnia Nina Sojka, wnuczka legendarnego Stanisława Sojki. Wystąpiła w duecie z Kasią Sienkiewicz, zaskakując wszystkich swoim dojrzałym głosem i charyzmą. Choć sama skromnie twierdzi, że nie wie, co przyniesie przyszłość, jej Instagram sugeruje, że to dopiero początek wielkiej kariery. Cóż, wygląda na to, że muzyka naprawdę płynie w jej żyłach.
2: Na polskiej scenie muzycznej szykuje się prawdziwy wybuch. Zespoły Six Saints i Hypnosaur łączą siły na trasie After Glam Tour 2026, która obejmie kilkanaście miast. Ani cięższych brzmień będą mogli usłyszeć Brutal Glam i Jurassic Punk w jednym miejscu. To nie tylko muzyczna uczta, ale i wizualna, dzięki pracy cenionego grafika Przemysława Widła. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym muzycznym dinozaurem? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje. Scorpions, niemiecka legenda rocka, wciąż zaskakuje. Rudolf Schenker bez wahania wskazał album Blackout z 1982 roku jako najlepszy w dorobku zespołu. To właśnie wtedy Klaus Meine, wokalista, stracił głos, co mogło zakończyć karierę grupy. Jednak po dwóch operacjach i intensywnej rehabilitacji Meine wrócił na scenę, a No One Like You stało się hitem w Stanach Zjednoczonych. Okładka płyty, przypadkowo odkryta grafika z widelcami w oczach, prawdziwy rockowy przypadek. Siostry z meksykańskiego trio The Warning wracają z nowym albumem Everything's Falling. Po trasach z Foo Fighters i Muse postanowiły zniknąć, by w spokoju tworzyć w rodzinnym Monterey. Efekt? Muzyczna podróż przez chaos życia, pełna buntu i popowych inspiracji. Album już dostępny, a fani mogą cieszyć się także nowym teledyskiem do singla Bite My Tongue.
1: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Wszystko dzieje się wolniej, temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony.
2: W 2001 roku w Warszawie doszło do brutalnego napadu na bank przy ulicy Żelaznej. Trzej młodzi mężczyźni, w tym były ochroniarz placówki, zastrzelili cztery osoby, w tym trzy kasjerki i ochroniarza. Rabusie liczyli na milionowy łup, ale zadowolili się jedynie setkami tysięcy złotych. Sąd skazał ich na dożywocie, a ich wizerunki opublikowano jako przestrogę.
1: Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych.
2: Poseł PiS, Michał Wójcik, złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo.
1: Dramatyczny wypadek w Topolnicy. 20-letni kierowca Skody zginął na miejscu po zderzeniu z ciężarówką na nieoświetlonym odcinku drogi. Do tragedii doszło w nocy, gdy ciężarówka stała przed sygnalizacją świetlną. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia, a ruch w rejonie odbywa się wahadłowo. Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu na osiedlu willowym, w wyniku którego zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Zatrzymano także trzech mężczyzn na Słowacji, którzy czekają na ekstradycję do Polski. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja powołała specjalny zespół śledczy do zbadania tej sprawy. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu. Koniec sierpnia przynosi spokój na zachodniopomorskim wybrzeżu. W Międzyzdrojach oba kąpieliska są w pełni otwarte, a wiatr osłabł, co zapewnia doskonałe warunki do plażowania. Temperatura powietrza wynosi 20 stopni, a woda w Bałtyku ma 19 stopni. Co ważne, nie odnotowano obecności sinic, co gwarantuje bezpieczny wypoczynek. W gminie Czyże, w powiecie hajnowskim, doszło do zatrzymania dwóch pijanych mężczyzn, którzy jechali samochodem bez prawa jazdy. Policję zaalarmowała kobieta, która zauważyła Opla stojącego w poprzek drogi. Okazało się, że kierowca miał 1,5 promila alkoholu, a jego pasażer, który wcześniej prowadził pojazd, aż 4 promile. Obaj mężczyźni mogą teraz stanąć przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia. W piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem znaleziono ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. O makabrycznym odkryciu poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w wodzie. Służby ratunkowe szybko podjęły działania, a ciało wydobyto z trudnego terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci.
2: W Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 21 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku.
2: W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Właściciele działek muszą uważać na podrzucane śmieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, to oni są odpowiedzialni za ich usunięcie, nawet jeśli nie są sprawcami. Niedopełnienie obowiązku segregacji może skutkować czterokrotnie wyższą opłatą. Osoby podrzucające śmieci mogą zostać ukarane grzywną do 5000 zł. Właściciele powinni zabezpieczać dowody i zgłaszać takie przypadki na policję lub do straży miejskiej. Warto również pomyśleć o prewencji, jak ogrodzenie działki czy instalacja monitoringu. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału.
1: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego. Niewiadów, Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić też 21 stopni Celsjusza. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji

0: największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Juracie odbywa się spotkanie młodzieży z prezydentem Karolem Nawrockim. Ponad 800 młodych ludzi przyjechało na zaproszenie prezydenta, by wziąć udział w sesji pytań i odpowiedzi oraz bezpośrednich rozmowach z parą prezydencką. Prezydent podkreślił, że chce budować przyszłość Polski z uwzględnieniem głosu młodzieży. Zapowiedział, że dopóki będzie prezydentem, będzie słuchał młodych ludzi. Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
1: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim. Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku.
3: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy. W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem. Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
3: Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską umiarkowane zachmurzenie wystąpi w Krakowie, gdzie temperatura osiągnie 24 stopnie. Z kolei w Szczecinie zapowiadane jest lekkie opady deszczu, a termometry wskażą podobnie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1017. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność. W najnowszej edycji Rolnik szuka żony pojawia się Karol, prawdziwy człowiek orkiestra z Kujaw. Rolnik, strażak i muzyk w jednym, który po bolesnym rozstaniu przed ołtarzem szuka prawdziwej miłości. Czy jego gospodarstwo stanie się nowym domem dla wybranki? Widzowie już zacierają ręce, by zobaczyć, czy Karol znajdzie tę jedyną, która rzuci wszystko dla życia na wsi. 13. sezon programu startuje 6 września, a emocje sięgają zenitu. Dorota R., znana piosenkarka, wciąż czeka na swój wielki dzień w sądzie. Jej sprawa dotycząca reklamowania suplementów diety jako cudownych leków utknęła w martwym punkcie. Sąd zwrócił akt oskarżenia prokuraturze z powodu braków formalnych, więc zanim usłyszymy o magicznych właściwościach, doda do Mega Kolostrum, minie jeszcze trochę czasu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój tej fascynującej historii.
2: Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w Klanie, obchodzi 50-lecie związku z mężem Jackiem. Aktorka zdradziła, że ich receptą na długowieczność jest niepoddawanie się przy pierwszym kryzysie. Para planuje uczcić ten jubileusz podróżą po Europie zamiast wielkiej fety. Cóż, niektórzy świętują złote gody z pompą, a inni wolą po prostu cieszyć się sobą w spokoju.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma. W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy. Mark Knopfler, zamiast wielkich scen i blasku fleszy, znalazł inspirację w niemal pustym pubie w południowym Londynie. Tam, wśród obojętnych graczy bilarda, zespół Dixielandowy o dumnie brzmiącej nazwie Sultans of Swing grał dla garstki słuchaczy. To właśnie ten kontrast między zaangażowaniem muzyków a obojętnością publiki zainspirował Knopflera do stworzenia przeboju, który otworzył Dire Straits drzwi do światowej kariery. Cóż, czasem wystarczy deszczowy wieczór i zaniedbany pub, by narodził się hit. Ramones, legendarna kapela punk rockowa, zbudowała swój wizerunek na prostocie i spójności, przyjmując wspólne nazwisko sceniczne. Choć Joey, Johnny, Dee Dee i Tommy Ramone nie byli braćmi, ich nazwisko stało się symbolem jedności i rozpoznawalności. Inspiracją dla tej decyzji był pseudonim Paul Ramon, używany przez Paula McCartneya. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi Ramones stali się jedną wielką rockową rodziną, choć w rzeczywistości nie łączyły ich więzy krwi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żart, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji. Alabama Shakes wracają po ponad dekadzie milczenia z nowym albumem I Must Be Dreaming. Zamiast odgrzewać stare kotlety, zespół serwuje zupełnie nowe brzmienia, łącząc psychodeliczne dźwięki z fletami, klawesynami i sitarami. Brittany Howard, wokalistka grupy, mówi o świecie, który jest jednocześnie szalony i piękny, a muzyka ma być lekarstwem na te sprzeczności. Nowa płyta to dowód, że Alabama Shakes nie boi się eksperymentów i wciąż potrafi zaskakiwać.
2: Skolim, znany jako król Latino, znów na językach. Tym razem za sprawą swojego planowanego występu na imprezie pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Hołdys, legenda polskiej muzyki, nie kryje oburzenia i w dosadnych słowach komentuje poziom artystyczny wydarzenia. Cóż, wygląda na to, że Skolim potrafi wzbudzać emocje nie tylko wśród fanów, ale i wśród krytyków. Van Halen. Zespół, który wdarł się na scenę rockową z hukiem. Wciąż nie przestaje zaskakiwać. Steven Piercy z Rat wspomina, jak Eddie Van Halen zmienił świat gitarzystów. A teraz Alex Van Halen szykuje niespodziankę z niepublikowanymi utworami. Steve Lukather zapewnia, że to nie są żadne tanie odrzuty, a prawdziwe perełki, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach Van Halen potrafi podnieść poprzeczkę i przypomnieć, kto tu rządził na rockowej scenie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 24 stopnie, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą podobnie 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. Sąd tymczasowo aresztował 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków na osiedlu Willowym. Trzech innych podejrzanych zatrzymano na Słowacji, a prokuratura czeka na ich przekazanie do Polski. Ofiara, znana jako Jankes, była członkiem sekcji pięściarskiej. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto. Wicepremier Krzysztof Gawkowski złożył wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na Metę kary 250 milionów euro za oszustwa i fałszywe reklamy na Facebooku. W odpowiedzi Meta zapowiedziała wprowadzenie zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji oraz pełną weryfikację reklam finansowych w Polsce. Polska znalazła się w pierwszej grupie krajów, gdzie wdrażany jest nowy system AI do walki z oszustwami. Meta deklaruje, że do końca roku 90% jej reklam będzie pochodziło od zweryfikowanych podmiotów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wicepremier Krzysztof Gawkowski w Radiu Z przedstawił poważne zarzuty dotyczące powiązań polityków prawicy z biznesmenem Przemysławem Kralem. Według Gawkowskiego w PiS powstała lista osób związanych z aferą, którą miał polecić przygotować Jarosław Kaczyński. Na liście ma znajdować się 10 nazwisk. Wicepremier zasugerował, że sprawa może mieć dalszy ciąg, a pierwsze zatrzymania już się rozpoczęły. Sprawa Zonda Krypto wywołuje coraz większe emocje na polskiej scenie politycznej. Jacek Karnowski, publicysta, zarzuca rządowi, że wykorzystuje ją do politycznej walki, tworząc medialne widowisko. Karnowski twierdzi, że działania państwa nie przypominają chłodnego stosowania prawa, a raczej element politycznego spektaklu. Podkreśla też, że firma mogła działać jako piramida finansowa, co obciąża zarówno obecne władze, jak i osoby związane z prawicą. Sejm uchwalił kontrowersyjny przepis, który uznaje, że umowy o przyłączenie do sieci energetycznej nie wygasły z mocy prawa. To może uratować projekty energetyczne warte miliony złotych, które wcześniej mogły być usunięte z kolejki. Nowelizacja budzi wątpliwości, a Kancelaria Prezydenta nie wyklucza zawiadomienia prokuratury z powodu podejrzeń o szkodliwy lobby. Wciąż nie wiadomo, kto dokładnie odpowiada za wprowadzenie tego przepisu. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, poszukiwany listem gończym, miał szukać azylu w Dubaju. Pomoc w tej sprawie miał mu oferować Przemysław Kral, szef upadłej giełdy Zonda Krypto, a pośredniczyć miał mecenas Bartosz Lewandowski. Adwokat odniósł się do tych doniesień, podkreślając, że nie uczestniczył w działaniach związanych z uzyskaniem wizy dla Romanowskiego. Lewandowski zaznaczył, że informacje o składaniu wniosku o azyl poznał dopiero z mediów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Szef CIA, John Radcliffe, odwiedził Moskwę, co wywołało falę komentarzy w Niemczech. Media podkreślają, że wizyta była demonstracyjnym ostrzeżeniem dla Kremla, a NATO zwiększyło swoją aktywność nad Polską i państwami bałtyckimi. Niemiecki Die Zeit opisuje wizytę jako geopolityczną demonstrację, mającą na celu pokazanie, że Stany Zjednoczone obserwują rosyjskie działania. Tymczasem Süddeutsche Zeitung zwraca uwagę na napiętą sytuację na wschodzie NATO, podkreślając wzrost rosyjskich prowokacji. We wrześniu Sejm zdecyduje o losach weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że odrzucenie weta to odrzucenie działań mafijnych związanych z giełdą Zonda Krypto. Premier Donald Tusk apeluje o pilne działania, by zapewnić bezpieczeństwo inwestorom. Posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach od 2 do 4 września. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku dla szkół, co wywołało ostrą reakcję szefowej MEN, Barbary Nowackiej. Nowacka określiła decyzję jako lobbystyczne weto, sugerując naciski. Prezydent tłumaczy, że jego zastrzeżenia dotyczą bezpieczeństwa danych uczniów, kosztów projektu oraz tempa wdrażania. Nawrocki podkreśla, że e-dziennik może powstać, ale wymaga poprawek i konsultacji z ekspertami. Zakopiański Urząd Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, co wywołało procedurę odwoławczą. Burmistrz Łukasz Filipowicz tłumaczy, że decyzja wynika z niejasnej sytuacji prawnej i różnic między wytycznymi rządu a stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem w Krakowie przyjęto już 25 wniosków o transkrypcję takich małżeństw, co pokazuje różne podejście samorządów do nowych przepisów. Sprawa z Zakopanego może stać się jednym z pierwszych testów w praktyce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Dubaj, bogactwo, piękno, władza i sekrety to nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych.
2: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety, mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału. Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
1: Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. Iga Świątek rozpocznie swoją walkę w US Open 2026 roku od meczu z Chinką Xiyu Wang, który odbędzie się w poniedziałek lub wtorek. W niedzielę na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Kamila Majchrzaka, który zmierzy się z Hamadem Medwiedowicem. W poniedziałek do gry przystąpią także Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Magda Linette oraz Magdalena Frank swoje mecze rozegrają w poniedziałek lub wtorek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
1: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperanzą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata i życzy swojej byłej żonie wszystkiego najlepszego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., usłyszał zarzuty związane z wycofaniem środków z GK. giełdy Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Śledczy twierdzą, że Radosław P. odzyskał pełną kwotę inwestycji, co miało być uprzywilejowanym traktowaniem w obliczu niewypłacalności giełdy. Zatrzymanie nastąpiło w czwartek rano, a sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa w Katowicach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Gdańsku na ten moment obserwujemy zachmurzenie całkowite, a temperatura oscylować będzie w okolicach 22 stopnie. Dla Poznania przewidywane jest dzisiaj umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą także 22 stopnie. Brak sprzyja większej aktywności.

0: i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
3: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców. Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą.
3: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia.
3: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
2: Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
2: W Juracie trwa wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, które po raz pierwszy otwiera prezydencką rezydencję dla młodzieży. W spotkaniu bierze udział około 800 młodych ludzi z całej Polski. Para prezydencka, Karol i Marta Nawrotcy, aktywnie uczestniczy w rozmowach i debatach, a pierwsza dama prowadzi zajęcia z samoobrony dla młodych kobiet. Wydarzenie potrwa przez cały weekend, oferując liczne atrakcje i dyskusje o przyszłości Polski.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Krakowie z temperaturą 24 stopnie. W Szczecinie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie także 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
2: Kultowa komedia Nigdy w życiu powraca, ale nie bez kontrowersji. Fani są w szoku, ponieważ z obsady zniknęły Joanna Jabłczyńska i Joanna Brodzi. Danuta Stenka wraca jako Judyta, ale czy to wystarczy, by uratować film? Nowa część. Właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później. Już teraz budzi więcej emocji niż niejedna premiera.
1: Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie Mam Talent to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, podczas wakacji w Tajlandii przeżyła prawdziwy horror. Beztroskie pluskanie w morzu zakończyło się krwawym dramatem, gdy jej noga spotkała się z ostrą muszlą. Na Instagramie Maja pokazała, jak wyciąga z rany kawałki muszli, a widok krwi i cierpienia naprawdę łamie serce. Mimo bólu Maja zachowuje spokój i przypomina, że odpowiednie obuwie do wody to niezbędnik na rajskich plażach. Kto by pomyślał, że wakacje mogą być tak niebezpieczne?
1: Olga Frycz, znana z porzucenia aktorstwa na rzecz życia rodzinnego, postanowiła spędzić kilka dni z najstarszą córką Helenką. Tymczasem jej partner, Albert Kosiński, został w domu z ich półrocznym synkiem. Olga nie kryje zachwytu, że ojciec potrafi zająć się własnym dzieckiem, co według niej jest nadzwyczajne. Czyżbyśmy mieli nowego bohatera narodowego? Albert, mimo ząbkującego malucha, dzielnie stawia czoła wyzwaniu, a Olga nie omieszkała pochwalić go przed swoimi 400 tysiącami obserwujących.
2: Robert Wolański, mąż zmarłej projektantki Agnieszki Maciąg, postanowił sprzedać ich wspólny dom w Górach Złotych. Wzruszające pożegnanie z miejscem, które przez lata było ich przystanią, opisał na Instagramie. Wolański spakował wspomnienia do pudeł. Zrozumiał, że dom to nie tylko ściany, ale przede wszystkim wspólne chwile. Teraz z wdzięcznością wchodzi w nowy etap życia, zostawiając za sobą róże, hortensje i motyle Agnieszki.
1: Na Top of the Top Festival 2026 w Sopocie prawdziwą sensacją okazała się 14-letnia Nina Sojka, wnuczka legendarnego Stanisława Sojki. Wystąpiła w duecie z Kasią Sienkiewicz, zaskakując wszystkich swoim dojrzałym głosem i charyzmą. Choć sama skromnie twierdzi, że nie wie, co przyniesie przyszłość, jej Instagram sugeruje, że to dopiero początek wielkiej kariery. Cóż, wygląda na to, że muzyka naprawdę płynie w jej żyłach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na kampusie Polska Przyszłości Mary z Polski zaskoczyła nie tylko odważną kreacją, ale i językiem. Schodząc ze sceny, pomyliła Rafała Trzaskowskiego z natrętnym fotografem i rzuciła przez mikrofon niecenzuralnym komentarzem. Szybko jednak zreflektowała się, zapraszając prezydenta Warszawy na scenę, by ten pogratulował jej występu. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką niespodzianką.
2: Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje? Scorpions, niemiecka legenda rocka, wciąż zaskakuje. Rudolf Schenker bez wahania wskazał album Blackout z 1982 roku jako najlepszy w dorobku zespołu. To właśnie wtedy Klaus Meine, wokalista, stracił głos, co mogło zakończyć karierę grupy. Jednak po dwóch operacjach i intensywnej rehabilitacji Meine wrócił na scenę, a No One Like You stało się hitem w Stanach Zjednoczonych. Okładka płyty, przypadkowo odkryta grafika z widelcami w oczach, prawdziwy rockowy przypadek.
1: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Katowicach na ten moment obserwujemy niewielkie zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 24 stopnie. Dla Torunia przewidywane jest dzisiaj umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 24 stopnie. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony.
2: W 2001 roku w Warszawie doszło do brutalnego napadu na bank przy ulicy Żelaznej. Trzej młodzi mężczyźni, w tym były ochroniarz placówki, zastrzelili 4 osoby, w tym 3 kasjerki i ochroniarza. Rabusie liczyli na milionowy łup, ale zadowolili się jedynie setkami tysięcy złotych. Sąd skazał ich na dożywocie, a ich wizerunki opublikowano jako przestrogę.
1: Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Ułtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych. Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu na osiedlu willowym, w wyniku którego zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Zatrzymano także 3 mężczyzn na Słowacji, którzy czekają na ekstradycję do Polski. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja powołała specjalny zespół śledczy do zbadania tej sprawy. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu. Koniec sierpnia przynosi spokój na zachodniopomorskim wybrzeżu. W Międzyzdrojach oba kąpieliska są w pełni otwarte, a wiatr osłabł, co zapewnia doskonałe warunki do plażowania. Temperatura powietrza wynosi 20 stopni, a woda w Bałtyku ma 19 stopni. Co ważne, nie odnotowano obecności sinic, co gwarantuje bezpieczny wypoczynek. W gminie Czyże, w powiecie hajnowskim, doszło do zatrzymania 2 pijanych mężczyzn, którzy jechali samochodem bez prawa jazdy. Policję zaalarmowała kobieta, która zauważyła Opla stojącego w poprzek drogi. Okazało się, że kierowca miał 1,5 promila alkoholu, a jego pasażer, który wcześniej prowadził pojazd, aż 4 promile. Obaj mężczyźni mogą teraz stanąć przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia.
2: Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku.
1: Piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem znaleziono ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. O makabrycznym odkryciu poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w wodzie. Służby ratunkowe szybko podjęły działania, a ciało wydobyto z trudnego terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci.
2: Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku.
2: W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Właściciele działek muszą uważać na podrzucane śmieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, to oni są odpowiedzialni za ich usunięcie, nawet jeśli nie są sprawcami. Niedopełnienie obowiązku segregacji może skutkować czterokrotnie wyższą opłatą. Osoby podrzucające śmieci mogą zostać ukarane grzywną do 5000 zł. Właściciele powinni zabezpieczać dowody i zgłaszać takie przypadki na policję lub do straży miejskiej. Warto również pomyśleć o prewencji, jak ogrodzenie działki czy instalacja monitoringu. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału.
1: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego. Niewiadów. Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Widera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Widera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie tak samo 24 stopnie, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariuszowi uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się skryć swoje

0: zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa. Rosja planuje masową mobilizację obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
2: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim. Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku.
3: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem. Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
3: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 25 stopni. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agustin Egurrola, znany choreograf, w końcu spełnił swoje marzenie o ślubie kościelnym. Po 6 latach od cywilnej ceremonii para zorganizowała uroczystość, która była dla nich niezwykle ważna. Egurrola postanowił zrezygnować z disco polo na rzecz włoskich i latynoskich rytmów, bo przecież kto nie kocha La Dolce Vita? A pierwszy taniec? Nawet dla mistrza tańca to było wyzwanie.
2: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność. W najnowszej edycji Rolnik szuka żony pojawia się Karol, prawdziwy człowiek orkiestra z Kujaw. Rolnik, strażak i muzyk w jednym, który po bolesnym rozstaniu przed ołtarzem szuka prawdziwej miłości. Czy jego gospodarstwo stanie się nowym domem dla wybranki? Widzowie już zacierają ręce, by zobaczyć, czy Karol znajdzie tę jedyną, która rzuci wszystko dla życia na wsi. 13. sezon programu startuje 6 września, a emocje sięgają zenitu. Za nami kolejna edycja Top of the Top Sopot Festival, gdzie gwiazdy lśniły nie tylko na scenie, ale i na czerwonym dywanie. Natalia Schroeder zmieniała kreacje jak rękawiczki, a każda z nich była bardziej olśniewająca od poprzedniej. Paulina Krupińska-Karpiel i Justyna Steczkowska również nie pozostawały w tyle, prezentując się w strojach, które mogłyby zawstydzić niejedną księżniczkę. Cóż, moda i muzyka w Sopocie to duet, który zawsze przyciąga tłumy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Wołomin wczoraj wieczorem zamienił się w prawdziwą stolicę muzyki. A wszystko za sprawą Mandaryny, która swoim występem rozgrzała publiczność do czerwoności. Artystka w czarnym skórzanym stroju pokazała, że taniec i śpiew to jej żywioł. A tłumy fanów śpiewały razem z nią największe hity. Choć piknik oficjalnie żegnał lato, atmosfera była pełna nowej energii. Jakby miłość unosiła się w powietrzu. Czyżby odnowione relacje z Michałem Wiśniewskim miały coś z tym wspólnego?
2: Dorota R., znana piosenkarka, wciąż czeka na swój wielki dzień w sądzie. Jej sprawa dotycząca reklamowania suplementów diety jako cudownych leków utknęła w martwym punkcie. Sąd zwrócił akt oskarżenia prokuraturze z powodu braków formalnych, więc zanim usłyszymy o magicznych właściwościach Doda do Mega Kolostrum, minie jeszcze trochę czasu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój tej fascynującej historii. Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma. W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mark Knopfler, zamiast wielkich scen i blasków fleszy, znalazł inspirację w niemal pustym pubie w południowym Londynie. Tam, wśród obojętnych graczy bilarda, zespół Dixielandowy o dumnie brzmiącej nazwie Sultans of Swing grał dla garstki słuchaczy. To właśnie ten kontrast między zaangażowaniem muzyków a obojętnością publiki zainspirował Knopflera do stworzenia przeboju, który otworzył Dire Straits drzwi do światowej kariery. Cóż, czasem wystarczy deszczowy wieczór i zaniedbany pub, by narodził się hit. Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żar, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji.
1: Colim, znany jako król Latino, znów na językach. Tym razem za sprawą swojego planowanego występu na imprezie pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Hołdys, legenda polskiej muzyki, nie kryje oburzenia i w dosadnych słowach komentuje poziom artystyczny wydarzenia. Cóż, wygląda na to, że Colim potrafi wzbudzać emocje nie tylko wśród fanów, ale i wśród krytyków. Van Halen. Zespół, który wdarł się na scenę rockową z hukiem. Wciąż nie przestaje zaskakiwać. Steven Piercy z Rat wspomina, jak Eddie Van Halen zmienił świat gitarzystów. A teraz Alex Van Halen szykuje niespodziankę z niepublikowanymi utworami. Steve Lukather zapewnia, że to nie są żadne tanie odrzuty, a prawdziwe perełki, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach Van Halen potrafi podnieść poprzeczkę i przypomnieć, kto tu rządził na rockowej scenie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 23 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 25 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Poseł PiS Michał Wójcik złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo.
2: Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. Sąd tymczasowo aresztował 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków na osiedlu Willowym. Trzech innych podejrzanych zatrzymano na Słowacji, a prokuratura czeka na ich przekazanie do Polski. Ofiara, znana jako Jankes, była członkiem sekcji pięściarskiej. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią.
2: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
1: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze. W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania. W Juracie trwa wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, które po raz pierwszy otwiera prezydencką rezydencję dla młodzieży. W spotkaniu bierze udział około 800 młodych ludzi z całej Polski. Para prezydencka, Karol i Marta Nawrotcy, aktywnie uczestniczy w rozmowach i debatach, a pierwsza dama prowadzi zajęcia z samoobrony dla młodych kobiet. Wydarzenie potrwa przez cały weekend, oferując liczne atrakcje i dyskusje o przyszłości Polski. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejne kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 25 stopni i zachmurzenie całkowite. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żelko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie.
2: Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Polski Komitet Olimpijski może wkrótce potrzebować nowego prezesa. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiło się nazwisko Radosława Brzoski, znanego biznesmena. Jego kandydaturę wspiera Otylia Jędrzejczak, która uważa, że Brzoska mógłby wnieść świeże spojrzenie do organizacji. W gronie kandydatów są także Adam Korol, Robert Korzeniowski i Marian Kmita.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału. Polskie siatkarki pokonały Turcję 3-2 w meczu o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy. Po meczu Paulina Damaskę zasugerowała, że Turczynki podłożyły się, co wywołało burzę w tureckich mediach. Polki awansowały do 1/8 finału z 1 miejsca i zmierzą się z Portugalią. Tymczasem Turcja zagra z Azerbejdżanem. Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. Dziś w Radomiu odbędzie się gala Fame MMA 32, na której zobaczymy aż 10 emocjonujących walk. W walce wieczoru zmierzą się Don Casio i Bartosz Szachta, co zapowiada się na prawdziwe widowisko. Gala rozpocznie się o godzinie 20, a wśród zawodników znajdą się największe gwiazdy polskiego internetu i sportów walki. Szczególnie interesująco zapowiada się powrót Adriana Polaka, Polańskiego, oraz starcia w kategorii Extreme Matchup.
2: Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperanzą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata i życzy swojej byłej żonie wszystkiego najlepszego. Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 23 stopnie w Bydgoszczy. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Warszawie zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 26 stopni, a wiatr południowy powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr południowy o prędkości 8 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Dziś mija 19 lat od spektakularnego zatrzymania Janusza Kaczmarka przez ABW. Były szef EMESW IA został oskarżony o składanie fałszywych zeznań i próbę zablokowania śledztwa dotyczącego operacji CBA. W 2009 roku śledztwo umorzono, a sąd uznał zatrzymanie za bezpodstawne, przyznając Kaczmarkowi odszkodowanie.
2: Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nigdy nie spotkał się z Przemysławem Kralem, szefem Zonda Krypto, ani nie miał kontaktów z przedstawicielami giełdy. Podkreślił, że jego ministrowie również nie utrzymywali takich relacji. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto, dotyczące podejrzeń o oszustwa i pranie pieniędzy, prowadzi prokuratura. W związku z aferą zatrzymano prezesa PKOL, Radosława Piesiewicza, który trafił na 3 miesiące do aresztu. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią.
2: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
1: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia.
1: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
2: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
1: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 26 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat. Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie "Mam talent?" to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli. Olga Frycz, znana z porzucenia aktorstwa na rzecz życia rodzinnego, postanowiła spędzić kilka dni z najstarszą córką Helenką. Tymczasem jej partner, Albert Kosiński, został w domu z ich półrocznym synkiem. Olga nie kryje zachwytu, że ojciec potrafi zająć się własnym dzieckiem, co według niej jest nadzwyczajne. Czyżbyśmy mieli nowego bohatera narodowego? Albert, mimo ząbkującego malucha, dzielnie stawia czoła wyzwaniu, a Olga nie omieszkała pochwalić go przed swoimi 400 tysiącami obserwujących.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Robert Wolański, mąż zmarłej projektantki Agnieszki Maciąg, postanowił sprzedać ich wspólny dom w Górach Złotych. Wzruszające pożegnanie z miejscem, które przez lata było ich przystanią, opisał na Instagramie. Wolański spakował wspomnienia do pudeł. Zrozumiał, że dom to nie tylko ściany, ale przede wszystkim wspólne chwile. Teraz z wdzięcznością wchodzi w nowy etap życia, zostawiając za sobą róże, hortensje i motyle Agnieszki.
1: Na kampusie Polska Przyszłości Mary z Polski zaskoczyła nie tylko odważną kreacją, ale i językiem. Schodząc ze sceny, pomyliła Rafała Trzaskowskiego z natrętnym fotografem i rzuciła przez mikrofon niecenzuralnym komentarzem. Szybko jednak zreflektowała się, zapraszając prezydenta Warszawy na scenę, by ten pogratulował jej występu. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką niespodzianką. Carlos Santana, legenda gitary, znów zaskakuje. Tym razem podczas koncertu w Colorado podzielił się genialną receptą na unikanie raka. Wystarczy odpuścić i wybaczyć. Według Santany żale to prosta droga do choroby, a on sam ma na to potwierdzenia od tajemniczych onkologów. Choć niektórzy klaskali, internet nie był już tak łaskawy dla nowego doktora Santany.
2: Na polskiej scenie muzycznej szykuje się prawdziwy wybuch. Zespoły Six Saints i Hypnosaur łączą siły na trasie After Glam Tour 2026, która obejmie kilkanaście miast. Ani cięższych brzmień będą mogli usłyszeć Brutal Glam i Jurassic Punk w jednym miejscu. To nie tylko muzyczna uczta, ale i wizualna, dzięki pracy cenionego grafika Przemysława Widła. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym muzycznym dinozaurem? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje. Ramones, legendarna kapela punk rockowa, zbudowała swój wizerunek na prostocie i spójności, przyjmując wspólne nazwisko sceniczne. Choć Joey, Johnny, Dee Dee i Tommy Ramone nie byli braćmi, ich nazwisko stało się symbolem jedności i rozpoznawalności. Inspiracją dla tej decyzji był pseudonim Paul Ramon, używany przez Paula McCartneya. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi Ramones stali się jedną wielką rockową rodziną, choć w rzeczywistości nie łączyły ich więzy krwi. Scorpions, niemiecka legenda rocka, wciąż zaskakuje. Rudolf Schenker bez wahania wskazał album Blackout z 1982 roku jako najlepszy w dorobku zespołu. To właśnie wtedy Klaus Meine, wokalista, stracił głos, co mogło zakończyć karierę grupy. Jednak po dwóch operacjach i intensywnej rehabilitacji Meine wrócił na scenę, a No One Like You stało się hitem w Stanach Zjednoczonych. Okładka płyty, przypadkowo odkryta grafika z widelcami w oczach, prawdziwy rockowy przypadek.
1: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 23 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 28 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony.
2: W 2001 roku w Warszawie doszło do brutalnego napadu na bank przy ulicy Żelaznej. Trzej młodzi mężczyźni, w tym były ochroniarz placówki, zastrzelili 4 osoby, w tym 3 kasjerki i ochroniarza. Rabusie liczyli na milionowy łup, ale zadowolili się jedynie setkami tysięcy złotych. Sąd skazał ich na dożywocie, a ich wizerunki opublikowano jako przestrogę.
1: Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Ołtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13:30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15:30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą Kraków 2-0 w derbowym starciu na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbył się wczoraj na Stadionie Wisły, gdzie gospodarze odnieśli trzecie zwycięstwo na własnym terenie. Bramki dla Wisły zdobyli Jordi Sanchez i Jeremy Guillemeneau. Spotkanie przebiegło bez incydentów, mimo wcześniejszych obaw o kontrowersyjne hasła na trybunach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tatrach doszło do tragicznej burzy, która zaskoczyła turystów na Giewoncie. Pioruny zabiły 5 osób, w tym 2 dzieci, a 150 osób odniosło poważne obrażenia. Ratownicy TOPR przeprowadzili największą akcję ratunkową w historii Tatr, transportując rannych do szpitali. Wśród poszkodowanych znalazł się ksiądz Jerzy, który mimo ciężkich obrażeń udzielał duchowego wsparcia innym. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu. Koniec sierpnia przynosi spokój na zachodniopomorskim wybrzeżu. W Międzyzdrojach oba kąpieliska są w pełni otwarte, a wiatr osłabł, co zapewnia doskonałe warunki do plażowania. Temperatura powietrza wynosi 20 stopni, a woda w Bałtyku ma 19 stopni. Co ważne, nie odnotowano obecności sinic, co gwarantuje bezpieczny wypoczynek. W gminie Czyże, w powiecie hajnowskim, doszło do zatrzymania 2 pijanych mężczyzn, którzy jechali samochodem bez prawa jazdy. Policję zaalarmowała kobieta, która zauważyła Opla stojącego w poprzek drogi. Okazało się, że kierowca miał 1,5 promila alkoholu, a jego pasażer, który wcześniej prowadził pojazd, aż 4 promile. Obaj mężczyźni mogą teraz stanąć przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem znaleziono ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. O makabrycznym odkryciu poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w wodzie. Służby ratunkowe szybko podjęły działania, a ciało wydobyto z trudnego terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci.
2: Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 27 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych. Dziś przypominamy historię reformy Grabskiego z lat 20. XX wieku, która miała ustabilizować polską walutę. W czasach hiperinflacji dolar stał się schronieniem dla oszczędności Polaków, osiągając zawrotne ceny. Reforma początkowo uspokoiła rynek, zmuszając spekulantów do wyprzedaży dolarów. Jednak plotki o rzekomym kredycie zagranicznym wzmocniły zaufanie do polskiej waluty. Wprowadzenie złotego w 1924 roku miało być symbolem stabilizacji, ale już rok później dolar znów zyskał na znaczeniu. Historia ta pokazuje, jak zmienne mogą być losy walut i jak ważne są decyzje państwowe w ich stabilizacji. W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
2: Do grudnia mają zostać wdrożone przepisy implementujące unijną dyrektywę dotyczącą pracy na platformach cyfrowych. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że nowe regulacje mają chronić prawa kurierów, kierowców, księgowych i tłumaczy. Projekt ustawy trafił już do konsultacji. Minister podkreśliła, że celem jest zakończenie udawanej relacji biznesowej i zapewnienie pracownikom platform cyfrowych podstawowych praw pracowniczych. Rząd planuje zakończyć pracę nad ustawą do końca roku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach. Bezprzewodowe głośniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. Inspekcja handlowa na zlecenie UOKiK zbadała 20 modeli i odkryła, że w co szóstym z nich poziom toksycznego ołowiu przekracza normy o 50%. Choć głośniki same w sobie nie są groźne, problem pojawia się, gdy trafiają na wysypiska. Tam ołów może zanieczyszczać glebę i wody gruntowe. UOKiK planuje działania wobec producentów wadliwych urządzeń. Pamiętajmy, by zużyty sprzęt oddawać do punktów zbiórki elektrośmieci.
2: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego. Niewiadów. Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
0: Najważniejsze informacje w radiu. Radiu Super Express.
1: Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach Dorota i Bartek nie zaznają długo spokoju. Aktorzy ujawnili na Instagramie, że ich sielanka szybko się skończy. Podczas wspólnego śniadania na planie Bartek zapowiedział, że wydarzy się coś, co wywróci ich życie do góry nogami. Choć na razie wszystko wygląda sielsko, to tylko cisza przed burzą. Tajemnicze sceny, które właśnie nagrywają, pojawią się na ekranie w późniejszym terminie. Czy szczęście Lisieckich zawiśnie na włosku? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać, oglądając nowy sezon. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość.
2: W najnowszych odcinkach M jak miłość szykuje się wielkie wydarzenie – ślub Natalki i Adama Karskiego. Komendant, choć zazwyczaj powściągliwy, przed ceremonią otworzy się przed ukochaną, wyznając jej swoje najgłębsze uczucia. Adam podkreśli, że Natalka i jej córka Hania są dla niego całą rodziną. Uroczystość zgromadzi bliskich Natalki, tym wielu przyjaciół z Grabiny. Niestety, rodzina Karskiego nie pojawi się na ślubie. Adam wyzna Natalce, że jego ojciec nie żyje, a matka, która go porzuciła, nie utrzymuje z nim kontaktu. To emocjonalne wyznanie odsłoni przed Natalką trudną przeszłość Adama. Ceremonia będzie miała wyjątkową, sielankową oprawę, a po niej przyjdzie czas na weselną zabawę.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia.
2: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: M jak miłość wraca z emocjonującymi odcinkami po wakacjach. W 1937 odcinku Agnes powróci z Niemiec, licząc na to, że jej ojciec Artur zerwał z Joanną. Niestety prawda okaże się inna. Artur złamie obietnicę i ponownie spotka się z Joanną, co Agnes odkryje w 1941 odcinku. Ich romans wejdzie na nowy poziom, gdy Artur zabierze Joannę na sympozjum do Berlina. Agnes, zraniona i rozczarowana, stanie przed trudnym wyborem. Czy wyznać Marysi prawdę o zdradzie ojca? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 24 stopnie, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą także 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
6: Amurator.pl i

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
3: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
2: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.
1: Słuchacie Radia Super Expert.
2: Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku.
3: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
2: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
3: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny. Idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44 stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
3: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: W Juracie trwa wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, które po raz pierwszy otwiera prezydencką rezydencję dla młodzieży. W spotkaniu bierze udział około 800 młodych ludzi z całej Polski. Para prezydencka, Karol i Marta Nawrotcy, aktywnie uczestniczy w rozmowach i debatach, a pierwsza dama prowadzi zajęcia z samoobrony dla młodych kobiet. Wydarzenie potrwa przez cały weekend, oferując liczne atrakcje i dyskusje o przyszłości Polski.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność. Bracia Golec znowu na językach, tym razem za sprawą wspomnień o współpracy z nieśmiertelną Marylą Rodowicz. Jak się okazuje, Maryla to nie tylko legenda, ale i narodowy żart, bo na emeryturę się nie wybiera, a bracia Golec biorą z niej przykład. Wspólne występy z Marylą wspominają jako pełne profesjonalizmu i emocji, a sama Rodowicz, jak twierdzą, jest wciąż głodna scenicznych wrażeń. Cóż, wygląda na to, że polska scena muzyczna nigdy nie zazna spokoju. W najnowszej edycji Rolnik szuka żony pojawia się Karol, prawdziwy człowiek orkiestra z Kujaw. Rolnik, strażak i muzyk w jednym, który po bolesnym rozstaniu przed ołtarzem szuka prawdziwej miłości. Czy jego gospodarstwo stanie się nowym domem dla wybranki? Widzowie już zacierają ręce, by zobaczyć, czy Karol znajdzie tę jedyną, która rzuci wszystko dla życia na wsi. 13. sezon programu startuje 6 września, a emocje sięgają zenitu. Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, podczas wakacji w Tajlandii przeżyła prawdziwy horror. Beztroskie pluskanie w morzu zakończyło się krwawym dramatem, gdy jej noga spotkała się z ostrą muszlą. Na Instagramie Maja pokazała, jak wyciąga z rany kawałki muszli, a widok krwi i cierpienia naprawdę łamie serce. Mimo bólu Maja zachowuje spokój i przypomina, że odpowiednie obuwie do wody to niezbędnik na rajskich plażach. Kto by pomyślał, że wakacje mogą być tak niebezpieczne?
2: Wołomin wczoraj wieczorem zamienił się w prawdziwą stolicę muzyki, a wszystko za sprawą Mandaryny, która swoim występem rozgrzała publiczność do czerwoności. Artystka w czarnym skórzanym stroju pokazała, że taniec i śpiew to jej żywioł, a tłumy fanów śpiewały razem z nią największe hity. Choć piknik oficjalnie żegnał lato, atmosfera była pełna nowej energii, jakby miłość unosiła się w powietrzu. Czyżby odnowione relacje z Michałem Wiśniewskim miały coś z tym wspólnego? Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w Klanie, obchodzi 50-lecie związku z mężem Jackiem. Aktorka zdradziła, że ich receptą na długowieczność jest niepoddawanie się przy pierwszym kryzysie. Para planuje uczcić ten jubileusz podróżą po Europie zamiast wielkiej fety. Cóż, niektórzy świętują złote gody z pompą, a inni wolą po prostu cieszyć się sobą w spokoju.
1: Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma. W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy. Mark Knopfler, zamiast wielkich scen i blasku fleszy, znalazł inspirację w niemal pustym pubie w południowym Londynie. Tam, wśród obojętnych graczy bilarda, zespół Dixielandowy o dumnie brzmiącej nazwie Sultans of Swing grał dla garstki słuchaczy. To właśnie ten kontrast między zaangażowaniem muzyków a obojętnością publiki zainspirował Knopflera do stworzenia przeboju, który otworzył Dire Straits drzwi do światowej kariery. Cóż, czasem wystarczy deszczowy wieczór i zaniedbany pub, by narodził się hit. Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żar, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji.
2: Skolim, znany jako król Latino, znów na językach. Tym razem za sprawą swojego planowanego występu na imprezie pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Hołdys, legenda polskiej muzyki, nie kryje oburzenia i w dosadnych słowach komentuje poziom artystyczny wydarzenia. Cóż, wygląda na to, że Skolim potrafi wzbudzać emocje nie tylko wśród fanów, ale i wśród krytyków. Van Halen. Zespół, który wdarł się na scenę rockową z hukiem. Wciąż nie przestaje zaskakiwać. Steven Piercy z Rat wspomina, jak Eddie Van Halen zmienił świat gitarzystów, a teraz Alex Van Halen szykuje niespodziankę z niepublikowanymi utworami. Steve Lukather zapewnia, że to nie są żadne tanie odrzuty, a prawdziwe perełki, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach Van Halen potrafi podnieść poprzeczkę i przypomnieć, kto tu rządził na rockowej scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 23 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 28 stopni i niewielkie zachmurzenie. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Poseł PiS Michał Wójcik złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo.
2: Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto. Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu na osiedlu willowym, w wyniku którego zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Zatrzymano także trzech mężczyzn na Słowacji, którzy czekają na ekstradycję do Polski. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja powołała specjalny zespół śledczy do zbadania tej sprawy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią.
2: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
1: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze. W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 27 stopni i zachmurzenie całkowite. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeliko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie.
2: Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Polski Komitet Olimpijski może wkrótce potrzebować nowego prezesa. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiło się nazwisko Radosława Brzoski, znanego biznesmena. Jego kandydaturę wspiera Otylia Jędrzejczak, która uważa, że Brzoska mógłby wnieść świeże spojrzenie do organizacji. W gronie kandydatów są także Adam Korol, Robert Korzeniowski i Marian Kmita.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału. Polskie siatkarki pokonały Turcję 3-2 w meczu o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy. Po meczu Paulina Damaskę zasugerowała, że Turczynki podłożyły się, co wywołało burzę w tureckich mediach. Polki awansowały do 1/8 finału z 1 miejsca i zmierzą się z Portugalią. Tymczasem Turcja zagra z Azerbejdżanem. Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. Dziś w Radomiu odbędzie się gala Fame MMA 32, na której zobaczymy aż 10 emocjonujących walk. W walce wieczoru zmierzą się Don Casio i Bartosz Szachta, co zapowiada się na prawdziwe widowisko. Gala rozpocznie się o godzinie 20, a wśród zawodników znajdą się największe gwiazdy polskiego internetu i sportów walki. Szczególnie interesująco zapowiada się powrót Adriana Polaka, Polańskiego oraz starcia w kategorii Extreme Matchup.
2: Iga Świątek przed startem w US Open wzięła udział w ekskluzywnym wydarzeniu na Manhattanie. Towarzyszył jej Carlos Alcaraz. Zdjęcia z hotelu The Plaza szybko obiegły sieć. Świątek po raz kolejny wybrała ten hotel na czas turnieju, ceniąc jego bliskość do Central Parku. Jej pierwszą rywalką będzie Chinka Xiu Wang, a mecz odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
1: Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 28 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach Dorota i Bartek nie zaznają długo spokoju. Aktorzy ujawnili na Instagramie, że ich sielanka szybko się skończy. Podczas wspólnego śniadania na planie Bartek zapowiedział, że wydarzy się coś, co wywróci ich życie do góry nogami. Choć na razie wszystko wygląda sielsko, to tylko cisza przed burzą. Tajemnicze sceny, które właśnie nagrywają, pojawią się na ekranie w późniejszym terminie. Czy szczęście Lisieckich zawiśnie na włosku? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać, oglądając nowy sezon. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość.
2: W najnowszych odcinkach M jak miłość szykuje się wielkie wydarzenie. Ślub Natalki i Adama Karskiego. Komendant, choć zazwyczaj powściągliwy, przed ceremonią otworzy się przed ukochaną, wyznając jej swoje najgłębsze uczucia. Adam podkreśli, że Natalka i jej córka Hania są dla niego całą rodziną. Uroczystość zgromadzi bliskich Natalki, tym wielu przyjaciół z Grabiny. Niestety, rodzina Karskiego nie pojawi się na ślubie. Adam wyzna Natalce, że jego ojciec nie żyje, a matka, która go porzuciła, nie utrzymuje z nim kontaktu. To emocjonalne wyznanie odsłoni przed Natalką trudną przeszłość Adama. Ceremonia będzie miała wyjątkową, sielankową oprawę, a po niej przyjdzie czas na weselną zabawę.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia.
2: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: M jak miłość wraca z emocjonującymi odcinkami po wakacjach. W 1937 odcinku Agnes powróci z Niemiec, licząc na to, że jej ojciec Artur zerwał z Joanną. Niestety prawda okaże się inna. Artur złamie obietnicę i ponownie spotka się z Joanną, co Agnes odkryje w 1941 odcinku. Ich romans wejdzie na nowy poziom, gdy Artur zabierze Joannę na sympozjum do Berlina. Agnes, zraniona i rozczarowana, stanie przed trudnym wyborem. Czy wyznać Marysi prawdę o zdradzie ojca? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 24 stopnie, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Dziś mija 19 lat od spektakularnego zatrzymania Janusza Kaczmarka przez ABW. Były szef EMESW IA został oskarżony o składanie fałszywych zeznań i próbę zablokowania śledztwa dotyczącego operacji CBA. W 2009 roku śledztwo umorzono, a sąd uznał zatrzymanie za bezpodstawne, przyznając Kaczmarkowi odszkodowanie.
2: Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nigdy nie spotkał się z Przemysławem Kralem, szefem Zonda Krypto, ani nie miał kontaktów z przedstawicielami giełdy. Podkreślił, że jego ministrowie również nie utrzymywali takich relacji. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto, dotyczące podejrzeń o oszustwa i pranie pieniędzy, prowadzi prokuratura. W związku z aferą zatrzymano prezesa PKOL, Radosława Piesiewicza, który trafił na 3 miesiące do aresztu. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów.
1: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
2: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
1: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
2: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
1: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 27 stopni. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. Agustin Egurrola, znany choreograf, w końcu spełnił swoje marzenie o ślubie kościelnym. Po 6 latach od cywilnej ceremonii para zorganizowała uroczystość, która była dla nich niezwykle ważna. Egurrola postanowił zrezygnować z disco polo na rzecz włoskich i latynoskich rytmów, bo przecież kto nie kocha La Dolce Vita? A pierwszy taniec? Nawet dla mistrza tańca to było wyzwanie. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
2: Kultowa komedia Nigdy w życiu powraca, ale nie bez kontrowersji. Fani są w szoku, ponieważ z obsady zniknęły Joanna Jabłczyńska i Joanna Brodzi. Danuta Stenka wraca jako Judyta, ale czy to wystarczy, by uratować film? Nowa część. Właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później. Już teraz budzi więcej emocji niż niejedna premiera.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie "Mam talent?" to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli.
2: Dorota R., znana piosenkarka, wciąż czeka na swój wielki dzień w sądzie. Jej sprawa dotycząca reklamowania suplementów diety jako cudownych leków utknęła w martwym punkcie. Sąd zwrócił akt oskarżenia prokuraturze z powodu braków formalnych, więc zanim usłyszymy o magicznych właściwościach, doda do Mega Kolostrum, minie jeszcze trochę czasu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój tej fascynującej historii. Robert Wolański, mąż zmarłej projektantki Agnieszki Maciąg, postanowił sprzedać ich wspólny dom w Górach Złotych. Wzruszające pożegnanie z miejscem, które przez lata było ich przystanią, opisał na Instagramie. Wolański spakował wspomnienia do pudeł. Zrozumiał, że dom to nie tylko ściany, ale przede wszystkim wspólne chwile. Teraz z wdzięcznością wchodzi w nowy etap życia, zostawiając za sobą róże, hortensje i motyle Agnieszki.
1: Carlos Santana, legenda gitary, znów zaskakuje. Tym razem podczas koncertu w Colorado podzielił się genialną receptą na unikanie raka. Wystarczy odpuścić i wybaczyć. Według Santany żale to prosta droga do choroby, a on sam ma na to potwierdzenia od tajemniczych onkologów. Choć niektórzy klaskali, internet nie był już tak łaskawy dla nowego doktora Santany.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W latach 60. narodziła się legenda rocka, która zrewolucjonizowała scenę muzyczną. A wszystko zaczęło się od niewinnego konkursu talentów i kurczaka, który nie potrafił latać. Alice Cooper, zespół, który wyglądał jak z horroru, a brzmiał jak garażowa kapela, szybko zdobył serca publiczności swoimi makabrycznymi spektaklami. Ich koncerty były pełne boa dusicieli, gilotyn i elektrycznych krzeseł, co sprawiło, że stali się ucieleśnieniem koszmarów porządnych obywateli. Choć sukces był ogromny, chaos i przypadek, które ich stworzyły, niemal ich zniszczyły, ale Vincent Fournier, znany jako Alice Cooper, wyszedł z tego zwycięsko, zamieniając rock'n'rollowy chaos na kij golfowy. Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje? Scorpions, niemiecka legenda rocka, wciąż zaskakuje. Rudolf Schenker bez wahania wskazał album Blackout z 1982 roku jako najlepszy w dorobku zespołu. To właśnie wtedy Klaus Meine, wokalista, stracił głos, co mogło zakończyć karierę grupy. Jednak po dwóch operacjach i intensywnej rehabilitacji Meine wrócił na scenę, a No One Like You stało się hitem w Stanach Zjednoczonych. Okładka płyty, przypadkowo odkryta grafika z widelcami w oczach, prawdziwy rockowy przypadek.
1: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony.
2: W 2001 roku w Warszawie doszło do brutalnego napadu na bank przy ulicy Żelaznej. Trzej młodzi mężczyźni, w tym były ochroniarz placówki, zastrzelili cztery osoby, w tym trzy kasjerki i ochroniarza. Rabusie liczyli na milionowy łup, ale zadowolili się jedynie setkami tysięcy złotych. Sąd skazał ich na dożywocie, a ich wizerunki opublikowano jako przestrogę.
1: Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Ułtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13:30 w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15:30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą Kraków 2-0 w derbowym starciu na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbył się wczoraj na stadionie Wisły, gdzie gospodarze odnieśli trzecie zwycięstwo na własnym terenie. Bramki dla Wisły zdobyli Jordi Sanchez i Jeremy Guillemeno. Spotkanie przebiegło bez incydentów, mimo wcześniejszych obaw o kontrowersyjne hasła na trybunach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tatrach doszło do tragicznej burzy, która zaskoczyła turystów na Giewoncie. Pioruny zabiły 5 osób, w tym 2 dzieci, a 150 osób odniosło poważne obrażenia. Ratownicy TOPR przeprowadzili największą akcję ratunkową w historii Tatr, transportując rannych do szpitali. Wśród poszkodowanych znalazł się ksiądz Jerzy, który mimo ciężkich obrażeń udzielał duchowego wsparcia innym. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu. Koniec sierpnia przynosi spokój na zachodniopomorskim wybrzeżu. W Międzyzdrojach oba kąpieliska są w pełni otwarte, a wiatr osłabł, co zapewnia doskonałe warunki do plażowania. Temperatura powietrza wynosi 20 stopni, a woda w Bałtyku ma 19 stopni. Co ważne, nie odnotowano obecności sinic, co gwarantuje bezpieczny wypoczynek. W gminie Czyże, w powiecie hajnowskim, doszło do zatrzymania dwóch pijanych mężczyzn, którzy jechali samochodem bez prawa jazdy. Policję zaalarmowała kobieta, która zauważyła Opla stojącego w poprzek drogi. Okazało się, że kierowca miał 1,5 promila alkoholu, a jego pasażer, który wcześniej prowadził pojazd, aż 4 promile. Obaj mężczyźni mogą teraz stanąć przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem znaleziono ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. O makabrycznym odkryciu poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w wodzie. Służby ratunkowe szybko podjęły działania, a ciało wydobyto z trudnego terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci.
2: Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Białego Stoku wyniesie 23 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 25 stopni i zachmurzenie całkowite. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych. Dziś przypominamy historię reformy Grabskiego z lat 20. XX wieku, która miała ustabilizować polską walutę. W czasach hiperinflacji dolar stał się schronieniem dla oszczędności Polaków, osiągając zawrotne ceny. Reforma początkowo uspokoiła rynek, zmuszając spekulantów do wyprzedaży dolarów. Jednak plotki o rzekomym kredycie zagranicznym wzmocniły zaufanie do polskiej waluty. Wprowadzenie złotego w 1924 roku miało być symbolem stabilizacji, ale już rok później dolar znów zyskał na znaczeniu. Historia ta pokazuje, jak zmienne mogą być losy walut i jak ważne są decyzje państwowe w ich stabilizacji. W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
2: Do grudnia mają zostać wdrożone przepisy implementujące unijną dyrektywę dotyczącą pracy na platformach cyfrowych. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że nowe regulacje mają chronić prawa kurierów, kierowców, księgowych i tłumaczy. Projekt ustawy trafił już do konsultacji. Minister podkreśliła, że celem jest zakończenie udawanej relacji biznesowej i zapewnienie pracownikom platform cyfrowych podstawowych praw pracowniczych. Rząd planuje zakończyć pracę nad ustawą do końca roku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach. Bezprzewodowe głośniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. Inspekcja handlowa na zlecenie UOKiK zbadała 20 modeli i odkryła, że w co szóstym z nich poziom toksycznego ołowiu przekracza normy o 50%. Choć głośniki same w sobie nie są groźne, problem pojawia się, gdy trafiają na wysypiska. Tam ołów może zanieczyszczać glebę i wody gruntowe. UOKiK planuje działania wobec producentów wadliwych urządzeń. Pamiętajmy, by zużyty sprzęt oddawać do punktów zbiórki elektrośmieci.
2: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego. Niewiadów. Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządzania. świątczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 26 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariuszowi uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach Dorota i Bartek nie zaznają długo spokoju. Aktorzy ujawnili na Instagramie, że ich sielanka szybko się skończy. Podczas wspólnego śniadania na planie Bartek zapowiedział, że wydarzy się coś, co wywróci ich życie do góry nogami. Choć na razie wszystko wygląda sielsko, to tylko cisza przed burzą. Tajemnicze sceny, które właśnie nagrywają, pojawią się na ekranie w późniejszym terminie. Czy szczęście Lisieckich zawiśnie na włosku? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać, oglądając nowy sezon. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość.
2: W najnowszych odcinkach M jak miłość szykuje się wielkie wydarzenie. Ślub Natalki i Adama Karskiego. Komendant, choć zazwyczaj powściągliwy, przed ceremonią otworzy się przed ukochaną, wyznając jej swoje najgłębsze uczucia. Adam podkreśli, że Natalka i jej córka Hania są dla niego całą rodziną. Uroczystość zgromadzi bliskich Natalki, tym wielu przyjaciół z Grabiny. Niestety, rodzina Karskiego nie pojawi się na ślubie. Adam wyzna Natalce, że jego ojciec nie żyje, a matka, która go porzuciła, nie utrzymuje z nim kontaktu. To emocjonalne wyznanie odsłoni przed Natalką trudną przeszłość Adama. Ceremonia będzie miała wyjątkową, sielankową oprawę, a po niej przyjdzie czas na weselną zabawę.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na tę sugestię z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tym wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia.
2: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: M jak miłość wraca z emocjonującymi odcinkami po wakacjach. W 1937 odcinku Agnes powróci z Niemiec, licząc na to, że jej ojciec Artur zerwał z Joanną. Niestety prawda okaże się inna. Artur złamie obietnicę i ponownie spotka się z Joanną, co Agnes odkryje w 1941 odcinku. Ich romans wejdzie na nowy poziom, gdy Artur zabierze Joannę na sympozjum do Berlina. Agnes, zraniona i rozczarowana, stanie przed trudnym wyborem. Czy wyznać Marysi prawdę o zdradzie ojca? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Gdańsku na ten moment obserwujemy małe zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 22 stopnie. Dla Poznania przewidywane jest dzisiaj umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks, przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
3: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
2: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycolt, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.
1: Słuchacie Radia Super Expo.
2: Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku.
3: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
2: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
3: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44 stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
3: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Juracie trwa wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, które po raz pierwszy otwiera prezydencką rezydencję dla młodzieży. W spotkaniu bierze udział około 800 młodych ludzi z całej Polski. Para prezydencka, Karol i Marta Nawrotcy, aktywnie uczestniczy w rozmowach i debatach, a pierwsza dama prowadzi zajęcia z samoobrony dla młodych kobiet. Wydarzenie potrwa przez cały weekend, oferując liczne atrakcje i dyskusje o przyszłości Polski.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 24 stopnie oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 26 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bracia Golec znowu na językach, tym razem za sprawą wspomnień o współpracy z nieśmiertelną Marylą Rodowicz. Jak się okazuje, Maryla to nie tylko legenda, ale i narodowy żart, bo na emeryturę się nie wybiera, a bracia Golec biorą z niej przykład. Wspólne występy z Marylą wspominają jako pełne profesjonalizmu i emocji, a sama Rodowicz, jak twierdzą, jest wciąż głodna scenicznych wrażeń. Cóż, wygląda na to, że polska scena muzyczna nigdy nie zazna spokoju. Świąteczny klasyk Kevin Sam w Nowym Jorku zyskał nowy, mroczny wymiar. W 2026 roku pożegnaliśmy aż trzy gwiazdy tej kultowej produkcji. Tim Curry, Catherine O'Hara i Brenda Fricker odeszli, pozostawiając fanów w szoku i smutku. Internauci zaczynają mówić o klątwie, a świąteczne seanse nabierają gorzkiego posmaku. Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, podczas wakacji w Tajlandii przeżyła prawdziwy horror. Beztroskie pluskanie w morzu zakończyło się krwawym dramatem, gdy jej noga spotkała się z ostrą muszlą. Na Instagramie Maja pokazała, jak wyciąga z rany kawałki muszli, a widok krwi i cierpienia naprawdę łamie serce. Mimo bólu Maja zachowuje spokój i przypomina, że odpowiednie obuwie do wody to niezbędnik na rajskich plażach. Kto by pomyślał, że wakacje mogą być tak niebezpieczne? Mariusz, 29-letni rolnik i strażak z Małopolski, wkracza na scenę 13. edycji programu Rolnik szuka żony. Ten niebieskooki bohater, który od dziecka fascynował się traktorami, teraz szuka miłości swojego życia. Jego wymagania? Szczerze mówiąc, wystarczy mu 10 szczerych listów, byleby były przemyślane. Czy znajdzie partnerkę, która zaakceptuje jego miłość do rolnictwa i gotowość do ratowania życia? Przekonamy się już 6 września.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Wołomin wczoraj wieczorem zamienił się w prawdziwą stolicę muzyki. A wszystko za sprawą Mandaryny, która swoim występem rozgrzała publiczność do czerwoności. Artystka w czarnym skórzanym stroju pokazała, że taniec i śpiew to jej żywioł. A tłumy fanów śpiewały razem z nią największe hity. Choć piknik oficjalnie żegnał lato, atmosfera była pełna nowej energii. Jakby miłość unosiła się w powietrzu. Czyżby odnowione relacje z Michałem Wiśniewskim miały coś z tym wspólnego? W Gołdapi odbył się kolejny koncert z trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską, gdzie gwiazdy nie tylko śpiewały, ale i prezentowały swoje odważne kreacje. Ania Wyszkoni, znana z kontrowersyjnych stylizacji, tym razem postawiła na czarny kombinezon z wycięciami, a Mary z Polski zaskoczyła plażowym strojem. Publiczność miała okazję podziwiać występy takich artystów jak Michał Szpak, Dalia Marx czy Ira. Trasa zbliża się do końca, ale emocje wciąż sięgają zenitu.
1: Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma.
2: Na kampusie Polska Przyszłości Mary z Polski zaskoczyła nie tylko odważną kreacją, ale i językiem. Schodząc ze sceny, pomyliła Rafała Trzaskowskiego z natrętnym fotografem i rzuciła przez mikrofon niecenzuralnym komentarzem. Szybko jednak zreflektowała się, zapraszając prezydenta Warszawy na scenę, by ten pogratulował jej występu. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką niespodzianką.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy. Mark Knopfler, zamiast wielkich scen i blasku fleszy, znalazł inspirację w niemal pustym pubie w południowym Londynie. Tam, wśród obojętnych graczy bilarda, zespół Dixielandowy o dumnie brzmiącej nazwie Sultans of Swing grał dla garstki słuchaczy. To właśnie ten kontrast między zaangażowaniem muzyków a obojętnością publiki zainspirował Knopflera do stworzenia przeboju, który otworzył Dire Straits drzwi do światowej kariery. Cóż, czasem wystarczy deszczowy wieczór i zaniedbany pub, by narodził się hit. Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żar, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji.
2: Colim, znany jako król Latino, znów na językach. Tym razem za sprawą swojego planowanego występu na imprezie pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Hołdys, legenda polskiej muzyki, nie kryje oburzenia i w dosadnych słowach komentuje poziom artystyczny wydarzenia. Cóż, wygląda na to, że z Colim potrafi wzbudzać emocje nie tylko wśród fanów, ale i wśród krytyków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Poseł PiS Michał Wójcik złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo.
2: Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto. Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu na osiedlu willowym, w wyniku którego zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Zatrzymano także 3 mężczyzn na Słowacji, którzy czekają na ekstradycję do Polski. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja powołała specjalny zespół śledczy do zbadania tej sprawy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią.
2: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
1: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze. W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy okolicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeliko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie.
2: Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Polski Komitet Olimpijski może wkrótce potrzebować nowego prezesa. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiło się nazwisko Radosława Brzoski, znanego biznesmena. Jego kandydaturę wspiera Otylia Jędrzejczak, która uważa, że Brzoska mógłby wnieść świeże spojrzenie do organizacji. W gronie kandydatów są także Adam Korol, Robert Korzeniowski i Marian Kmita.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału. Polskie siatkarki pokonały Turcję 3-2 w meczu o 1. miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy. Po meczu Paulina Damaskę zasugerowała, że Turczynki podłożyły się, co wywołało burzę w tureckich mediach. Polki awansowały do 1/8 finału z 1. miejsca i zmierzą się z Portugalią. Tymczasem Turcja zagra z Azerbejdżanem. Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. Dziś w Radomiu odbędzie się gala Fame MMA 32, na której zobaczymy aż 10 emocjonujących walk. W walce wieczoru zmierzą się Don Casio i Bartosz Szachta, co zapowiada się na prawdziwe widowisko. Gala rozpocznie się o godzinie 20, a wśród zawodników znajdą się największe gwiazdy polskiego internetu i sportów walki. Szczególnie interesująco zapowiada się powrót Adriana Polaka, Polańskiego, oraz starcia w kategorii Extreme Matchup.
2: Iga Świątek przed startem w US Open wzięła udział w ekskluzywnym wydarzeniu na Manhattanie. Towarzyszył jej Carlos Alcaraz. Zdjęcia z hotelu The Plaza szybko obiegły sieć. Świątek po raz kolejny wybrała ten hotel na czas turnieju, ceniąc jego bliskość do Central Parku. Jej pierwszą rywalką będzie Chinka Xiu Wang, a mecz odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
1: Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem.
0: Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić porozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: W nadchodzących odcinkach M jak miłość czeka nas emocjonujący ślub Natalki i Adama Karskiego. Przed ceremonią Adam wyzna Natalii, że ona i jej córka Hania są dla niego całą rodziną. To piękne wyznanie podkreśla jego głębokie uczucia do Natalki i Hani, mimo że nie jest jej biologicznym ojcem. Na ślubie pojawi się cała rodzina Natalki, a uroczystość odbędzie się w sielskim klimacie z wieloma plenerowymi ujęciami. Zabraknie jednak rodziny Adama, co wzbudzi ciekawość widzów. W kolejnych odcinkach odkryjemy, że Adam nie ma kontaktu z matką, która opuściła go w dzieciństwie, a jego ojciec już nie żyje. Ta szczera rozmowa z Natalką ujawni bolesne fakty z przeszłości Adama, wzmacniając ich więź.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 22 stopnie, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 23 stopnie oraz umiarkowane zachmurzenie. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś mija 19 lat od spektakularnego zatrzymania Janusza Kaczmarka przez ABW. Były szef EMESW IA został oskarżony o składanie fałszywych zeznań i próbę zablokowania śledztwa dotyczącego operacji CBA. W 2009 roku śledztwo umorzono, a sąd uznał zatrzymanie za bezpodstawne, przyznając Kaczmarkowi odszkodowanie.
0: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów.
2: Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze.
0: Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się

0: Mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
1: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze. W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
1: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Szczecinie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. Agustin Egurrola, znany choreograf, w końcu spełnił swoje marzenie o ślubie kościelnym. Po 6 latach od cywilnej ceremonii para zorganizowała uroczystość, która była dla nich niezwykle ważna. Egurrola postanowił zrezygnować z disco polo na rzecz włoskich i latynoskich rytmów, bo przecież kto nie kocha La Dolce Vita? A pierwszy taniec? Nawet dla mistrza tańca to było wyzwanie. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
2: Kultowa komedia Nigdy w życiu powraca, ale nie bez kontrowersji. Fani są w szoku, ponieważ z obsady zniknęły Joanna Jabłczyńska i Joanna Brodzi. Danuta Stenka wraca jako Judyta, ale czy to wystarczy, by uratować film? Nowa część. Właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później. Już teraz budzi więcej emocji niż niejedna premiera.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie "Mam talent?" to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli.
2: Dorota R., znana piosenkarka, wciąż czeka na swój wielki dzień w sądzie. Jej sprawa dotycząca reklamowania suplementów diety jako cudownych leków utknęła w martwym punkcie. Sąd zwrócił akt oskarżenia prokuraturze z powodu braków formalnych, więc zanim usłyszymy o magicznych właściwościach Doda do Mega Kolostrum, minie jeszcze trochę czasu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój tej fascynującej historii. Robert Wolański, mąż zmarłej projektantki Agnieszki Maciąg, postanowił sprzedać ich wspólny dom w Górach Złotych. Wzruszające pożegnanie z miejscem, które przez lata było ich przystanią, opisał na Instagramie. Wolański spakował wspomnienia do pudeł. Zrozumiał, że dom to nie tylko ściany, ale przede wszystkim wspólne chwile. Teraz z wdzięcznością wchodzi w nowy etap życia, zostawiając za sobą róże, hortensje i motyle Agnieszki.
1: Carlos Santana, legenda gitary, znów zaskakuje. Tym razem podczas koncertu w Colorado podzielił się genialną receptą na unikanie raka. Wystarczy odpuścić i wybaczyć. Według Santany żale to prosta droga do choroby, a on sam ma na to potwierdzenia od tajemniczych onkologów. Choć niektórzy klaskali, internet nie był już tak łaskawy dla nowego doktora Santany.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W latach 60. narodziła się legenda rocka, która zrewolucjonizowała scenę muzyczną. A wszystko zaczęło się od niewinnego konkursu talentów i kurczaka, który nie potrafił latać. Alice Cooper, zespół, który wyglądał jak z horroru, a brzmiał jak garażowa kapela, szybko zdobył serce publiczności swoimi makabrycznymi spektaklami. Ich koncerty były pełne boa dusicieli, gilotyn i elektrycznych krzeseł, co sprawiło, że stali się ucieleśnieniem koszmarów porządnych obywateli. Choć sukces był ogromny, chaos i przypadek, które ich stworzyły, niemal ich zniszczyły. Ale Vincent Fournier, znany jako Alice Cooper, wyszedł z tego zwycięsko, zamieniając rock'n'rollowy chaos na kij golfowy. Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje?
1: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show biznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności. Van Halen. Zespół, który wdarł się na scenę rockową z hukiem. Wciąż nie przestaje zaskakiwać. Steven Piercy z Rat wspomina, jak Eddie Van Halen zmienił świat gitarzystów. A teraz Alex Van Halen szykuje niespodziankę z niepublikowanymi utworami. Steve Lukather zapewnia, że to nie są żadne tanie odrzuty, a prawdziwe perełki, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach Van Halen potrafi podnieść poprzeczkę i przypomnieć, kto tu rządził na rockowej scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 20 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Katowicach zobaczymy 26 stopni i niewielkie zachmurzenie. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony.
2: W 2001 roku w Warszawie doszło do brutalnego napadu na bank przy ulicy Żelaznej. Trzej młodzi mężczyźni, w tym były ochroniarz placówki, zastrzelili 4 osoby, w tym 3 kasjerki i ochroniarza. Rabusie liczyli na milionowy łup, ale zadowolili się jedynie setkami tysięcy złotych. Sąd skazał ich na dożywocie, a ich wizerunki opublikowano jako przestrogę.
1: Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Ułtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13:30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15:30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą Kraków 2-0 w derbowym starciu na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbył się wczoraj na Stadionie Wisły, gdzie gospodarze odnieśli trzecie zwycięstwo na własnym terenie. Bramki dla Wisły zdobyli Jordi Sanchez i Jeremy Guillemeno. Spotkanie przebiegło bez incydentów, mimo wcześniejszych obaw o kontrowersyjne hasła na trybunach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tatrach doszło do tragicznej burzy, która zaskoczyła turystów na Giewoncie. Pioruny zabiły 5 osób, w tym 2 dzieci, a 150 osób odniosło poważne obrażenia. Ratownicy TOPR przeprowadzili największą akcję ratunkową w historii Tatr, transportując rannych do szpitali. Wśród poszkodowanych znalazł się ksiądz Jerzy, który mimo ciężkich obrażeń udzielał duchowego wsparcia innym. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu. Koniec sierpnia przynosi spokój na zachodniopomorskim wybrzeżu. W Międzyzdrojach oba kąpieliska są w pełni otwarte, a wiatr osłabł, co zapewnia doskonałe warunki do plażowania. Temperatura powietrza wynosi 20 stopni, a woda w Bałtyku ma 19 stopni. Co ważne, nie odnotowano obecności sinic, co gwarantuje bezpieczny wypoczynek. W gminie Czyże, w powiecie hajnowskim, doszło do zatrzymania dwóch pijanych mężczyzn, którzy jechali samochodem bez prawa jazdy. Policję zaalarmowała kobieta, która zauważyła Opla stojącego w poprzek drogi. Okazało się, że kierowca miał 1,5 promila alkoholu, a jego pasażer, który wcześniej prowadził pojazd, aż 4 promile. Obaj mężczyźni mogą teraz stanąć przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem znaleziono ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. O makabrycznym odkryciu poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w wodzie. Służby ratunkowe szybko podjęły działania, a ciało wydobyto z trudnego terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci.
2: Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie nad Polską. W Białymstoku termometry wskażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zaś możemy liczyć na 24 stopnie i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Dziś przypominamy historię reformy Grabskiego z lat 20. XX wieku, która miała ustabilizować polską walutę. W czasach hiperinflacji dolar stał się schronieniem dla oszczędności Polaków, osiągając zawrotne ceny. Reforma początkowo uspokoiła rynek, zmuszając spekulantów do wyprzedaży dolarów. Jednak plotki o rzekomym kredycie zagranicznym wzmocniły zaufanie do polskiej waluty. Wprowadzenie złotego w 1924 roku miało być symbolem stabilizacji, ale już rok później dolar znów zyskał na znaczeniu. Historia ta pokazuje, jak zmienne mogą być losy walut i jak ważne są decyzje państwowe w ich stabilizacji. Polska walczy o utrzymanie swojego statusu w grupie G20. Minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w kluczowym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczą globalnej gospodarki, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego i cyfryzacji. Minister Domański planuje także strategiczne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Celem jest zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Na rynku hurtowym paliw zapanował spokój. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali swoje cenniki z poprzednich dni. BP Europa oferuje dziś najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy. Mimo stabilizacji, wcześniejsze podwyżki cen przez Orlen i Aramco mogą wpłynąć na ceny detaliczne w przyszłości. Na światowych rynkach ropa Brent straciła na wartości, ale osłabienie złotego wobec dolara może zniwelować ten efekt. Kierowcy nie powinni jednak spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Intercyza to ważne narzędzie finansowe dla małżeństw, które pozwala precyzyjnie określić podział majątku i odpowiedzialność za długi. Można ją podpisać zarówno przed, jak i po ślubie, co daje parom elastyczność w kształtowaniu wspólnoty majątkowej. Warto pamiętać, że intercyza nie działa wstecz i nie chroni przed wcześniejszymi zobowiązaniami. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a jej koszt to około 600 zł. Intercyza nie wpływa na dziedziczenie, które regulowane jest odrębnymi przepisami prawa spadkowego.
1: Na zbliżającym się forum ekonomicznym w Karpaczu poruszony zostanie temat chaosu wojny. Gościem specjalnym będzie Mats Nissen, wybitny korespondent wojenny i trzykrotny laureat World Press Photo. Nissen weźmie udział w panelu Świadek Chaosu, gdzie omówi etykę i realia pracy reportera w strefach konfliktu. Forum, które rozpocznie się 8 września, zgromadzi ponad 6 tysięcy gości i obejmie ponad 500 wydarzeń. Wystawa prac Nissena, dokumentująca dramaty społeczne i wojenne, będzie jednym z głównych punktów programu. To wyjątkowa okazja, by poznać kulisy pracy korespondentów wojennych.
2: Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach.
1: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Niewiadów. Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem.
0: Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na tę sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić nieporozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: W nadchodzących odcinkach M jak miłość czeka nas emocjonujący ślub Natalki i Adama Karskiego. Przed ceremonią Adam wyzna Natalii, że ona i jej córka Hania są dla niego całą rodziną. To piękne wyznanie podkreśla jego głębokie uczucia do Natalki i Hani, mimo że nie jest jej biologicznym ojcem. Na ślubie pojawi się cała rodzina Natalki, a uroczystość odbędzie się w sielskim klimacie z wieloma plenerowymi ujęciami. Zabraknie jednak rodziny Adama, co wzbudzi ciekawość widzów. W kolejnych odcinkach odkryjemy, że Adam nie ma kontaktu z matką, która opuściła go w dzieciństwie, a jego ojciec już nie żyje. Ta szczera rozmowa z Natalką ujawni bolesne fakty z przeszłości Adama, wzmacniając ich więź.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 23 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
3: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
2: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.
1: Słuchacie Radia Super Expert.
2: Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku.
3: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
2: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
3: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny. Idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44 stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
3: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Juracie trwa wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, które po raz pierwszy otwiera prezydencką rezydencję dla młodzieży. W spotkaniu bierze udział około 800 młodych ludzi z całej Polski. Para prezydencka, Karol i Marta Nawrotcy, aktywnie uczestniczy w rozmowach i debatach, a pierwsza dama prowadzi zajęcia z samoobrony dla młodych kobiet. Wydarzenie potrwa przez cały weekend, oferując liczne atrakcje i dyskusje o przyszłości Polski.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność. Bracia Golec znowu na językach, tym razem za sprawą wspomnień o współpracy z nieśmiertelną Marylą Rodowicz. Jak się okazuje, Maryla to nie tylko legenda, ale i narodowy żart, bo na emeryturę się nie wybiera, a bracia Golec biorą z niej przykład. Wspólne występy z Marylą wspominają jako pełne profesjonalizmu i emocji, a sama Rodowicz, jak twierdzą, jest wciąż głodna scenicznych wrażeń. Cóż, wygląda na to, że polska scena muzyczna nigdy nie zazna spokoju. Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, podczas wakacji w Tajlandii przeżyła prawdziwy horror. Beztroskie pluskanie w morzu zakończyło się krwawym dramatem, gdy jej noga spotkała się z ostrą muszlą. Na Instagramie Maja pokazała, jak wyciąga z rany kawałki muszli, a widok krwi i cierpienia naprawdę łamie serce. Mimo bólu Maja zachowuje spokój i przypomina, że odpowiednie obuwie do wody to niezbędnik na rajskich plażach. Kto by pomyślał, że wakacje mogą być tak niebezpieczne? Mariusz, 29-letni rolnik i strażak z Małopolski, wkracza na scenę 13. edycji programu Rolnik szuka żony. Ten niebieskooki bohater, który od dziecka fascynował się traktorami, teraz szuka miłości swojego życia. Jego wymagania? Szczerze mówiąc, wystarczy mu 10 szczerych listów, byleby były przemyślane. Czy znajdzie partnerkę, która zaakceptuje jego miłość do rolnictwa i gotowość do ratowania życia? Przekonamy się już 6 września.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Wołomin wczoraj wieczorem zamienił się w prawdziwą stolicę muzyki. A wszystko za sprawą Mandaryny, która swoim występem rozgrzała publiczność do czerwoności. Artystka w czarnym skórzanym stroju pokazała, że taniec i śpiew to jej żywioł. A tłumy fanów śpiewały razem z nią największe hity. Choć piknik oficjalnie żegnał lato, atmosfera była pełna nowej energii. Jakby miłość unosiła się w powietrzu. Czyżby odnowione relacje z Michałem Wiśniewskim miały coś z tym wspólnego? W Gołdapi odbył się kolejny koncert z trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską, gdzie gwiazdy nie tylko śpiewały, ale i prezentowały swoje odważne kreacje. Ania Wyszkoni, znana z kontrowersyjnych stylizacji, tym razem postawiła na czarny kombinezon z wycięciami, a Mary z Polski zaskoczyła plażowym strojem. Publiczność miała okazję podziwiać występy takich artystów jak Michał Szpak, Daria Marx czy Ira. Trasa zbliża się do końca, ale emocje wciąż sięgają zenitu. Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w Klanie, obchodzi 50-lecie związku z mężem Jackiem. Aktorka zdradziła, że ich receptą na długowieczność jest niepoddawanie się przy pierwszym kryzysie. Para planuje uczcić ten jubileusz podróżą po Europie zamiast wielkiej fety. Cóż, niektórzy świętują złote gody z pompą, a inni wolą po prostu cieszyć się sobą w spokoju.
2: Aneta Kręglicka, nasza niezmiennie piękna Miss World, udowadnia, że czas to tylko liczba. Choć skończyła 61 lat, w bikini pod palmami wygląda, jakby czas stanął w miejscu. Podczas gdy my żegnamy lato, ona wciąż wyleguje się na rajskich plażach, chwaląc się sylwetką, której pozazdrościłaby niejedna 30-latka. Cóż, niektórzy mają wakacje przez cały rok.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy. Judas Priest, zespół, który nie stworzył heavy metalu, ale z pewnością nadał mu charakterystyczny wygląd. Czarne skóry, ćwieki i motocykl Roba Halforda stały się nieodłącznym elementem metalowego wizerunku. Kto by pomyślał, że inspiracją dla tego stylu były nie tylko motocyklowe klimaty, ale i gejowska kultura skórzana? Dzięki nim skóra i ćwieki stały się synonimem heavy metalu, a ich wpływ trwa do dziś. Mark Knopfler, zamiast wielkich scen i blasku fleszy, znalazł inspirację w niemal pustym pubie w południowym Londynie. Tam, wśród obojętnych graczy bilarda, zespół Dixielandowy o dumnie brzmiącej nazwie Sultans of Swing grał dla garstki słuchaczy. To właśnie ten kontrast między zaangażowaniem muzyków a obojętnością publiki zainspirował Knopflera do stworzenia przeboju, który otworzył Dire Straits drzwi do światowej kariery. Cóż, czasem wystarczy deszczowy wieczór i zaniedbany pub, by narodził się hit. Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żar, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Poseł PiS Michał Wójcik złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo.
2: W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto. Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu na osiedlu willowym, w wyniku którego zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Zatrzymano także trzech mężczyzn na Słowacji, którzy czekają na ekstradycję do Polski. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja powołała specjalny zespół śledczy do zbadania tej sprawy.
1: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia. Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią.
2: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
1: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
2: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy „To ja”. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej 2 rzeczy. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
1: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
2: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
1: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeliko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie.
2: Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Polski Komitet Olimpijski może wkrótce potrzebować nowego prezesa. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiło się nazwisko Radosława Brzoski, znanego biznesmena. Jego kandydaturę wspiera Otylia Jędrzejczak, która uważa, że Brzoska mógłby wnieść świeże spojrzenie do organizacji. W gronie kandydatów są także Adam Korol, Robert Korzeniowski i Marian Kmita.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału. Polskie siatkarki pokonały Turcję 3-2 w meczu o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy. Po meczu Paulina Damaskę zasugerowała, że Turczynki podłożyły się, co wywołało burzę w tureckich mediach. Polki awansowały do 1/8 finału z 1 miejsca i zmierzą się z Portugalią. Tymczasem Turcja zagra z Azerbejdżanem. Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. Dziś w Radomiu odbędzie się gala Fame MMA 32, na której zobaczymy aż 10 emocjonujących walk. W walce wieczoru zmierzą się Don Casio i Bartosz Szachta, co zapowiada się na prawdziwe widowisko. Gala rozpocznie się o godzinie 20, a wśród zawodników znajdą się największe gwiazdy polskiego internetu i sportów walki. Szczególnie interesująco zapowiada się powrót Adriana Polaka, Polańskiego, oraz starcia w kategorii Extreme Matchup.
2: Iga Świątek przed startem w US Open wzięła udział w ekskluzywnym wydarzeniu na Manhattanie. Towarzyszył jej Carlos Alcaraz. Zdjęcia z hotelu The Plaza szybko obiegły sieć. Świątek po raz kolejny wybrała ten hotel na czas turnieju, ceniąc jego bliskość do Central Parku. Jej pierwszą rywalką będzie Chinka Xiyu Wang, a mecz odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
1: Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem.
0: Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Xawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Xawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Xawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Xawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić nieporozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: W nadchodzących odcinkach M jak miłość czeka nas emocjonujący ślub Natalki i Adama Karskiego. Przed ceremonią Adam wyzna Natalii, że ona i jej córka Hania są dla niego całą rodziną. To piękne wyznanie podkreśla jego głębokie uczucia do Natalki i Hani, mimo że nie jest jej biologicznym ojcem. Na ślubie pojawi się cała rodzina Natalki, a uroczystość odbędzie się w sielskim klimacie z wieloma plenerowymi ujęciami. Zabraknie jednak rodziny Adama, co wzbudzi ciekawość widzów. W kolejnych odcinkach odkryjemy, że Adam nie ma kontaktu z matką, która opuściła go w dzieciństwie, a jego ojciec już nie żyje. Ta szczera rozmowa z Natalką ujawni bolesne fakty z przeszłości Adama, wzmacniając ich więź.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś mija 19 lat od spektakularnego zatrzymania Janusza Kaczmarka przez ABW. Były szef EMESW IA został oskarżony o składanie fałszywych zeznań i próbę zablokowania śledztwa dotyczącego operacji CBA. W 2009 roku śledztwo umorzono, a sąd uznał zatrzymanie za bezpodstawne, przyznając Kaczmarkowi odszkodowanie. Zmarł Andrzej Wielowiejski, kluczowa postać opozycji demokratycznej w Polsce w wieku 98 lat. Był doradcą Lecha Wałęsy, ekspertem Solidarności i wicemarszałkiem Senatu pierwszej kadencji. Odegrał istotną rolę w rozmowach Okrągłego Stołu, a za swoje zasługi został odznaczony Orderem Orła Białego. Wielowiejski był także współzałożycielem Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i aktywnym działaczem na rzecz demokracji.
3: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
3: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
3: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy „To ja”. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej 2 rzeczy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
2: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
2: Kultowa komedia Nigdy w życiu powraca, ale nie bez kontrowersji. Fani są w szoku, ponieważ z obsady zniknęły Joanna Jabłczyńska i Joanna Brodzi. Danuta Stenka wraca jako Judyta, ale czy to wystarczy, by uratować film? Nowa część. Właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później. Już teraz budzi więcej emocji niż niejedna premiera. Świąteczny klasyk Kevin Sam w Nowym Jorku zyskał nowy, mroczny wymiar. W 2026 roku pożegnaliśmy aż 3 gwiazdy tej kultowej produkcji. Tim Curry, Catherine O'Hara i Brenda Fricker odeszli, pozostawiając fanów w szoku i smutku. Internauci zaczynają mówić o klątwie, a świąteczne seanse nabierają gorzkiego posmaku.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie Mam Talent to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli. Filip Heiser, znany prezenter, przygotowuje się do ślubu z 19-letnią Bianką, mimo że rodzice dziewczyny nie są zachwyceni. Różnica wieku i doświadczeń. Dla zakochanych to tylko drobnostka. Wesele odbędzie się w Krakowie, a świadkową będzie Małgorzata Ome. Na chrzcinach przyjaciół Bianka już zyskała nazwisko przyszłego męża, choć gospodarze po prostu nie znali jej prawdziwego. Cóż, rodzina Heiserów powiększa się szybciej niż można by się spodziewać.
2: Dorota R., znana piosenkarka, wciąż czeka na swój wielki dzień w sądzie. Jej sprawa dotycząca reklamowania suplementów diety jako cudownych leków utknęła w martwym punkcie. Sąd zwrócił akt oskarżenia prokuraturze z powodu braków formalnych, więc zanim usłyszymy o magicznych właściwościach Doda do Megakolostrum, minie jeszcze trochę czasu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój tej fascynującej historii. Robert Wolański, mąż zmarłej projektantki Agnieszki Maciąg, postanowił sprzedać ich wspólny dom w Górach Złotych. Wzruszające pożegnanie z miejscem, które przez lata było ich przystanią, opisał na Instagramie. Wolański spakował wspomnienia do pudeł. Zrozumiał, że dom to nie tylko ściany, ale przede wszystkim wspólne chwile. Teraz z wdzięcznością wchodzi w nowy etap życia, zostawiając za sobą róże, hortensje i motyle Agnieszki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma.
1: Na kampusie Polska Przyszłości Mary z Polski zaskoczyła nie tylko odważną kreacją, ale i językiem. Schodząc ze sceny, pomyliła Rafała Trzaskowskiego z natrętnym fotografem i rzuciła przez mikrofon niecenzuralnym komentarzem. Szybko jednak zreflektowała się, zapraszając prezydenta Warszawy na scenę, by ten pogratulował jej występu. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką niespodzianką.
2: Ramones, legendarna kapela punk rockowa, zbudowała swój wizerunek na prostocie i spójności, przyjmując wspólne nazwisko sceniczne. Choć Joey, Johnny, Dee Dee i Tommy Ramone nie byli braćmi, ich nazwisko stało się symbolem jedności i rozpoznawalności. Inspiracją dla tej decyzji był pseudonim Paul Ramon, używany przez Paula McCartneya. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi Ramones stali się jedną wielką rockową rodziną, choć w rzeczywistości nie łączyły ich więzy krwi.
1: Colin, znany jako król Latino, znów na językach. Tym razem za sprawą swojego planowanego występu na imprezie pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Hołdys, legenda polskiej muzyki, nie kryje oburzenia i w dosadnych słowach komentuje poziom artystyczny wydarzenia. Cóż, wygląda na to, że Colin potrafi wzbudzać emocje nie tylko wśród fanów, ale i wśród krytyków.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Van Halen. Zespół, który wdarł się na scenę rockową z hukiem. Wciąż nie przestaje zaskakiwać. Steven Piercy z Rat wspomina, jak Eddie Van Halen zmienił świat gitarzystów. A teraz Alex Van Halen szykuje niespodziankę z niepublikowanymi utworami. Steve Lukather zapewnia, że to nie są żadne tanie odrzuty, a prawdziwe perełki, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach Van Halen potrafi podnieść poprzeczkę i przypomnieć, kto tu rządził na rockowej scenie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony. Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Ułtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. Sąd tymczasowo aresztował 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków na osiedlu Willowym. Trzech innych podejrzanych zatrzymano na Słowacji, a prokuratura czeka na ich przekazanie do Polski. Ofiara, znana jako Jankes, była członkiem sekcji pięściarskiej. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Wisła Kraków pokonała Wieczystą Kraków 2-0 w derbowym starciu na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbył się wczoraj na stadionie Wisły, gdzie gospodarze odnieśli trzecie zwycięstwo na własnym terenie. Bramki dla Wisły zdobyli Jordi Sanchez i Jeremy Guillemeneau. Spotkanie przebiegło bez incydentów, mimo wcześniejszych obaw o kontrowersyjne hasła na trybunach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Tatrach doszło do tragicznej burzy, która zaskoczyła turystów na Giewoncie. Pioruny zabiły 5 osób, w tym 2 dzieci, a 150 osób odniosło poważne obrażenia. Ratownicy TOPR przeprowadzili największą akcję ratunkową w historii Tatr, transportując rannych do szpitali. Wśród poszkodowanych znalazł się ksiądz Jerzy, który mimo ciężkich obrażeń udzielał duchowego wsparcia innym. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu.
2: 12 nastolatków z ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu trafiło do szpitala po nagłym zatruciu. Na miejsce przyjechały 4 karetki pogotowia, a stan wszystkich dzieci określono jako stabilny. Przyczyna zatrucia nie jest jeszcze znana, a sprawę badają odpowiednie służby.
1: W gminie Czyże, w powiecie hajnowskim, doszło do zatrzymania 2 pijanych mężczyzn, którzy jechali samochodem bez prawa jazdy. Policję zaalarmowała kobieta, która zauważyła Opla stojącego w poprzek drogi. Okazało się, że kierowca miał 1,5 promila alkoholu, a jego pasażer, który wcześniej prowadził pojazd, aż 4 promile. Obaj mężczyźni mogą teraz stanąć przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem znaleziono ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. O makabrycznym odkryciu poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w wodzie. Służby ratunkowe szybko podjęły działania, a ciało wydobyto z trudnego terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci.
2: W Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Dziś przypominamy historię reformy Grabskiego z lat 20. XX wieku, która miała ustabilizować polską walutę. W czasach hiperinflacji dolar stał się schronieniem dla oszczędności Polaków, osiągając zawrotne ceny. Reforma początkowo uspokoiła rynek, zmuszając spekulantów do wyprzedaży dolarów. Jednak plotki o rzekomym kredycie zagranicznym wzmocniły zaufanie do polskiej waluty. Wprowadzenie złotego w 1924 roku miało być symbolem stabilizacji, ale już rok później dolar znów zyskał na znaczeniu. Historia ta pokazuje, jak zmienne mogą być losy walut i jak ważne są decyzje państwowe w ich stabilizacji. Polska walczy o utrzymanie swojego statusu w grupie G20. Minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w kluczowym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczą globalnej gospodarki, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego i cyfryzacji. Minister Domański planuje także strategiczne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Celem jest zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Na rynku hurtowym paliw zapanował spokój. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali swoje cenniki z poprzednich dni. BP Europa oferuje dziś najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy. Mimo stabilizacji, wcześniejsze podwyżki cen przez Orlen i Aramco mogą wpłynąć na ceny detaliczne w przyszłości. Na światowych rynkach ropa Brent straciła na wartości, ale osłabienie złotego wobec dolara może zniwelować ten efekt. Kierowcy nie powinni jednak spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Intercyza to ważne narzędzie finansowe dla małżeństw, które pozwala precyzyjnie określić podział majątku i odpowiedzialność za długi. Można ją podpisać zarówno przed, jak i po ślubie, co daje parom elastyczność w kształtowaniu wspólnoty majątkowej. Warto pamiętać, że intercyza nie działa wstecz i nie chroni przed wcześniejszymi zobowiązaniami. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a jej koszt to około 600 zł. Intercyza nie wpływa na dziedziczenie, które regulowane jest odrębnymi przepisami prawa spadkowego.
1: Na zbliżającym się forum ekonomicznym w Karpaczu poruszony zostanie temat chaosu wojny. Gościem specjalnym będzie Mats Nissen, wybitny korespondent wojenny i trzykrotny laureat World Press Photo. Nissen weźmie udział w panelu Świadek Chaosu, gdzie omówi etykę i realia pracy reportera w strefach konfliktu. Forum, które rozpocznie się 8 września, zgromadzi ponad 6 tysięcy gości i obejmie ponad 500 wydarzeń. Wystawa prac Nissena, dokumentująca dramaty społeczne i wojenne, będzie jednym z głównych punktów programu. To wyjątkowa okazja, by poznać kulisy pracy korespondentów wojennych.
2: Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach.
1: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Niewiadów. Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna. L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem.
0: Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić niepowodzenie? Porozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: W nadchodzących odcinkach M jak miłość czeka nas emocjonujący ślub Natalki i Adama Karskiego. Przed ceremonią Adam wyzna Natalii, że ona i jej córka Hania są dla niego całą rodziną. To piękne wyznanie podkreśla jego głębokie uczucia do Natalki i Hani, mimo że nie jest jej biologicznym ojcem. Na ślubie pojawi się cała rodzina Natalki, a uroczystość odbędzie się w sielskim klimacie z wieloma plenerowymi ujęciami. Zabraknie jednak rodziny Adama, co wzbudzi ciekawość widzów. W kolejnych odcinkach odkryjemy, że Adam nie ma kontaktu z matką, która opuściła go w dzieciństwie, a jego ojciec już nie żyje. Ta szczera rozmowa z Natalką ujawni bolesne fakty z przeszłości Adama, wzmacniając ich więź.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
3: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
2: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.
1: Słuchacie Radia Super Expo.
2: Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku.
3: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
2: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
3: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44 stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
3: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Juracie trwa wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, które po raz pierwszy otwiera prezydencką rezydencję dla młodzieży. W spotkaniu bierze udział około 800 młodych ludzi z całej Polski. Para prezydencka, Karol i Marta Nawrotcy, aktywnie uczestniczy w rozmowach i debatach, a pierwsza dama prowadzi zajęcia z samoobrony dla młodych kobiet. Wydarzenie potrwa przez cały weekend, oferując liczne atrakcje i dyskusje o przyszłości Polski.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność. Bracia Golec znowu na językach, tym razem za sprawą wspomnień o współpracy z nieśmiertelną Marylą Rodowicz. Jak się okazuje, Maryla to nie tylko legenda, ale i narodowy żart, bo na emeryturę się nie wybiera, a bracia Golec biorą z niej przykład. Wspólne występy z Marylą wspominają jako pełne profesjonalizmu i emocji, a sama Rodowicz, jak twierdzą, jest wciąż głodna scenicznych wrażeń. Cóż, wygląda na to, że polska scena muzyczna nigdy nie zazna spokoju. Mariusz, 29-letni rolnik i strażak z Małopolski, wkracza na scenę 13. edycji programu Rolnik szuka żony. Ten niebieskooki bohater, który od dziecka fascynował się traktorami, teraz szuka miłości swojego życia. Jego wymagania? Szczerze mówiąc, wystarczy mu 10 szczerych listów, byleby były przemyślane. Czy znajdzie partnerkę, która zaakceptuje jego miłość do rolnictwa i gotowość do ratowania życia? Przekonamy się już 6 września.
2: Wołomin wczoraj wieczorem zamienił się w prawdziwą stolicę muzyki, a wszystko za sprawą Mandaryny, która swoim występem rozgrzała publiczność do czerwoności. Artystka w czarnym skórzanym stroju pokazała, że taniec i śpiew to jej żywioł, a tłumy fanów śpiewały razem z nią największe hity. Choć piknik oficjalnie żegnał lato, atmosfera była pełna nowej energii, jakby miłość unosiła się w powietrzu. Czyżby odnowione relacje z Michałem Wiśniewskim miały coś z tym wspólnego?
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W Gołdapi odbył się kolejny koncert z trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską, gdzie gwiazdy nie tylko śpiewały, ale i prezentowały swoje odważne kreacje. Ania Wyszkoni, znana z kontrowersyjnych stylizacji, tym razem postawiła na czarny kombinezon z wycięciami, a Mary z Polski zaskoczyła plażowym strojem. Publiczność miała okazję podziwiać występy takich artystów jak Michał Szpak, Dawia Marx czy Ira. Trasa zbliża się do końca, ale emocje wciąż sięgają zenitu.
1: W 1977 roku Buzzcocks, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzzcocks zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy. Judas Priest, zespół, który nie stworzył heavy metalu, ale z pewnością nadał mu charakterystyczny wygląd. Czarne skóry, ćwieki i motocykl Roba Halforda stały się nieodłącznym elementem metalowego wizerunku. Kto by pomyślał, że inspiracją dla tego stylu były nie tylko motocyklowe klimaty, ale i gejowska kultura skórzana? Dzięki nim skóra i ćwieki stały się synonimem heavy metalu, a ich wpływ trwa do dziś. Mark Knopfler, zamiast wielkich scen i blasku fleszy, znalazł inspirację w niemal pustym pubie w południowym Londynie. Tam, wśród obojętnych graczy bilarda, zespół Dixielandowy o dumnie brzmiącej nazwie Sultans of Swing grał dla garstki słuchaczy. To właśnie ten kontrast między zaangażowaniem muzyków a obojętnością publiki zainspirował Knopflera do stworzenia przeboju, który otworzył Dire Straits drzwi do światowej kariery. Cóż, czasem wystarczy deszczowy wieczór i zaniedbany pub, by narodził się hit.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W latach 60. narodziła się legenda rocka, która zrewolucjonizowała scenę muzyczną. A wszystko zaczęło się od niewinnego konkursu talentów i kurczaka, który nie potrafił latać. Alice Cooper, zespół, który wyglądał jak z horroru, a brzmiał jak garażowa kapela, szybko zdobył serca publiczności swoimi makabrycznymi spektaklami. Ich koncerty były pełne boa dusicieli, gilotyn i elektrycznych krzeseł, co sprawiło, że stali się ucieleśnieniem koszmarów porządnych obywateli. Choć sukces był ogromny, chaos i przypadek, które ich stworzyły, niemal ich zniszczyły, ale Vincent Fournier, znany jako Alice Cooper, wyszedł z tego zwycięsko, zamieniając rock'n'rollowy chaos na kij golfowy. Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żart, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji.
2: Evanescence, zespół, który w 2003 roku wdarł się na listy przebojów z Bring Me To Life, początkowo nie planował męskiego wokalu w tym utworze. Wytwórnia Wind Up Records swojej nieograniczonej mądrości, uznała jednak, że dodanie męskiego głosu będzie strzałem w dziesiątkę. I tak oto Paul McCoy z 12 Stones dołączył do Amy Lee, tworząc duet, który stał się nieodłączną częścią tego hitu. Choć Amy Lee nie była zachwycona, piosenka zdobyła Grammy i podbiła listy przebojów, a my wszyscy możemy podziękować wytwórni za ten genialny pomysł.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza Święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz.
2: Poseł PiS Michał Wójcik złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo.
1: W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto. Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu na osiedlu willowym, w wyniku którego zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Zatrzymano także trzech mężczyzn na Słowacji, którzy czekają na ekstradycję do Polski. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja powołała specjalny zespół śledczy do zbadania tej sprawy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia. Ostatnia niedziela wakacji w Międzyzdrojach przynosi doskonałe warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 19 stopni. Ratownicy apelują o korzystanie wyłącznie z oficjalnych kąpielisk i zwracanie uwagi na kolor flag. Dziś mija 19 lat od spektakularnego zatrzymania Janusza Kaczmarka przez ABW. Były szef EMESW IA został oskarżony o składanie fałszywych zeznań i próbę zablokowania śledztwa dotyczącego operacji CBA. W 2009 roku śledztwo umorzono, a sąd uznał zatrzymanie za bezpodstawne, przyznając Kaczmarkowi odszkodowanie. Aż 92% Polaków uważa, że rząd i prezydent powinni zawiesić spory i współpracować w kluczowych sprawach, takich jak bezpieczeństwo i obronność. To wynik najnowszego sondażu przeprowadzonego dla Super Expressu. Polacy oczekują, że polityczne różnice zejdą na drugi plan, gdy stawką są najważniejsze interesy państwa. Tylko 3% badanych jest przeciwnych takiemu podejściu.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wicepremier Krzysztof Gawkowski złożył wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na metę kary 250 milionów euro za oszustwa i fałszywe reklamy na Facebooku. W odpowiedzi Meta zapowiedziała wprowadzenie zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji oraz pełną weryfikację reklam finansowych w Polsce. Polska znalazła się w pierwszej grupie krajów, gdzie wdrażany jest nowy system AI do walki z oszustwami. Meta deklaruje, że do końca roku 90% jej reklam będzie pochodziło od zweryfikowanych podmiotów. W Juracie trwa dwudniowe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą pod hasłem Przyszłość.pl. Wczoraj konferencja prasowa została przerwana, gdy jeden z uczestników źle się poczuł, ale sytuacja szybko wróciła do normy. Prezydent podkreślił znaczenie dialogu z młodymi i wspomniał o swoich doświadczeniach z lokalnymi jagodami i grzybami. Spotkanie w prezydenckiej rezydencji jest pierwszym tego typu otwartym wydarzeniem. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nigdy nie spotkał się z Przemysławem Kralem, szefem Zonda Krypto, ani nie miał kontaktów z przedstawicielami giełdy. Podkreślił, że jego ministrowie również nie utrzymywali takich relacji. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto dotyczące podejrzeń o oszustwa i pranie pieniędzy prowadzi prokuratura. W związku z aferą zatrzymano prezesa PKOL, Radosława Piesiewicza, który trafił na 3 miesiące do aresztu. Premier Donald Tusk ostrzega przed postępującą eskalacją ze strony Rosji, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i NATO. Po rozmowie z szefem NATO premier podkreślił, że najbliższe miesiące będą rozstrzygające, a Rosja planuje mobilizację 600 tysięcy żołnierzy. W obliczu tych zagrożeń zwiększone wsparcie powietrzne dla Ukrainy jest niezbędne. Tusk zaznaczył, że Polska i Sojusz muszą być gotowe na różne scenariusze, w tym na możliwe prowokacje ze strony Rosji.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Wołyniu odbywa się dziś pogrzeb 55 25 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Uroczystość zbiega się z 83. rocznicą tych tragicznych wydarzeń. W ceremonii uczestniczą rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz Polski i Ukrainy. Szczątki zostaną złożone na cmentarzu w Ostrówkach, co jest symbolicznym momentem dla wielu rodzin.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
3: Sport i emocje w Radio Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeli Kokopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie.
2: Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
3: Sport w Radiu Super Express.
1: Polski Komitet Olimpijski może wkrótce potrzebować nowego prezesa. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiło się nazwisko Radosława Brzoski, znanego biznesmena. Jego kandydaturę wspiera Otylia Jędrzejczak, która uważa, że Brzoska mógłby wnieść świeże spojrzenie do organizacji. W gronie kandydatów są także Adam Korol, Robert Korzeniowski i Marian Kmita.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału. Polskie siatkarki pokonały Turcję 3-2 w meczu o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy. Po meczu Paulina Damaskę zasugerowała, że Turczynki podłożyły się, co wywołało burzę w tureckich mediach. Polki awansowały do 1/8 finału z 1 miejsca i zmierzą się z Portugalią. Tymczasem Turcja zagra z Azerbejdżanem. Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła trzecie miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Phil De Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. Dziś w Radomiu odbędzie się gala Fame MMA 32, na której zobaczymy aż 10 emocjonujących walk. W walce wieczoru zmierzą się Don Casio i Bartosz Szachta, co zapowiada się na prawdziwe widowisko. Gala rozpocznie się o godzinie 20, a wśród zawodników znajdą się największe gwiazdy polskiego internetu i sportów walki. Szczególnie interesująco zapowiada się powrót Adriana Polaka, Polańskiego oraz starcia w kategorii Extreme Matcha.
2: Iga Świątek przed startem w US Open wzięła udział w ekskluzywnym wydarzeniu na Manhattanie. Towarzyszył jej Carlos Alcaraz. Zdjęcia z hotelu The Plaza szybko obiegły sieć. Świątek po raz kolejny wybrała ten hotel na czas turnieju, ceniąc jego bliskość do Central Parku. Jej pierwszą rywalką będzie Chinka Xiu Wang, a mecz odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
1: Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
2: W 1937 odcinku M jak miłość. Emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić porozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Gdańsku na ten moment obserwujemy małe zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 19 stopni. Dla Poznania przewidywane jest dzisiaj umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś mija 19 lat od spektakularnego zatrzymania Janusza Kaczmarka przez ABW. Były szef EMESW IA został oskarżony o składanie fałszywych zeznań i próbę zablokowania śledztwa dotyczącego operacji CBA. W 2009 roku śledztwo umorzono, a sąd uznał zatrzymanie za bezpodstawne, przyznając Kaczmarkowi odszkodowanie.
0: Na Wołyniu odbywa się dziś pogrzeb 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Uroczystość zbiega się z 83. rocznicą tych tragicznych wydarzeń. W ceremonii uczestniczą rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz Polski i Ukrainy. Szczątki zostaną złożone na cmentarzu w Ostrówkach, co jest symbolicznym momentem dla wielu rodzin.
2: Zmarł Andrzej Wielowiejski, kluczowa postać opozycji demokratycznej w Polsce w wieku 98 lat. Był doradcą Lecha Wałęsy, ekspertem Solidarności i wicemarszałkiem Senatu pierwszej kadencji. Odegrał istotną rolę w rozmowach Okrągłego Stołu, a za swoje zasługi został odznaczony Orderem Orła Białego. Wielowiejski był także współzałożycielem Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i aktywnym działaczem na rzecz demokracji.
0: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
2: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejne osób.

0: Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
0: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy „To ja”. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej 2 rzeczy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
1: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowy może osiągnąć 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Helena Bonham Carter, znana z ról w Harrym Potterze i The Crown, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o jej ekscentryczny styl, ale o nowy, błyskotliwy pierścionek na palcu. Aktorka, która zawsze podkreślała, że małżeństwo to nie jej bajka, teraz spaceruje po Londynie z 22 lata młodszym historykiem sztuki, Rai Dagiem Holmboe. Czyżby jednak zmieniła zdanie? Paparazzi już zacierają ręce. Agustin Egurrola, znany choreograf, w końcu spełnił swoje marzenie o ślubie kościelnym. Po 6 latach od cywilnej ceremonii para zorganizowała uroczystość, która była dla nich niezwykle ważna. Egurrola postanowił zrezygnować z disco polo na rzecz włoskich i latynoskich rytmów, bo przecież kto nie kocha La Dolce Vita? A pierwszy taniec? Nawet dla mistrza tańca to było wyzwanie. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
1: Julia Wieniawa, królowa multitaskingu, nie zwalnia tempa. Po pracowitych wakacjach, podczas których zdążyła zaśpiewać z samym Andreą Bocellim, teraz szykuje się do roli jurorki w Tańcu z gwiazdami. A w międzyczasie, jakby to wszystko było za mało, błyszczała na weselu znajomych w sukni, która mogłaby zawstydzić niejedną gwiazdę Hollywood. Cóż, Julia wie, jak przyciągnąć uwagę. I to nie tylko cekinami.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Świąteczny klasyk Kevin Sam w Nowym Jorku zyskał nowy, mroczny wymiar. W 2026 roku pożegnaliśmy aż 3 gwiazdy tej kultowej produkcji. Tim Curry, Catherine O'Hara i Brenda Fricker odeszli, pozostawiając fanów w szoku i smutku. Internauci zaczynają mówić o klątwie, a świąteczne seanse nabierają gorzkiego posmaku.
0: Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie Mam Talent to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli.
1: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, podczas wakacji w Tajlandii przeżyła prawdziwy horror. Beztroskie pluskanie w morzu zakończyło się krwawym dramatem, gdy jej noga spotkała się z ostrą muszlą. Na Instagramie Maja pokazała, jak wyciąga z rany kawałki muszli, a widok krwi i cierpienia naprawdę łamie serce. Mimo bólu Maja zachowuje spokój i przypomina, że odpowiednie obuwie do wody to niezbędnik na rajskich plażach. Kto by pomyślał, że wakacje mogą być tak niebezpieczne? Za nami kolejna edycja Top of the Top Sopot Festival, gdzie gwiazdy lśniły nie tylko na scenie, ale i na czerwonym dywanie. Natalia Schroeder zmieniała kreacje jak rękawiczki, a każda z nich była bardziej olśniewająca od poprzedniej. Paulina Krupińska-Karpiel i Justyna Steczkowska również nie pozostawały w tyle, prezentując się w strojach, które mogłyby zawstydzić niejedną księżniczkę. Cóż, moda i muzyka w Sopocie to duet, który zawsze przyciąga tłumy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Filip Heiser, znany prezenter, przygotowuje się do ślubu z 19-letnią Bianką, mimo że rodzice dziewczyny nie są zachwyceni. Różnica wieku i doświadczeń. Dla zakochanych to tylko drobnostka. Wesele odbędzie się w Krakowie, a świadkową będzie Małgorzata Ome. Na chrzcinach przyjaciół Bianka już zyskała nazwisko przyszłego męża, choć gospodarze po prostu nie znali jej prawdziwego. Cóż, rodzina Heiserów powiększa się szybciej niż można by się spodziewać. Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w Klanie, obchodzi 50-lecie związku z mężem Jackiem. Aktorka zdradziła, że ich receptą na długowieczność jest niepoddawanie się przy pierwszym kryzysie. Para planuje uczcić ten jubileusz podróżą po Europie zamiast wielkiej fety. Cóż, niektórzy świętują złote gody z pompą, a inni wolą po prostu cieszyć się sobą w spokoju.
1: Robert Wolański, mąż zmarłej projektantki Agnieszki Maciąg, postanowił sprzedać ich wspólny dom w Górach Złotych. Wzruszające pożegnanie z miejscem, które przez lata było ich przystanią, opisał na Instagramie. Wolański spakował wspomnienia do pudeł. Zrozumiał, że dom to nie tylko ściany, ale przede wszystkim wspólne chwile. Teraz z wdzięcznością wchodzi w nowy etap życia, zostawiając za sobą róże, hortensje i motyle Agnieszki.
0: Na kampusie Polska Przyszłości Mary z Polski zaskoczyła nie tylko odważną kreacją, ale i językiem. Z Schodząc ze sceny, pomyliła Rafała Trzaskowskiego z natrętnym fotografem i rzuciła przez mikrofon niecenzuralnym komentarzem. Szybko jednak zreflektowała się, zapraszając prezydenta Warszawy na scenę, by ten pogratulował jej występu. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką niespodzianką.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ramones, legendarna kapela punk rockowa, zbudowała swój wizerunek na prostocie i spójności, przyjmując wspólne nazwisko sceniczne. Choć Joey, Johnny, Dee Dee i Tommy Ramone nie byli braćmi, ich nazwisko stało się symbolem jedności i rozpoznawalności. Inspiracją dla tej decyzji był pseudonim Paul Ramone, używany przez Paula McCartneya. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi Ramones stali się jedną wielką rockową rodziną, choć w rzeczywistości nie łączyły ich więzy krwi.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony. Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy. Msza święta rozpocznie się o 13:30 w kościele Świętego Krzyża, a następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. W ceremonii weźmie udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Wanda Traczyk-Stawska była symbolem odwagi i troski o pamięć historyczną. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. Sąd tymczasowo aresztował 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków na osiedlu Willowym. Trzech innych podejrzanych zatrzymano na Słowacji, a prokuratura czeka na ich przekazanie do Polski. Ofiara, znana jako Jankes, była członkiem sekcji pięściarskiej. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Wisła Kraków pokonała Wieczystą Kraków 2-0 w derbowym starciu na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbył się wczoraj na stadionie Wisły, gdzie gospodarze odnieśli trzecie zwycięstwo na własnym terenie. Bramki dla Wisły zdobyli Jordi Sanchez i Jeremy Guillemeno. Spotkanie przebiegło bez incydentów, mimo wcześniejszych obaw o kontrowersyjne hasła na trybunach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 8-miesięczny Olivier, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, pozostanie pod opieką najbliższej rodziny. Krakowski sąd podjął decyzję, że chłopcem zaopiekuje się brat zmarłego ojca. Stan zdrowia Oliwiera się poprawia. Opuścił już oddział intensywnej terapii i przebywa na chirurgii. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa, a kierowca, który spowodował tragedię, został tymczasowo aresztowany. W Tatrach doszło do tragicznej burzy, która zaskoczyła turystów na Giewoncie. Pioruny zabiły 5 osób, w tym 2 dzieci, a 150 osób odniosło poważne obrażenia. Ratownicy TOPR przeprowadzili największą akcję ratunkową w historii Tatr, transportując rannych do szpitali. Wśród poszkodowanych znalazł się ksiądz Jerzy, który mimo ciężkich obrażeń udzielał duchowego wsparcia innym. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu. W gminie Czyże, w powiecie hajnowskim, doszło do zatrzymania 2 pijanych mężczyzn, którzy jechali samochodem bez prawa jazdy. Policję zaalarmowała kobieta, która zauważyła Opla stojącego w poprzek drogi. Okazało się, że kierowca miał 1,5 promila alkoholu, a jego pasażer, który wcześniej prowadził pojazd, aż 4 promile. Obaj mężczyźni mogą teraz stanąć przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Dziś przypominamy historię reformy Grabskiego z lat 20. XX wieku, która miała ustabilizować polską walutę. W czasach hiperinflacji dolar stał się schronieniem dla oszczędności Polaków, osiągając zawrotne ceny. Reforma początkowo uspokoiła rynek, zmuszając spekulantów do wyprzedaży dolarów. Jednak plotki o rzekomym kredycie zagranicznym wzmocniły zaufanie do polskiej waluty. Wprowadzenie złotego w 1924 roku miało być symbolem stabilizacji, ale już rok później dolar znów zyskał na znaczeniu. Historia ta pokazuje, jak zmienne mogą być losy walut i jak ważne są decyzje państwowe w ich stabilizacji. Polska walczy o utrzymanie swojego statusu w grupie G20. Minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w kluczowym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczą globalnej gospodarki, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego i cyfryzacji. Minister Domański planuje także strategiczne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Celem jest zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Roman Giertych, znany z kontrowersyjnej kariery politycznej, ponownie znalazł się w centrum uwagi. Były wicepremier, który kiedyś sprzeciwiał się wejściu Polski do Unii Europejskiej, obecnie łączy działalność polityczną z pracą prawniczą. Jako adwokat reprezentuje Przemysława Krala, oskarżanego o oszustwa na setki milionów. Giertych zdobył mandat poselski z województwa świętokrzyskiego, prowadząc kampanię z Włoch. Jego relacje z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim pozostają napięte, co budzi spekulacje na temat jego przyszłości w polityce. Czy Giertych ma szansę na powrót do rządu? Czas pokaże.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Intercyza to ważne narzędzie finansowe dla małżeństw, które pozwala precyzyjnie określić podział majątku i odpowiedzialność za długi. Można ją podpisać zarówno przed, jak i po ślubie, co daje parom elastyczność w kształtowaniu wspólnoty majątkowej. Warto pamiętać, że intercyza nie działa wstecz i nie chroni przed wcześniejszymi zobowiązaniami. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a jej koszt to około 600 zł. Intercyza nie wpływa na dziedziczenie, które regulowane jest odrębnymi przepisami prawa spadkowego. W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom. Właściciele działek muszą uważać na podrzucane śmieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, to oni są odpowiedzialni za ich usunięcie, nawet jeśli nie są sprawcami. Niedopełnienie obowiązku segregacji może skutkować czterokrotnie wyższą opłatą. Osoby podrzucające śmieci mogą zostać ukarane grzywną do 5000 zł. Właściciele powinni zabezpieczać dowody i zgłaszać takie przypadki na policję lub do straży miejskiej. Warto również pomyśleć o prewencji, jak ogrodzenie działki czy instalacja monitoringu. Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bez niebezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 19 stopni w Bydgoszczy z wiatrem południowo-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
2: W 1937 odcinku M jak miłość. Emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić nieporozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera wokół powiązań polityków PiS z upadłą platformą Zonda Krypto nabiera tempa. Prezes Jarosław Kaczyński zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu brak działań w sprawie zakazu handlu kryptowalutami. Morawiecki odpowiedział stanowczo, przypominając swoje wcześniejsze wypowiedzi. Tymczasem media spekulują o możliwych nagraniach obciążających partię. Atmosfera wokół sprawy staje się coraz bardziej napięta.
3: Na Morzu Śródziemnym, niedaleko Cypru Północnego, doszło do katastrofy promu pasażerskiego z 270 osobami na pokładzie. Prom Philojet zaczął nabierać wody i zatonął u wybrzeży Diana Beach.

0: dywizji zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku.
2: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze. Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
2: W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Juracie trwa wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, które po raz pierwszy otwiera prezydencką rezydencję dla młodzieży. W spotkaniu bierze udział około 800 młodych ludzi z całej Polski. Para prezydencka, Karol i Marta Nawrotcy, aktywnie uczestniczy w rozmowach i debatach, a pierwsza dama prowadzi zajęcia z samoobrony dla młodych kobiet. Wydarzenie potrwa przez cały weekend, oferując liczne atrakcje i dyskusje o przyszłości Polski.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj.

0: Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność. Bracia Golec znowu na językach, tym razem za sprawą wspomnień o współpracy z nieśmiertelną Marylą Rodowicz. Jak się okazuje, Maryla to nie tylko legenda, ale i narodowy żart, bo na emeryturę się nie wybiera, a bracia Golec biorą z niej przykład. Wspólne występy z Marylą wspominają jako pełne profesjonalizmu i emocji, a sama Rodowicz, jak twierdzą, jest wciąż głodna scenicznych wrażeń. Cóż, wygląda na to, że polska scena muzyczna nigdy nie zazna spokoju. Mariusz, 29-letni rolnik i strażak z Małopolski, wkracza na scenę 13. edycji programu Rolnik szuka żony. Ten niebieskooki bohater, który od dziecka fascynował się traktorami, teraz szuka miłości swojego życia. Jego wymagania? Szczerze mówiąc, wystarczy mu 10 szczerych listów, byleby były przemyślane. Czy znajdzie partnerkę, która zaakceptuje jego miłość do rolnictwa i gotowość do ratowania życia? Przekonamy się już 6 września.
2: Wołomin wczoraj wieczorem zamienił się w prawdziwą stolicę muzyki. A wszystko za sprawą Mandaryny, która swoim występem rozgrzała publiczność do czerwoności. Artystka w czarnym skórzanym stroju pokazała, że taniec i śpiew to jej żywioł. A tłumy fanów śpiewały razem z nią największe hity. Choć piknik oficjalnie żegnał lato, atmosfera była pełna nowej energii. Jakby miłość unosiła się w powietrzu. Czyżby odnowione relacje z Michałem Wiśniewskim miały coś z tym wspólnego?
3: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W Gołdapi odbył się kolejny koncert z trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską, gdzie gwiazdy nie tylko śpiewały, ale i prezentowały swoje odważne kreacje. Ania Wyszkoni, znana z kontrowersyjnych stylizacji, tym razem postawiła na czarny kombinezon z wycięciami, a Mary z Polski zaskoczyła plażowym strojem. Publiczność miała okazję podziwiać występy takich artystów jak Michał Szpak, Dalia Marks czy Ira. Trasa zbliża się do końca, ale emocje wciąż sięgają zenitu.
1: W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy. Judas Priest, zespół, który nie stworzył heavy metalu, ale z pewnością nadał mu charakterystyczny wygląd. Czarne skóry, ćwieki i motocykl Roba Halforda stały się nieodłącznym elementem metalowego wizerunku. Kto by pomyślał, że inspiracją dla tego stylu były nie tylko motocyklowe klimaty, ale i gejowska kultura skórzana? Dzięki nim skóra i ćwieki stały się synonimem heavy metalu, a ich wpływ trwa do dziś. Mark Knopfler, zamiast wielkich scen i blasku fleszy, znalazł inspirację w niemal pustym pubie w południowym Londynie. Tam, wśród obojętnych graczy bilarda, zespół Dixielandowy o dumnie brzmiącej nazwie Sultans of Swing grał dla garstki słuchaczy. To właśnie ten kontrast między zaangażowaniem muzyków a obojętnością publiki zainspirował Knopflera do stworzenia przeboju, który otworzył Dire Straits drzwi do światowej kariery. Cóż, czasem wystarczy deszczowy wieczór i zaniedbany pub, by narodził się hit.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W latach 60. narodziła się legenda rocka, która zrewolucjonizowała scenę muzyczną. A wszystko zaczęło się od niewinnego konkursu talentów i kurczaka, który nie potrafił latać. Alice Cooper, zespół, który wyglądał jak z horroru, a brzmiał jak garażowa kapela, szybko zdobył serca publiczności swoimi makabrycznymi spektaklami. Ich koncerty były pełne boa dusicieli, gilotyn i elektrycznych krzeseł, co sprawiło, że stali się ucieleśnieniem koszmarów porządnych obywateli. Choć sukces był ogromny, chaos i przypadek, które ich stworzyły, niemal ich zniszczyły, ale Vincent Fournier, znany jako Alice Cooper, wyszedł z tego zwycięsko, zamieniając rock'n'rollowy chaos na kij golfowy. Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żar, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji.
2: Evanescence, zespół, który w 2003 roku wdarł się na listy przebojów z Bring Me To Life, początkowo nie planował męskiego wokalu w tym utworze. Wytwórnia Wind Up Records w swojej nieograniczonej mądrości uznała jednak, że dodanie męskiego głosu będzie strzałem w dziesiątkę. I tak oto Paul McCoy z 12 Stones dołączył do Amy Lee, tworząc duet, który stał się nieodłączną częścią tego hitu. Choć Amy Lee nie była zachwycona, piosenka zdobyła Grammy i podbiła listy przebojów, a my wszyscy możemy podziękować wytwórni za ten genialny pomysł.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest dobra, a w Katowicach umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz.
2: Poseł PiS, Michał Wójcik, złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo. W czwartek, 27 sierpnia, na Alejach Jerozolimskich w Warszawie doszło do tragicznego wypadku. 16-letni motocyklista, manewrując między samochodami w korku, uderzył w dwa auta. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, zmarł w szpitalu. Policja bada okoliczności zdarzenia.
1: W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu na osiedlu willowym, w wyniku którego zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Zatrzymano także trzech mężczyzn na Słowacji, którzy czekają na ekstradycję do Polski. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja powołała specjalny zespół śledczy do zbadania tej sprawy.
2: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia. Ostatnia niedziela wakacji w Międzyzdrojach przynosi doskonałe warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 19 stopni. Ratownicy apelują o korzystanie wyłącznie z oficjalnych kąpielisk i zwracanie uwagi na kolor flag.
1: Piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem znaleziono ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. O makabrycznym odkryciu poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w wodzie. Służby ratunkowe szybko podjęły działania, a ciało wydobyto z trudnego terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią.
1: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy – To ja. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej dwóch rzeczy. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Juracie trwa wydarzenie przyszłość.pl, gdzie młodzi ludzie mają okazję do bezpośrednich rozmów z ministrami kancelarii prezydenta. Spotkania odbywają się w luźnej atmosferze, bez oficjalnych przemówień, co sprzyja otwartemu dialogowi. Wśród uczestników jest m.in. szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Prezydent Karol Nawrocki również aktywnie uczestniczy, biorąc udział w biegu z młodzieżą. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeliko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie.
2: Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Polski Komitet Olimpijski może wkrótce potrzebować nowego prezesa. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiło się nazwisko Radosława Brzoski, znanego biznesmena. Jego kandydaturę wspiera Otylia Jędrzejczak, która uważa, że Brzoska mógłby wnieść świeże spojrzenie do organizacji. W gronie kandydatów są także Adam Korol, Robert Korzeniowski i Marian Kmita.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału. Polskie siatkarki pokonały Turcję 3-2 w meczu o pierwsze miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy. Po meczu Paulina Damaskę zasugerowała, że Turczynki podłożyły się, co wywołało burzę w tureckich mediach. Polki awansowały do 1/8 finału z 1 miejsca i zmierzą się z Portugalią. Tymczasem Turcja zagra z Azerbejdżanem. Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3 miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójt. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. Dziś w Radomiu odbędzie się gala Fame MMA 32, na której zobaczymy aż 10 emocjonujących walk. W walce wieczoru zmierzą się Don Casio i Bartosz Szachta, co zapowiada się na prawdziwe widowisko. Gala rozpocznie się o godzinie 20, a wśród zawodników znajdą się największe gwiazdy polskiego internetu i sportów walki. Szczególnie interesująco zapowiada się powrót Adriana Polaka, Polańskiego oraz starcia w kategorii Extreme Matcha.
2: Iga Świątek przed startem w US Open wzięła udział w ekskluzywnym wydarzeniu na Manhattanie. Towarzyszył jej Carlos Alcaraz. Zdjęcia z hotelu The Plaza szybko obiegły sieć. Świątek po raz kolejny wybrała ten hotel na czas turnieju, ceniąc jego bliskość do Central Parku. Jej pierwszą rywalką będzie Chinka Xiyu Wang, a mecz odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
1: Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
3: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
2: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić porozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
2: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś mija 19 lat od spektakularnego zatrzymania Janusza Kaczmarka przez ABW. Były szef EMESWiA został oskarżony o składanie fałszywych zeznań i próbę zablokowania śledztwa dotyczącego operacji CBA. W 2009 roku śledztwo umorzono, a sąd uznał zatrzymanie za bezpodstawne, przyznając Kaczmarkowi odszkodowanie.
0: Na Wołyniu odbywa się dziś pogrzeb 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Uroczystość zbiega się z 83. rocznicą tych tragicznych wydarzeń. W ceremonii uczestniczą rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz Polski i Ukrainy. Szczątki zostaną złożone na cmentarzu w Ostrówkach, co jest symbolicznym momentem dla wielu rodzin. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także trzech obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym

0: dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią. W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
1: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny. Idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44 stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
1: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy – To ja. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej dwóch rzeczy. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
1: W Juracie trwa wydarzenie przyszłość.pl, gdzie młodzi ludzie mają okazję do bezpośrednich rozmów z ministrami kancelarii prezydenta. Spotkania odbywają się w luźnej atmosferze, bez oficjalnych przemówień, co sprzyja otwartemu dialogowi. Wśród uczestników jest m.in. szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Prezydent Karol Nawrocki również aktywnie uczestniczy, biorąc udział w biegu z młodzieżą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Agustin Egurrola, znany choreograf, w końcu spełnił swoje marzenie o ślubie kościelnym. Po 6 latach od cywilnej ceremonii para zorganizowała uroczystość, która była dla nich niezwykle ważna. Egurrola postanowił zrezygnować z disco polo na rzecz włoskich i latynoskich rytmów, bo przecież kto nie kocha La Dolce Vita? A pierwszy taniec? Nawet dla mistrza tańca to było wyzwanie.
1: Kultowa komedia Nigdy w życiu powraca, ale nie bez kontrowersji. Fani są w szoku, ponieważ z obsady zniknęły Joanna Jabłczyńska i Joanna Brodzi. Danuta Stenka wraca jako Judyta, ale czy to wystarczy, by uratować film? Nowa część. Właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później. Już teraz budzi więcej emocji niż niejedna premiera. Julia Wieniawa, królowa multitaskingu, nie zwalnia tempa. Po pracowitych wakacjach, podczas których zdążyła zaśpiewać z samym Andreą Bocellim, teraz szykuje się do roli jurorki w Tańcu z gwiazdami. A w międzyczasie, jakby to wszystko było za mało, błyszczała na weselu znajomych w sukni, która mogłaby zawstydzić niejedną gwiazdę Hollywood. Cóż, Julia wie, jak przyciągnąć uwagę. I to nie tylko cekinami. Świąteczny klasyk Kevin Sam w Nowym Jorku zyskał nowy, mroczny wymiar. W 2026 roku pożegnaliśmy aż 3 gwiazdy tej kultowej produkcji. Tim Curry, Catherine O'Hara i Brenda Fricker odeszli, pozostawiając fanów w szoku i smutku. Internauci zaczynają mówić o klątwie, a świąteczne seanse nabierają gorzkiego posmaku.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku Małgorzata Ostrowska pokazała, że nawet w wieku 68 lat potrafi zaskoczyć fanów nie tylko głosem, ale i akrobatyką sceniczną. Podczas koncertu doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy piosenkarka została wywrócona przez niesforny sprzęt. Na szczęście czujni techniczni złapali ją w ostatniej chwili, a ona, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, wróciła do śpiewania, jakby nic się nie stało. Show must go on, a Małgorzata Ostrowska udowodniła, że dla niej to nie tylko frazes. Za nami kolejna edycja Top of the Top Sopot Festival, gdzie gwiazdy lśniły nie tylko na scenie, ale i na czerwonym dywanie. Natalia Schroeder zmieniała kreacje jak rękawiczki, a każda z nich była bardziej olśniewająca od poprzedniej. Paulina Krupińska-Karpiel i Justyna Steczkowska również nie pozostawały w tyle, prezentując się w strojach, które mogłyby zawstydzić niejedną księżniczkę. Cóż, moda i muzyka w Sopocie to duet, który zawsze przyciąga tłumy. W domu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszkę było wesoło, bo tancerz obchodził urodziny. Jego 4-letnia córeczka Róża z pełnym przekonaniem dodała mu kilka lat, twierdząc, że ma 39, choć w rzeczywistości to tylko 35. Rodzice szybko sprostowali pomyłkę, a wszyscy mieli z tego niezły ubaw. Para, znana z sukcesów w Tańcu z Gwiazdami, postanowiła zrobić sobie przerwę od show i skupić się na rodzinie.
0: Filip Heiser, znany prezenter, przygotowuje się do ślubu z 19-letnią Bianką, mimo że rodzice dziewczyny nie są zachwyceni. Różnica wieku i doświadczeń. Dla zakochanych to tylko drobnostka. Wesele odbędzie się w Krakowie, a świadkową będzie Małgorzata Ome. Na chrzcinach przyjaciół Bianka już zyskała nazwisko przyszłego męża, choć gospodarze po prostu nie znali jej prawdziwego. Cóż, rodzina Heiserów powiększa się szybciej, niż można by się spodziewać.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Wolański, mąż zmarłej projektantki Agnieszki Maciąg, postanowił sprzedać ich wspólny dom w Górach Złotych. Wzruszające pożegnanie z miejscem, które przez lata było ich przystanią, opisał na Instagramie. Wolański spakował wspomnienia do pudeł. Zrozumiał, że dom to nie tylko ściany, ale przede wszystkim wspólne chwile. Teraz z wdzięcznością wchodzi w nowy etap życia, zostawiając za sobą Róże, Hortensję i motyle Agnieszki. Aneta Kręglicka, nasza niezmiennie piękna Miss World, udowadnia, że czas to tylko liczba. Choć skończyła 61 lat, w bikini pod palmami wygląda, jakby czas stanął w miejscu. Podczas gdy my żegnamy lato, ona wciąż wyleguje się na rajskich plażach, chwaląc się sylwetką, której pozazdrościłaby niejedna 30-latka. Cóż, niektórzy mają wakacje przez cały rok.
0: Na kampusie Polska Przyszłości Mary z Polski zaskoczyła nie tylko odważną kreacją, ale i językiem. Schodząc ze sceny, pomyliła Rafała Trzaskowskiego z natrętnym fotografem i rzuciła przez mikrofon niecenzuralnym komentarzem. Szybko jednak zreflektowała się, zapraszając prezydenta Warszawy na scenę, by ten pogratulował jej występu. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką niespodzianką.
1: Kto by pomyślał, że Jon Bon Jovi kiedyś nie wierzył w Living on a Prayer? Tak, ten sam hit, który teraz rozbrzmiewa na stadionach, kiedyś wydawał się zbyt miękki i sentymentalny dla lidera zespołu. Dzięki uporowi współautorów i nowej aranżacji, piosenka stała się hymnem pokoleń. A wszystko zaczęło się od przemokniętego sambory i jego potrzeby modlitwy w korku. Cóż, czasem potrzeba tylko odrobiny wiary i talkboxa, by stworzyć coś, co przetrwa dekady.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ramones, legendarna kapela punk rockowa, zbudowała budowała swój wizerunek na prostocie i spójności, przyjmując wspólne nazwisko sceniczne. Choć Joey, Johnny, Dee Dee i Tommy Ramone nie byli braćmi, ich nazwisko stało się symbolem jedności i rozpoznawalności. Inspiracją dla tej decyzji był pseudonim Paul Ramone, używany przez Paula McCartneya. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi Ramones stali się jedną wielką rockową rodziną, choć w rzeczywistości nie łączyły ich więzy krwi.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest dobra, a w Katowicach umiarkowana...
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony. Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy. Msza święta rozpocznie się o 13:30 w kościele Świętego Krzyża, a następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. W ceremonii weźmie udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Wanda Traczyk-Stawska była symbolem odwagi i troski o pamięć historyczną. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. Sąd tymczasowo aresztował 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Kutnika Kraków na osiedlu Willowym. Trzech innych podejrzanych zatrzymano na Słowacji, a prokuratura czeka na ich przekazanie do Polski. Ofiara, znana jako Jankes, była członkiem sekcji pięściarskiej. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Wisła Kraków pokonała Wieczystą Kraków 2-0 w derbowym starciu na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbył się wczoraj na stadionie Wisły, gdzie gospodarze odnieśli trzecie zwycięstwo na własnym terenie. Bramki dla Wisły zdobyli Jordi Sanchez i Jeremy Guillemeno. Spotkanie przebiegło bez incydentów, mimo wcześniejszych obaw o kontrowersyjne hasła na trybunach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Tatrach doszło do tragicznej burzy, która zaskoczyła turystów na Giewoncie. Pioruny zabiły 5 osób, w tym 2 dzieci, a 150 osób odniosło poważne obrażenia. Ratownicy TOPR przeprowadzili największą akcję ratunkową w historii Tatr, transportując rannych do szpitali. Wśród poszkodowanych znalazł się ksiądz Jerzy, który mimo ciężkich obrażeń udzielał duchowego wsparcia innym. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli Klaudia i Mateusz, młodzi rodzice 8-miesięcznego Oliwiera. Ich pogrzeb odbył się na cmentarzu w Żywcu, gdzie grób pary przykryły dziesiątki kwiatów i zniczy. Szczególnie wzruszająca była wiązanka od ich synka z napisem „Kochanym rodzicom syn Oliwierek”. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został tymczasowo aresztowany, a prokuratura zarzuca mu umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu. W gminie Czyże, w powiecie hajnowskim, doszło do zatrzymania dwóch pijanych mężczyzn, którzy jechali samochodem bez prawa jazdy. Policję zaalarmowała kobieta, która zauważyła Opla stojącego w poprzek drogi. Okazało się, że kierowca miał 1,5 promila alkoholu, a jego pasażer, który wcześniej prowadził pojazd, aż 4 promile. Obaj mężczyźni mogą teraz stanąć przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie nad Polską. W Białymstoku termometry wskażą 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zaś możemy liczyć na 19 stopni i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 2 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Polska walczy o utrzymanie swojego statusu w grupie G20. Minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w kluczowym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczą globalnej gospodarki, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego i cyfryzacji. Minister Domański planuje także strategiczne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Celem jest zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Roman Giertych, znany z kontrowersyjnej kariery politycznej, ponownie znalazł się w centrum uwagi. Były wicepremier, który kiedyś sprzeciwiał się wejściu Polski do Unii Europejskiej, obecnie łączy działalność polityczną z pracą prawniczą. Jako adwokat reprezentuje Przemysława Krala, oskarżanego o oszustwa na setki milionów. Giertych zdobył mandat poselski z województwa świętokrzyskiego, prowadząc kampanię z Włoch. Jego relacje z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim pozostają napięte, co budzi spekulacje na temat jego przyszłości w polityce. Czy Giertych ma szansę na powrót do rządu? Czas pokaże. Na rynku hurtowym paliw zapanował spokój. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali swoje cenniki z poprzednich dni. BP Europa oferuje dziś najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy. Mimo stabilizacji, wcześniejsze podwyżki cen przez Orlen i Aramco mogą wpłynąć na ceny detaliczne w przyszłości. Na światowych rynkach ropa Brent straciła na wartości, ale osłabienie złotego wobec dolara może zniwelować ten efekt. Kierowcy nie powinni jednak spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Intercyza to ważne narzędzie finansowe dla małżeństw, które pozwala precyzyjnie określić podział majątku i odpowiedzialność za długi. Można ją podpisać zarówno przed, jak i po ślubie, co daje parom elastyczność w kształtowaniu wspólnoty majątkowej. Warto pamiętać, że intercyza nie działa wstecz i nie chroni przed wcześniejszymi zobowiązaniami. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a jej koszt to około 600 zł. Intercyza nie wpływa na dziedziczenie, które regulowane jest odrębnymi przepisami prawa spadkowego. W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
1: Na zbliżającym się forum ekonomicznym w Karpaczu poruszony zostanie temat chaosu wojny. Gościem specjalnym będzie Mats Nissen, wybitny korespondent wojenny i trzykrotny laureat World Press Photo. Nissen weźmie udział w panelu Świadek Chaosu, gdzie omówi etykę i realia pracy reportera w strefach konfliktu. Forum, które rozpocznie się 8 września, zgromadzi ponad 6 tysięcy gości i obejmie ponad 500 wydarzeń. Wystawa prac Nissena, dokumentująca dramaty społeczne i wojenne, będzie jednym z głównych punktów programu. To wyjątkowa okazja, by poznać kulisy pracy korespondentów wojennych.
2: Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bez niebezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach.
0: Słuchacie Radia Super Express. Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Warszawie z temperaturą 21 stopni. W Bydgoszczy natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
2: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić niepowodzenie? Porozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera wokół powiązań polityków PiS z upadłą platformą Zonda Krypto nabiera tempa. Prezes Jarosław Kaczyński zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu brak działań w sprawie zakazu handlu kryptowalutami. Morawiecki odpowiedział stanowczo, przypominając swoje wcześniejsze wypowiedzi. Tymczasem media spekulują o możliwych nagraniach obciążających partię. Atmosfera wokół sprawy staje się coraz bardziej napięta.
0: Na linii Donald Tusk, Andrzej Duda doszło do ostrego spięcia. Premier Tusk opublikował zdjęcie aresztowanego w aferze Zonda Krypto Radosława Piesiewicza w towarzystwie Dudy. W odpowiedzi były prezydent Duda udostępnił archiwalne zdjęcie Tuska z Władimirem Putinem. Duda zarzucił Tuskowi prowokowanie licytacji na zdjęcia. Konflikt przeniósł się do mediów społecznościowych, gdzie obaj politycy wymieniali się zdjęciami i komentarzami.
2: Zmarł Andrzej Wielowiejski, kluczowa postać opozycji demokratycznej w Polsce w wieku 98 lat. Był doradcą Lecha Wałęsy, ekspertem Solidarności i wicemarszałkiem Senatu pierwszej kadencji. Odegrał istotną rolę w rozmowach Okrągłego Stołu, a za swoje zasługi został odznaczony Orderem Orła Białego. Wielowiejski był także współzałożycielem Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i aktywnym działaczem na rzecz demokracji.
0: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.

0: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na Placu Zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
0: W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Juracie podczas wydarzenia z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego odbył się niespodziewany muzyczny show. Na scenie wystąpił raper Kubańczyk, który porwał publiczność swoim hitem Ostatni raz zatańczysz ze mną, nową wersją przeboju Krzysztofa Krawczyka. Występ rapera był jedną z mniej formalnych odsłon spotkania, które przyciągnęło nie tylko polityków, ale także miłośników muzyki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Helena Bonham Carter, znana z ról w Harrym Potterze i The Crown, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o jej ekscentryczny styl, ale o nowy, błyskotliwy pierścionek na palcu. Aktorka, która zawsze podkreślała, że małżeństwo to nie jej bajka, teraz spaceruje po Londynie z 22 lata młodszym historykiem sztuki, Rai Dagiem Holmbow. Czyżby jednak zmieniła zdanie? Paparazzi już zacierają ręce.
3: Bracia Golec znowu na językach, tym razem za sprawą wspomnień o współpracy z nieśmiertelną Marylą Rodowicz. Jak się okazuje, Maryla to nie tylko legenda, ale i narodowy żart, bo na emeryturę się nie wybiera, a bracia Golec biorą z niej przykład. Wspólne występy z Marylą wspominają jako pełne profesjonalizmu i emocji, a sama Rodowicz, jak twierdzą, jest wciąż głodna scenicznych wrażeń. Cóż, wygląda na to, że polska scena muzyczna nigdy nie zazna spokoju.
2: Świat muzyki country stracił swoją królową. Dolly Parton, ikona o złotym sercu i niepowtarzalnym talencie, odeszła w wieku 80 lat, pozostawiając po sobie nie tylko tysiące piosenek, ale i miliony złamanych serc. Choć walczyła z rakiem w ukryciu, nawet w obliczu choroby myślała o innych, gotowa poddać się eksperymentalnym terapiom, by pomóc w przyszłości. Jej życie to nie tylko muzyka, ale i ogromna pomoc dla potrzebujących, zwłaszcza dzieci. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Mariusz, 29-letni rolnik i strażak z Małopolski, wkracza na scenę 13. edycji programu Rolnik szuka żony. Ten niebieskooki bohater, który od dziecka fascynował się traktorami, teraz szuka miłości swojego życia. Jego wymagania? Szczerze mówiąc, wystarczy mu 10 szczerych listów, byleby były przemyślane. Czy znajdzie partnerkę, która zaakceptuje jego miłość do rolnictwa i gotowość do ratowania życia? Przekonamy się już 6 września. Michał Urbaniak, legenda polskiego jazzu, odszedł w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo muzyczne. Jego pogrzeb, pełen wspomnień i muzyki, odbył się bez religijnych ceremonii, co idealnie pasowało do artysty, który zawsze szedł własną drogą. Miejsce jego spoczynku w Alei Zasłużonych przyciąga uwagę swoją prostotą, z drewnianym krzyżem i napisem „Żył jak chciał”. His life was his music. Urbaniak, który współpracował z największymi nazwiskami jazzu, spoczął wśród wybitnych twórców polskiej kultury, a jego grób zdobią skrzypce i aniołki, symbolizujące życie pełne muzyki.
2: Wołomin wczoraj wieczorem zamienił się w prawdziwą stolicę muzyki. A wszystko za sprawą Mandaryny, która swoim występem rozgrzała publiczność do czerwoności. Artystka w czarnym skórzanym stroju pokazała, że taniec i śpiew to jej żywioł. A tłumy fanów śpiewały razem z nią największe hity. Choć piknik oficjalnie żegnał lato, atmosfera była pełna nowej energii. Jakby miłość unosiła się w powietrzu. Czyżby odnowione relacje z Michałem Wiśniewskim miały coś z tym wspólnego?
3: W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Judas Priest, zespół, który nie stworzył heavy metalu, ale z pewnością nadał mu charakterystyczny wygląd. Czarne skóry, ćwieki i motocykl Roba Halforda stały się nieodłącznym elementem metalowego wizerunku. Kto by pomyślał, że inspiracją dla tego stylu były nie tylko motocyklowe klimaty, ale i gejowska kultura skórzana? Dzięki nim skóra i ćwieki stały się synonimem heavy metalu, a ich wpływ trwa do dziś. W latach 60. narodziła się legenda rocka, która zrewolucjonizowała scenę muzyczną. A wszystko zaczęło się od niewinnego konkursu talentów i kurczaka, który nie potrafił latać. Alice Cooper, zespół, który wyglądał jak z horroru, a brzmiał jak garażowa kapela, szybko zdobył serca publiczności swoimi makabrycznymi spektaklami. Ich koncerty były pełne boa dusicieli, gilotyn i elektrycznych krzeseł, co sprawiło, że stali się ucieleśnieniem koszmarów porządnych obywateli. Choć sukces był ogromny, chaos i przypadek, które ich stworzyły, niemal ich zniszczyły, ale Vincent Fournier, znany jako Alice Cooper, wyszedł z tego zwycięsko, zamieniając rock'n'rollowy chaos na kij golfowy.
2: Evanescence, zespół, który w 2003 roku wdarł się na listy przebojów z Bring Me To Life, początkowo nie planował męskiego wokalu w tym utworze. Wytwórnia Wind Up Records w swojej nieograniczonej mądrości uznała jednak, że dodanie męskiego głosu będzie strzałem w dziesiątkę. I tak oto Paul McCoy z 12 Stones dołączył do Amy Lee, tworząc duet, który stał się nieodłączną częścią tego hitu. Choć Amy Lee nie była zachwycona, piosenka zdobyła Grammy i podbiła listy przebojów, a my wszyscy możemy podziękować wytwórni za ten genialny pomysł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest dobra, a w Katowicach umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza Święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz.
2: Poseł PiS, Michał Wójcik, złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo. W czwartek, 27 sierpnia, na Alejach Jerozolimskich w Warszawie doszło do tragicznego wypadku. 16-letni motocyklista, manewrując między samochodami w korku, uderzył w dwa auta. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, zmarł w szpitalu. Policja bada okoliczności zdarzenia.
1: W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu na osiedlu willowym, w wyniku którego zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Zatrzymano także trzech mężczyzn na Słowacji, którzy czekają na ekstradycję do Polski. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja powołała specjalny zespół śledczy do zbadania tej sprawy.
2: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia. Ostatnia niedziela wakacji w Międzyzdrojach przynosi doskonałe warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 19 stopni. Ratownicy apelują o korzystanie wyłącznie z oficjalnych kąpielisk i zwracanie uwagi na kolor flag. Dziś mija 19 lat od spektakularnego zatrzymania Janusza Kaczmarka przez ABW. Były szef EMESW IA został oskarżony o składanie fałszywych zeznań i próbę zablokowania śledztwa dotyczącego operacji CBA. W 2009 roku śledztwo umorzono, a sąd uznał zatrzymanie za bezpodstawne, przyznając Kaczmarkowi odszkodowanie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Aż 92% Polaków uważa, że rząd i prezydent powinni zawiesić spory i współpracować w kluczowych sprawach, takich jak bezpieczeństwo i obronność. To wynik najnowszego sondażu przeprowadzonego dla Super Expressu. Polacy oczekują, że polityczne różnice zejdą na drugi plan, gdy stawką są najważniejsze interesy państwa. Tylko 3% badanych jest przeciwnych takiemu podejściu. Marta Nawrocka, pierwsza dama, rozpoczęła drugi dzień wydarzenia Przyszłość.pl w Juracie od nieformalnego spotkania z uczestnikami. Rozmowy toczyły się przy maczy, a głównym tematem była Polska z kobiecej perspektywy. W spotkaniu wzięli udział także panowie, co spotkało się z pozytywnym odbiorem. Wydarzenie miało swobodną formę, a uczestnicy aktywnie angażowali się w dyskusję.
1: Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nigdy nie spotkał się z Przemysławem Kralem, szefem Zonda Krypto, ani nie miał kontaktów z przedstawicielami giełdy. Podkreślił, że jego ministrowie również nie utrzymywali takich relacji. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto, dotyczące podejrzeń o oszustwa i pranie pieniędzy, prowadzi prokuratura. W związku z aferą zatrzymano prezesa PKOL, Radosława Piesiewicza, który trafił na 3 miesiące do aresztu. Premier Donald Tusk ostrzega przed postępującą eskalacją ze strony Rosji, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i NATO. Po rozmowie z szefem NATO premier podkreślił, że najbliższe miesiące będą rozstrzygające, a Rosja planuje mobilizację 600 tysięcy żołnierzy. W obliczu tych zagrożeń zwiększone wsparcie powietrzne dla Ukrainy jest niezbędne. Tusk zaznaczył, że Polska i Sojusz muszą być gotowe na różne scenariusze, w tym na możliwe prowokacje ze strony Rosji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Wołyniu odbywa się dziś pogrzeb 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Uroczystość zbiega się z 83. rocznicą tych tragicznych wydarzeń. W ceremonii uczestniczą rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz Polski i Ukrainy. Szczątki zostaną złożone na cmentarzu w Ostrówkach, co jest symbolicznym momentem dla wielu rodzin. piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem znaleziono ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. O makabrycznym odkryciu poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w wodzie. Służby ratunkowe szybko podjęły działania, a ciało wydobyto z trudnego terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz małe zachmurzenie. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeliko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie.
2: Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski siatkarek musi radzić sobie bez kapitan Aleksandry Szczygłowskiej w kluczowej fazie Mistrzostw Europy. Zawodniczka opuściła drużynę z powodu problemów zdrowotnych i wróciła do kraju na dalsze leczenie. Jej miejsce na pozycji libero zajęła Klaudia Łydu. Polki zagrają z Portugalią w 1/8 finału już jutro o 18:00.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału. Dziś polscy siatkarze zmierzą się z Francją w ostatnim meczu memoriału Wagnera. Stawką jest triumf w prestiżowym turnieju, który odbywa się tuż przed Mistrzostwami Europy. Obie drużyny mają na koncie 2 zwycięstwa, ale to wynik dzisiejszego spotkania zdecyduje o końcowym zwycięstwie. Początek meczu o godzinie 17:00. Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. Dziś w Radomiu odbędzie się gala Fame MMA 32, na której zobaczymy aż 10 emocjonujących walk. W walce wieczoru zmierzą się Don Casio i Bartosz Szachta, co zapowiada się na prawdziwe widowisko. Gala rozpocznie się o godzinie 20:00, a wśród zawodników znajdą się największe gwiazdy polskiego internetu i sportów walki. Szczególnie interesująco zapowiada się powrót Adriana Polaka, Polańskiego, oraz starcia w kategorii Extreme Matcha.
2: Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością.
2: Robert Lewandowski błysnął na boisku w meczu Major League Soccer, zdobywając gola i asystując w spotkaniu Chicago Fire z Seattle Sounders, które zakończyło się remisem 2-2. To już czwarta bramka Polaka w tym sezonie. Dzięki jego występowi drużyna z Chicago utrzymuje się na trzecim miejscu w konferencji wschodniej. Liderem pozostaje Nashville SC z 49 punktami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Warszawie z temperaturą 21 stopni. W Bydgoszczy natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
2: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić porozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Poznaniu jakość powietrza będzie dobra, a dla Gdańska umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Wołyniu odbywa się dziś pogrzeb 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Uroczystość zbiega się z 83. rocznicą tych tragicznych wydarzeń. W ceremonii uczestniczą rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz Polski i Ukrainy. Szczątki zostaną złożone na cmentarzu w Ostrówkach, co jest symbolicznym momentem dla wielu rodzin. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Na Morzu Śródziemnym, niedaleko Cypru Północnego, doszło do katastrofy promu pasażerskiego z 270 osobami na pokładzie. Prom Filojet zaczął nabierać wody i zatonął u wybrzeży Diana Beach. Służby prowadzą intensywną akcję ratunkową, w której uczestniczą jednostki Straży Przybrzeżnej oraz inne statki i łodzie. Udało się nawiązać kontakt ze 159 osobami, a akcja ratunkowa wciąż trwa. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych. Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy. Islandia nie wznowi negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum niecałe 53% głosujących opowiedziało się przeciw rozmowom z Brukselą. Frekwencja wyniosła aż 82,5%, co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku. Decydujące okazały się głosy spoza Reykjaviku, gdzie poparcie dla integracji było mniejsze. Tragiczny bilans powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wciąż rośnie. W Nepalu zginęły 752 osoby, a w Chinach potwierdzono śmierć 16 osób, co daje łącznie 768 ofiar. Tysiące ludzi, w tym setki obcokrajowców, wciąż są poszukiwane. Ratownicy uratowali ponad 8730 osób, ale zagrożenie nie minęło, a poziom wody w rzece Phote Kosi nadal rośnie.
1: Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią. W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępczej.

0: choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy – To ja. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej dwóch rzeczy. Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
1: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Agustin Egurrola, znany choreograf, w końcu spełnił swoje marzenie o ślubie kościelnym. Po 6 latach od cywilnej ceremonii para zorganizowała uroczystość, która była dla nich niezwykle ważna. Egurrola postanowił zrezygnować z disco polo na rzecz włoskich i latynoskich rytmów, bo przecież kto nie kocha La Dolce Vita? A pierwszy taniec? Nawet dla mistrza tańca to było wyzwanie.
1: Julia Wieniawa, królowa multitaskingu, nie zwalnia tempa. Po pracowitych wakacjach, podczas których zdążyła zaśpiewać z samym Andreą Bocellim, teraz szykuje się do roli jurorki w Tańcu z Gwiazdami. A w międzyczasie, jakby to wszystko było za mało, błyszczała na weselu znajomych w sukni, która mogłaby zawstydzić niejedną gwiazdę Hollywood. Cóż, Julia wie, jak przyciągnąć uwagę. I to nie tylko cekinami. W Białymstoku Małgorzata Ostrowska pokazała, że nawet w wieku 68 lat potrafi zaskoczyć fanów nie tylko głosem, ale i akrobatyką sceniczną. Podczas koncertu doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy piosenkarka została wywrócona przez niesforny sprzęt. Na szczęście czujni techniczni złapali ją w ostatniej chwili, a ona, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, wróciła do śpiewania, jakby nic się nie stało. Show must go on, a Małgorzata Ostrowska udowodniła, że dla niej to nie tylko frazes. Za nami kolejna edycja Top of the Top Sopot Festival, gdzie gwiazdy lśniły nie tylko na scenie, ale i na czerwonym dywanie. Natalia Schroeder zmieniała kreacje jak rękawiczki, a każda z nich była bardziej olśniewająca od poprzedniej. Paulina Krupińska-Karpiel i Justyna Steczkowska również nie pozostawały w tyle, prezentując się w strojach, które mogłyby zawstydzić niejedną księżniczkę. Cóż, moda i muzyka w Sopocie to duet, który zawsze przyciąga tłumy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W domu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszkę było wesoło, bo tancerz obchodził urodziny. Jego 4-letnia córeczka Róża z pełnym przekonaniem dodała mu kilka lat, twierdząc, że ma 39, choć w rzeczywistości to tylko 35. Rodzice szybko sprostowali pomyłkę, a wszyscy mieli z tego niezły ubaw. Para, znana z sukcesów w Tańcu z Gwiazdami, postanowiła zrobić sobie przerwę od show i skupić się na rodzinie.
0: W Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu odbyły się 28 jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, gdzie gwiazdy polskiego show biznesu zjechały się, by pokazać swoje jeździeckie umiejętności. Andrzej Seweryn, niczym prawdziwy arystokrata, przybył w karocy, a jego benefis stał się jednym z najważniejszych punktów imprezy. Emilia Krakowska, jak zawsze, przyciągnęła uwagę swoimi efektownymi kapeluszami, a uczestnicy rywalizowali w 4 konkurencjach, łącząc świat filmu i teatru z jeździectwem. A wszystko to w otoczeniu koni śląskich i licznych pokazów, które uczyniły to wydarzenie niezapomnianym. W Gołdapi odbył się kolejny koncert z trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską, gdzie gwiazdy nie tylko śpiewały, ale i prezentowały swoje odważne kreacje. Ania Wyszkoni, znana z kontrowersyjnych stylizacji, tym razem postawiła na czarny kombinezon z wycięciami, a Mary z Polski zaskoczyła plażowym strojem. Publiczność miała okazję podziwiać występy takich artystów jak Michał Szpak, Dalia Marks czy Ira. Trasa zbliża się do końca, ale emocje wciąż sięgają zenitu. Filip Heiser, znany prezenter, przygotowuje się do ślubu z 19-letnią Bianką, mimo że rodzice dziewczyny nie są zachwyceni. Różnica wieku i doświadczeń. Dla zakochanych to tylko drobnostka. Wesele odbędzie się w Krakowie, a świadkową będzie Małgorzata Ome. Na chrzcinach przyjaciół Bianka już zyskała nazwisko przyszłego męża, choć gospodarze po prostu nie znali jej prawdziwego. Cóż, rodzina Heiserów powiększa się szybciej niż można by się spodziewać.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Aneta Kręglicka, nasza niezmiennie piękna Miss World, udowadnia, że czas to tylko liczba. Choć skończyła 61 lat, w bikini pod palmami wygląda, jakby czas stanął w miejscu. Podczas gdy my żegnamy lato, ona wciąż wyleguje się na rajskich plażach, chwaląc się sylwetką, której pozazdrościłaby niejedna 30-latka. Cóż, niektórzy mają wakacje przez cały rok.
0: Na kampusie Polska Przyszłości Mary z Polski zaskoczyła nie tylko odważną kreacją, ale i językiem. Schodząc ze sceny, pomyliła Rafała Trzaskowskiego z natrętnym fotografem i rzuciła przez mikrofon niecenzuralnym komentarzem. Szybko jednak zreflektowała się, zapraszając prezydenta Warszawy na scenę, by ten pogratulował jej występu. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką niespodzianką.
1: Kto by pomyślał, że Jon Bon Jovi kiedyś nie wierzył w Living on a Prayer? Tak, ten sam hit, który teraz rozbrzmiewa na stadionach, kiedyś wydawał się zbyt miękki i sentymentalny dla lidera zespołu. Dzięki uporowi współautorów i nowej aranżacji, piosenka stała się hymnem pokoleń. A wszystko zaczęło się od przemokniętego sambory i jego potrzeby modlitwy w korku. Cóż, czasem potrzeba tylko odrobiny wiary i talkboxa, by stworzyć coś, co przetrwa dekady. Ach, Pinkerton Weezer, album, który w 1996 roku zaskoczył wszystkich swoją surowością i osobistymi tekstami, a przez wielu został uznany za porażkę. Rivers Cuomo, lider zespołu, porównał premierę do upicia się na imprezie i wyznania najskrytszych tajemnic, co skończyło się poczuciem upokorzenia. Jednak jak to bywa z wielkimi dziełami, czas pokazał, że to, co kiedyś było uważane za niechlujne i niezgrabne, stało się kultowym klasykiem alternatywnego rocka. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 17 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony. Na stacji kolejowej w Tłuszczu 1 sierpnia doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął nieznany mężczyzna potrącony przez pociąg. Pomimo miesiąca śledztwa, jego tożsamość pozostaje nieznana. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą pomóc w identyfikacji ofiary, udostępniając jej rysopis i zdjęcie. Mężczyzna miał około 65 lat, łysinę na czole i siwe włosy. Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych. Poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy. Msza święta rozpocznie się o 13.30 w kościele Świętego Krzyża, a następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. W ceremonii weźmie udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Wanda Traczyk-Stawska była symbolem odwagi i troski o pamięć historyczną. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. Sąd tymczasowo aresztował 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków na osiedlu Willowym. Trzech innych podejrzanych zatrzymano na Słowacji, a prokuratura czeka na ich przekazanie do Polski. Ofiara, znana jako Jankes, była członkiem sekcji pięściarskiej. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wisła Kraków pokonała Wieczystą Kraków 2-0 w derbowym starciu na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbył się wczoraj na Stadionie Wisły, gdzie gospodarze odnieśli trzecie zwycięstwo na własnym terenie. Bramki dla Wisły zdobyli Jordi Sanchez i Jeremy Guillemeno. Spotkanie przebiegło bez incydentów, mimo wcześniejszych obaw o kontrowersyjne hasła na trybunach. W Tatrach doszło do tragicznej burzy, która zaskoczyła turystów na Giewoncie. Pioruny zabiły 5 osób, w tym 2 dzieci, a 150 osób odniosło poważne obrażenia. Ratownicy TOPR przeprowadzili największą akcję ratunkową w historii Tatr, transportując rannych do szpitali. Wśród poszkodowanych znalazł się ksiądz Jerzy, który mimo ciężkich obrażeń udzielał duchowego wsparcia innym. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli Klaudia i Mateusz, młodzi rodzice 8-miesięcznego Oliwiera. Ich pogrzeb odbył się na cmentarzu w Żywcu, gdzie grób pary przykryły dziesiątki kwiatów i zniczy. Szczególnie wzruszająca była wiązanka od ich synka z napisem „Kochanym rodzicom syn Oliwierek”. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został tymczasowo aresztowany, a prokuratura zarzuca mu umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 19 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku zobaczymy 21 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Polska walczy o utrzymanie swojego statusu w grupie G20. Minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w kluczowym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczą globalnej gospodarki, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego i cyfryzacji. Minister Domański planuje także strategiczne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Celem jest zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Roman Giertych, znany z kontrowersyjnej kariery politycznej, ponownie znalazł się w centrum uwagi. Były wicepremier, który kiedyś sprzeciwiał się wejściu Polski do Unii Europejskiej, obecnie łączy działalność polityczną z pracą prawniczą. Jako adwokat reprezentuje Przemysława Krala, oskarżanego o oszustwa na setki milionów. Giertych zdobył mandat poselski z województwa świętokrzyskiego, prowadząc kampanię z Włoch. Jego relacje z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim pozostają napięte, co budzi spekulacje na temat jego przyszłości w polityce. Czy Giertych ma szansę na powrót do rządu? Czas pokaże. Na rynku hurtowym paliw zapanował spokój. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali swoje cenniki z poprzednich dni. BP Europa oferuje dziś najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy. Mimo stabilizacji, wcześniejsze podwyżki cen przez Orlen i Aramco mogą wpłynąć na ceny detaliczne w przyszłości. Na światowych rynkach ropa Brent straciła na wartości, ale osłabienie złotego wobec dolara może zniwelować ten efekt. Kierowcy nie powinni jednak spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Intercyza to ważne narzędzie finansowe dla małżeństw, które pozwala precyzyjnie określić podział majątku i odpowiedzialność za długi. Można ją podpisać zarówno przed, jak i po ślubie, co daje parom elastyczność w kształtowaniu wspólnoty majątkowej. Warto pamiętać, że intercyza nie działa wstecz i nie chroni przed wcześniejszymi zobowiązaniami. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a jej koszt to około 600 zł. Intercyza nie wpływa na dziedziczenie, które regulowane jest odrębnymi przepisami prawa spadkowego. W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
1: Na zbliżającym się forum ekonomicznym w Karpaczu poruszony zostanie temat chaosu wojny. Gościem specjalnym będzie Mats Nissen, wybitny korespondent wojenny i trzykrotny laureat World Press Photo. Nissen weźmie udział w panelu Świadek Chaosu, gdzie omówi etykę i realia pracy reportera w strefach konfliktu. Forum, które rozpocznie się 8 września, zgromadzi ponad 6 tysięcy gości i obejmie ponad 500 wydarzeń. Wystawa prac Nissena, dokumentująca dramaty społeczne i wojenne, będzie jednym z głównych punktów programu. To wyjątkowa okazja, by poznać kulisy pracy korespondentów wojennych.
2: Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie bez bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
2: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na tę sugestię z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić nieporozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Gdańskiem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 21 stopni. Tymczasem nad Poznaniem będzie można dojrzeć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj także maksymalnie 21 stopni. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś mija 19 lat od spektakularnego zatrzymania Janusza Kaczmarka przez ABW. Były szef EMESW IA został oskarżony o składanie fałszywych zeznań i próbę zablokowania śledztwa dotyczącego operacji CBA. W 2009 roku śledztwo umorzono, a sąd uznał zatrzymanie za bezpodstawne, przyznając Kaczmarkowi odszkodowanie. Zmarł Andrzej Wielowiejski, kluczowa postać opozycji demokratycznej w Polsce w wieku 98 lat. Był doradcą Lecha Wałęsy, ekspertem Solidarności i wicemarszałkiem Senatu pierwszej kadencji. Odegrał istotną rolę w rozmowach Okrągłego Stołu, a za swoje zasługi został odznaczony Orderem Orła Białego. Wielowiejski był także współzałożycielem Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i aktywnym działaczem na rzecz demokracji.
0: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
0: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
0: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. Kanci z Gdyni

0: co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
1: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
2: Kultowa komedia Nigdy w życiu powraca, ale nie bez kontrowersji. Fani są w szoku, ponieważ z obsady zniknęły Joanna Jabłczyńska i Joanna Brodzin. Danuta Stenka wraca jako Judyta, ale czy to wystarczy, by uratować film? Nowa część. Właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później. Już teraz budzi więcej emocji niż niejedna premiera. Świąteczny klasyk Kevin Sam w Nowym Jorku zyskał nowy, mroczny wymiar. W 2026 roku pożegnaliśmy aż 3 gwiazdy tej kultowej produkcji. Tim Curry, Catherine O'Hara i Brenda Fricker odeszli, pozostawiając fanów w szoku i smutku. Internauci zaczynają mówić o klątwie, a świąteczne seanse nabierają gorzkiego posmaku.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie Mam Talent to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli. Filip Heiser, znany prezenter, przygotowuje się do ślubu z 19-letnią Bianką, mimo że rodzice dziewczyny nie są zachwyceni. Różnica wieku i doświadczeń. Dla zakochanych to tylko drobnostka. Wesele odbędzie się w Krakowie, a świadkową będzie Małgorzata Ome. Na chrzcinach przyjaciół Bianka już zyskała nazwisko przyszłego męża, choć gospodarze po prostu nie znali jej prawdziwego. Cóż, rodzina Heiserów powiększa się szybciej niż można by się spodziewać.
2: Dorota R., znana piosenkarka, wciąż czeka na swój wielki dzień w sądzie. Jej sprawa dotycząca reklamowania suplementów diety jako cudownych leków utknęła w martwym punkcie. Sąd zwrócił akt oskarżenia prokuraturze z powodu braków formalnych, więc zanim usłyszymy o magicznych właściwościach Doda do Mega Kolostrum, minie jeszcze trochę czasu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój tej fascynującej historii. Robert Wolański, mąż zmarłej projektantki Agnieszki Maciąg, postanowił sprzedać ich wspólny dom w Górach Złotych. Wzruszające pożegnanie z miejscem, które przez lata było ich przystanią, opisał na Instagramie. Wolański spakował wspomnienia do pudeł. Zrozumiał, że dom to nie tylko ściany, ale przede wszystkim wspólne chwile. Teraz z wdzięcznością wchodzi w nowy etap życia, zostawiając za sobą róże, hortensje i motyle Agnieszki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma.
1: Na kampusie Polska Przyszłości Mary z Polski zaskoczyła nie tylko odważną kreacją, ale i językiem. Schodząc ze sceny, pomyliła Rafała Trzaskowskiego z natrętnym fotografem i rzuciła przez mikrofon niecenzuralnym komentarzem. Szybko jednak zreflektowała się, zapraszając prezydenta Warszawy na scenę, by ten pogratulował jej występu. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką niespodzianką.
2: Ramones, legendarna kapela punk rockowa, zbudowała swój wizerunek na prostocie i spójności, przyjmując wspólne nazwisko sceniczne. Choć Joey, Johnny, Dee Dee i Tommy Ramone nie byli braćmi, ich nazwisko stało się symbolem jedności i rozpoznawalności. Inspiracją dla tej decyzji był pseudonim Paul Ramone, używany przez Paula McCartneya. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi Ramones stali się jedną wielką rockową rodziną, choć w rzeczywistości nie łączyły ich więzy krwi.
1: Skolim, znany jako król Latino, znów na językach. Tym razem za sprawą swojego planowanego występu na imprezie pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Hołdys, legenda polskiej muzyki, nie kryje oburzenia i w dosadnych słowach komentuje poziom artystyczny wydarzenia. Cóż, wygląda na to, że Skolim potrafi wzbudzać emocje nie tylko wśród fanów, ale i wśród krytyków.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Van Halen, zespół, który wdarł się na scenę rockową z hukiem, wciąż nie przestaje zaskakiwać. Steven Piercy z Rat wspomina, jak Eddie Eddie Van Halen zmienił świat gitarzystów, a teraz Alex Van Halen szykuje niespodziankę z niepublikowanymi utworami. Steve Lukather zapewnia, że to nie są żadne tanie odrzuty, a prawdziwe perełki, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach Van Halen potrafi podnieść poprzeczkę i przypomnieć, kto tu rządził na rockowej scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony. Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Pułtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. Sąd tymczasowo aresztował 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków na osiedlu Willowym. Trzech innych podejrzanych zatrzymano na Słowacji, a prokuratura czeka na ich przekazanie do Polski. Ofiara, znana jako Jankes, była członkiem sekcji pięściarskiej. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Wisła Kraków pokonała Wieczystą Kraków 2-0 w derbowym starciu na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbył się wczoraj na stadionie Wisły, gdzie gospodarze odnieśli trzecie zwycięstwo na własnym terenie. Bramki dla Wisły zdobyli Jordi Sanchez i Jeremy Guillemeno. Spotkanie przebiegło bez incydentów, mimo wcześniejszych obaw o kontrowersyjne hasła na trybunach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Tatrach doszło do tragicznej burzy, która zaskoczyła turystów na Giewoncie. Pioruny zabiły 5 osób, w tym 2 dzieci, a 150 osób odniosło poważne obrażenia. Ratownicy TOPR przeprowadzili największą akcję ratunkową w historii Tatr, transportując rannych do szpitali. Wśród poszkodowanych znalazł się ksiądz Jerzy, który mimo ciężkich obrażeń udzielał duchowego wsparcia innym. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu.
2: 12 nastolatków z ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu trafiło do szpitala po nagłym zatruciu. Na miejsce przyjechały 4 karetki pogotowia, a stan wszystkich dzieci określono jako stabilny. Przyczyna zatrucia nie jest jeszcze znana, a sprawę badają odpowiednie służby.
1: W gminie Czyże, w powiecie hajnowskim, doszło do zatrzymania 2 pijanych mężczyzn, którzy jechali samochodem bez prawa jazdy. Policję zaalarmowała kobieta, która zauważyła Opla stojącego w poprzek drogi. Okazało się, że kierowca miał 1,5 promila alkoholu, a jego pasażer, który wcześniej prowadził pojazd, aż 4 promile. Obaj mężczyźni mogą teraz stanąć przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem znaleziono ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. O makabrycznym odkryciu poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w wodzie. Służby ratunkowe szybko podjęły działania, a ciało wydobyto z trudnego terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci.
2: Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę, podobnie wynoszącą 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Wrocławia dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby – listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Dziś przypominamy historię reformy Grabskiego z lat 20. XX wieku, która miała ustabilizować polską walutę. W czasach hiperinflacji dolar stał się schronieniem dla oszczędności Polaków, osiągając zawrotne ceny. Reforma początkowo uspokoiła rynek, zmuszając spekulantów do wyprzedaży dolarów. Jednak plotki o rzekomym kredycie zagranicznym wzmocniły zaufanie do polskiej waluty. Wprowadzenie złotego w 1924 roku miało być symbolem stabilizacji, ale już rok później dolar znów zyskał na znaczeniu. Historia ta pokazuje, jak zmienne mogą być losy walut i jak ważne są decyzje państwowe w ich stabilizacji. Polska walczy o utrzymanie swojego statusu w grupie G20. Minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w kluczowym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczą globalnej gospodarki, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego i cyfryzacji. Minister Domański planuje także strategiczne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Celem jest zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Na rynku hurtowym paliw zapanował spokój. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali swoje cenniki z poprzednich dni. BP Europa oferuje dziś najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy. Mimo stabilizacji, wcześniejsze podwyżki cen przez Orlen i Aramco mogą wpłynąć na ceny detaliczne w przyszłości. Na światowych rynkach ropa Brent straciła na wartości, ale osłabienie złotego wobec dolara może zniwelować ten efekt. Kierowcy nie powinni jednak spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Intercyza to ważne narzędzie finansowe dla małżeństw, które pozwala precyzyjnie określić podział majątku i odpowiedzialność za długi. Można ją podpisać zarówno przed, jak i po ślubie, co daje parom elastyczność w kształtowaniu wspólnoty majątkowej. Warto pamiętać, że intercyza nie działa wstecz i nie chroni przed wcześniejszymi zobowiązaniami. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a jej koszt to około 600 zł. Intercyza nie wpływa na dziedziczenie, które regulowane jest odrębnymi przepisami prawa spadkowego.
1: Na zbliżającym się forum ekonomicznym w Karpaczu poruszony zostanie temat chaosu wojny. Gościem specjalnym będzie Mats Nissen, wybitny korespondent wojenny i trzykrotny laureat World Press Photo. Nissen weźmie udział w panelu Świadek Chaosu, gdzie omówi etykę i realia pracy reportera w strefach konfliktu. Forum, które rozpocznie się 8 września, zgromadzi ponad 6 tysięcy gości i obejmie ponad 500 wydarzeń. Wystawa prac Nissena, dokumentująca dramaty społeczne i wojenne, będzie jednym z głównych punktów programu. To wyjątkowa okazja, by poznać kulisy pracy korespondentów wojennych.
2: Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach.
1: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Niewiadów. Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na również 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem.
0: Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tym wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić porozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: W nadchodzących odcinkach M jak miłość czeka nas emocjonujący ślub Natalki i Adama Karskiego. Przed ceremonią Adam wyzna Natalii, że ona i jej córka Hania są dla niego całą rodziną. To piękne wyznanie podkreśla jego głębokie uczucia do Natalki i Hani, mimo że nie jest jej biologicznym ojcem. Na ślubie pojawi się cała rodzina Natalki, a uroczystość odbędzie się w sielskim klimacie z wieloma plenerowymi ujęciami. Zabraknie jednak rodziny Adama, co wzbudzi ciekawość widzów. W kolejnych odcinkach odkryjemy, że Adam nie ma kontaktu z matką, która opuściła go w dzieciństwie, a jego ojciec już nie żyje. Ta szczera rozmowa z Natalką ujawni bolesne fakty z przeszłości Adama, wzmacniając ich więź.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Poznania dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
0: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
2: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.
1: Słuchacie Radia Super Expo.
2: Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku.
0: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
2: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
0: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% tak z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44 stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
0: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wieszach. Zatrzymali 25-letniego

0: będzie zachmurzenie całkowite. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność. Bracia Golec znowu na językach, tym razem za sprawą wspomnień o współpracy z nieśmiertelną Marylą Rodowicz. Jak się okazuje, Maryla to nie tylko legenda, ale i narodowy żart, bo na emeryturę się nie wybiera, a bracia Golec biorą z niej przykład. Wspólne występy z Marylą wspominają jako pełne profesjonalizmu i emocji, a sama Rodowicz, jak twierdzą, jest wciąż głodna scenicznych wrażeń. Cóż, wygląda na to, że polska scena muzyczna nigdy nie zazna spokoju. Mariusz, 29-letni rolnik i strażak z Małopolski, wkracza na scenę 13. edycji programu Rolnik szuka żony. Ten niebieskooki bohater, który od dziecka fascynował się traktorami, teraz szuka miłości swojego życia. Jego wymagania? Szczerze mówiąc, wystarczy mu 10 szczerych listów, byleby były przemyślane. Czy znajdzie partnerkę, która zaakceptuje jego miłość do rolnictwa i gotowość do ratowania życia? Przekonamy się już 6 września.
2: Wołomin wczoraj wieczorem zamienił się w prawdziwą stolicę muzyki. A wszystko za sprawą Mandaryny, która swoim występem rozgrzała publiczność do czerwoności. Artystka w czarnym skórzanym stroju pokazała, że taniec i śpiew to jej żywioł. A tłumy fanów śpiewały razem z nią największe hity. Choć piknik oficjalnie żegnał lato, atmosfera była pełna nowej energii. Jakby miłość unosiła się w powietrzu. Czyżby odnowione relacje z Michałem Wiśniewskim miały coś z tym wspólnego?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W GoDaPi odbył się kolejny koncert z trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską, gdzie gwiazdy nie tylko śpiewały, ale i prezentowały swoje odważne kreacje. Ania Wyszkoni, znana z kontrowersyjnych stylizacji, tym razem postawiła na czarny kombinezon z wycięciami, a Mary z Polski zaskoczyła plażowym strojem. Publiczność miała okazję podziwiać występy takich artystów jak Michał Szpak, Daria Marx czy Ira. Trasa zbliża się do końca, ale emocje wciąż sięgają zenitu.
1: W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy. Judas Priest, zespół, który nie stworzył heavy metalu, ale z pewnością nadał mu charakterystyczny wygląd. Czarne skóry, ćwieki i motocykl Roba Halforda stały się nieodłącznym elementem metalowego wizerunku. Kto by pomyślał, że inspiracją dla tego stylu były nie tylko motocyklowe klimaty, ale i gejowska kultura skórzana? Dzięki nim skóra i ćwieki stały się synonimem heavy metalu, a ich wpływ trwa do dziś. Mark Knopfler, zamiast wielkich scen i blasku fleszy, znalazł inspirację w niemal pustym pubie w południowym Londynie. Tam, wśród obojętnych graczy bilarda, zespół Dixielandowy o dumnie brzmiącej nazwie Sultans of Swing grał dla garstki słuchaczy. To właśnie ten kontrast między zaangażowaniem muzyków a obojętnością publiki zainspirował Knopflera do stworzenia przeboju, który otworzył Dire Straits drzwi do światowej kariery. Cóż, czasem wystarczy deszczowy wieczór i zaniedbany pub, by narodził się hit.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W latach 60. narodziła się legenda rocka, która zrewolucjonizowała scenę muzyczną. A wszystko zaczęło się od niewinnego konkursu talentów i kurczaka, który nie potrafił latać. Alice Cooper, zespół, który wyglądał jak z horroru, a brzmiał jak garażowa kapela, szybko zdobył serca publiczności swoimi makabrycznymi spektaklami. Ich koncerty były pełne boa dusicieli, gilotyn i elektrycznych krzeseł, co sprawiło, że stali się ucieleśnieniem koszmarów porządnych obywateli. Choć sukces był ogromny, chaos i przypadek, które ich stworzyły, niemal ich zniszczyły. Ale Vincent Fournier, znany jako Alice Cooper, wyszedł z tego zwycięsko, zamieniając rock'n'rollowy chaos na kij golfowy. Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żar, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji.
2: Evanescence, zespół, który w 2003 roku wdarł się na listy przebojów z Bring Me To Life, początkowo nie planował męskiego wokalu w tym utworze. Wytwórnia Wind Up Records w swojej nieograniczonej mądrości uznała jednak, że dodanie męskiego głosu będzie strzałem w dziesiątkę. I tak oto Paul McCoy z 12 Stones dołączył do Amy Lee, tworząc duet, który stał się nieodłączną częścią tego hitu. Choć Amy Lee nie była zachwycona, piosenka zdobyła Grammy i podbiła listy przebojów, a my wszyscy możemy podziękować wytwórni za ten genialny pomysł.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz.
2: Poseł PiS Michał Wójcik złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo.
1: W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto. Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu na osiedlu willowym, w wyniku którego zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Zatrzymano także trzech mężczyzn na Słowacji, którzy czekają na ekstradycję do Polski. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja powołała specjalny zespół śledczy do zbadania tej sprawy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia. Ostatnia niedziela wakacji w Międzyzdrojach przynosi doskonałe warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 19 stopni. Ratownicy apelują o korzystanie wyłącznie z oficjalnych kąpielisk i zwracanie uwagi na kolor flag. Dziś mija 19 lat od spektakularnego zatrzymania Janusza Kaczmarka przez ABW. Były szef EMESWiA został oskarżony o składanie fałszywych zeznań i próbę zablokowania śledztwa dotyczącego operacji CBA. W 2009 roku śledztwo umorzono, a sąd uznał zatrzymanie za bezpodstawne, przyznając Kaczmarkowi odszkodowanie. Aż 92% Polaków uważa, że rząd i prezydent powinni zawiesić spory i współpracować w kluczowych sprawach, takich jak bezpieczeństwo i obronność. To wynik najnowszego sondażu przeprowadzonego dla Super Expressu. Polacy oczekują, że polityczne różnice zejdą na drugi plan, gdy stawką są najważniejsze interesy państwa. Tylko 3% badanych jest przeciwnych takiemu podejściu.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wicepremier Krzysztof Gawkowski złożył wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na metę kary 250 milionów euro za oszustwa i fałszywe reklamy na Facebooku. W odpowiedzi Meta zapowiedziała wprowadzenie zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji oraz pełną weryfikację reklam finansowych w Polsce. Polska znalazła się w pierwszej grupie krajów, gdzie wdrażany jest nowy system AI do walki z oszustwami. Meta deklaruje, że do końca roku 90% jej reklam będzie pochodziło od zweryfikowanych podmiotów. W Juracie trwa dwudniowe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą pod hasłem Przyszłość.pl. Wczoraj konferencja prasowa została przerwana, gdy jeden z uczestników źle się poczuł, ale sytuacja szybko wróciła do normy. Prezydent podkreślił znaczenie dialogu z młodymi i wspomniał o swoich doświadczeniach z lokalnymi jagodami i grzybami. Spotkanie w prezydenckiej rezydencji jest pierwszym tego typu otwartym wydarzeniem. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nigdy nie spotkał się z Przemysławem Kralem, szefem Zonda Krypto, ani nie miał kontaktów z przedstawicielami giełdy. Podkreślił, że jego ministrowie również nie utrzymywali takich relacji. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto dotyczące podejrzeń o oszustwa i pranie pieniędzy prowadzi prokuratura. W związku z aferą zatrzymano prezesa PKOL, Radosława Piesiewicza, który trafił na 3 miesiące do aresztu. Premier Donald Tusk ostrzega przed postępującą eskalacją ze strony Rosji, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i NATO. Po rozmowie z szefem NATO premier podkreślił, że najbliższe miesiące będą rozstrzygające, a Rosja planuje mobilizację 600 tysięcy żołnierzy. W obliczu tych zagrożeń zwiększone wsparcie powietrzne dla Ukrainy jest niezbędne. Tusk zaznaczył, że Polska i Sojusz muszą być gotowe na różne scenariusze, w tym na możliwe prowokacje ze strony Rosji.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Na Wołyniu odbywa się dziś pogrzeb 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Uroczystość zbiega się z 83. rocznicą tych tragicznych wydarzeń. W ceremonii uczestniczą rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz Polski i Ukrainy. Szczątki zostaną złożone na cmentarzu w Ostrówkach, co jest symbolicznym momentem dla wielu rodzin.
3: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 19 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku zobaczymy 21 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeliko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie.
2: Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Polski Komitet Olimpijski może wkrótce potrzebować nowego prezesa. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiło się nazwisko Radosława Brzoski, znanego biznesmena. Jego kandydaturę wspiera Otylia Jędrzejczak, która uważa, że Brzoska mógłby wnieść świeże spojrzenie do organizacji. W gronie kandydatów są także Adam Korol, Robert Korzeniowski i Marian Kmita.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału. Polskie siatkarki pokonały Turcję 3-2 w meczu o 1. miejsce w grupie na Mistrzostwach Europy. Po meczu Paulina Damaskę zasugerowała, że Turczynki podłożyły się, co wywołało burzę w tureckich mediach. Polki awansowały do 1/8 finału z 1. miejsca i zmierzą się z Portugalią. Tymczasem Turcja zagra z Azerbejdżanem. Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. Dziś w Radomiu odbędzie się gala Fame MMA 32, na której zobaczymy aż 10 emocjonujących walk. W walce wieczoru zmierzą się Don Casio i Bartosz Szachta, co zapowiada się na prawdziwe widowisko. Gala rozpocznie się o godzinie 20, a wśród zawodników znajdą się największe gwiazdy polskiego internetu i sportów walki. Szczególnie interesująco zapowiada się powrót Adriana Polaka, Polańskiego, oraz starcia w kategorii Extreme Matcha.
2: Iga Świątek przed startem w US Open wzięła udział w ekskluzywnym wydarzeniu na Manhattanie. Towarzyszył jej Carlos Alcaraz. Zdjęcia z hotelu The Plaza szybko obiegły sieć. Świątek po raz kolejny wybrała ten hotel na czas turnieju, ceniąc jego bliskość do Central Parku. Jej pierwszą rywalką będzie Chinka Xiu Wang, a mecz odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
1: Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 17 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie zobaczymy 21 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
2: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić niepowodzenie? Porozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Też dla Poznania termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś mija 19 lat od spektakularnego zatrzymania Janusza Kaczmarka przez ABW. Były szef EMESW IA został oskarżony o składanie fałszywych zeznań i próbę zablokowania śledztwa dotyczącego operacji CBA. W 2009 roku śledztwo umorzono, a sąd uznał zatrzymanie za bezpodstawne, przyznając Kaczmarkowi odszkodowanie.
0: Na Wołyniu odbywa się dziś pogrzeb 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Uroczystość zbiega się z 83. rocznicą tych tragicznych wydarzeń. W ceremonii uczestniczą rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz Polski i Ukrainy. Szczątki zostaną złożone na cmentarzu w Ostrówkach, co jest symbolicznym momentem dla wielu rodzin.
2: Zmarł Andrzej Wielowiejski, kluczowa postać opozycji demokratycznej w Polsce w wieku 98 lat. Był doradcą Lecha Wałęsy, ekspertem Solidarności i wicemarszałkiem Senatu pierwszej kadencji. Odegrał istotną rolę w rozmowach Okrągłego Stołu, a za swoje zasługi został odznaczony Orderem Orła Białego. Wielowiejski był także współzałożycielem Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i aktywnym działaczem na rzecz demokracji.
0: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
2: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią.
0: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
0: Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody. W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy „To ja”. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej 2 rzeczy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania.
2: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską...

0: Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Helena Bonham Carter, znana z ról w Harrym Potterze i The Crown, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o jej ekscentryczny styl, ale o nowy, błyskotliwy pierścionek na palcu. Aktorka, która zawsze podkreślała, że małżeństwo to nie jej bajka, teraz spaceruje po Londynie z 22 lata młodszym historykiem sztuki, Rai Dagiem Holmboe. Czyżby jednak zmieniła zdanie? Paparazzi już zacierają ręce. Agustin Egurrola, znany choreograf, w końcu spełnił swoje marzenie o ślubie kościelnym. Po 6 latach od cywilnej ceremonii para zorganizowała uroczystość, która była dla nich niezwykle ważna. Egurrola postanowił zrezygnować z disco polo na rzecz włoskich i latynoskich rytmów, bo przecież kto nie kocha La Dolce Vita? A pierwszy taniec? Nawet dla mistrza tańca to było wyzwanie. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
1: Julia Wieniawa, królowa multitaskingu, nie zwalnia tempa. Po pracowitych wakacjach, podczas których zdążyła zaśpiewać z samym Andreą Bocellim, teraz szykuje się do roli jurorki w Tańcu z gwiazdami. A w międzyczasie, jakby to wszystko było za mało, błyszczała na weselu znajomych w sukni, która mogłaby zawstydzić niejedną gwiazdę Hollywood. Cóż, Julia wie, jak przyciągnąć uwagę. I to nie tylko cekinami.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Świąteczny klasyk Kevin Sam w Nowym Jorku zyskał nowy, mroczny wymiar. W 2026 roku pożegnaliśmy aż 3 gwiazdy tej kultowej produkcji. Tim Curry, Catherine O'Hara i Brenda Fricker odeszli, pozostawiając fanów w szoku i smutku. Internauci zaczynają mówić o klątwie, a świąteczne seanse nabierają gorzkiego posmaku.
0: Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie Mam Talent to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli.
1: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, podczas wakacji w Tajlandii przeżyła prawdziwy horror. Beztroskie pluskanie w morzu zakończyło się krwawym dramatem, gdy jej noga spotkała się z ostrą muszlą. Na Instagramie Maja pokazała, jak wyciąga z rany kawałki muszli, a widok krwi i cierpienia naprawdę łamie serce. Mimo bólu Maja zachowuje spokój i przypomina, że odpowiednie obuwie do wody to niezbędnik na rajskich plażach. Kto by pomyślał, że wakacje mogą być tak niebezpieczne? Za nami kolejna edycja Top of the Top Sopot Festival, gdzie gwiazdy lśniły nie tylko na scenie, ale i na czerwonym dywanie. Natalia Schroeder zmieniała kreacje jak rękawiczki, a każda z nich była bardziej olśniewająca od poprzedniej. Paulina Krupińska-Karpiel i Justyna Steczkowska również nie pozostawały w tyle, prezentując się w strojach, które mogłyby zawstydzić niejedną księżniczkę. Cóż, moda i muzyka w Sopocie to duet, który zawsze przyciąga tłumy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Filip Heiser, znany prezenter, przygotowuje się do ślubu z 19-letnią Bianką, mimo że rodzice dziewczyny nie są zachwyceni. Różnica wieku i doświadczeń. Dla zakochanych to tylko drobnostka. Wesele odbędzie się w Krakowie, a świadkową będzie Małgorzata Ome. Na chrzcinach przyjaciół Bianka już zyskała nazwisko przyszłego męża, choć gospodarze po prostu nie znali jej prawdziwego. Cóż, rodzina Heiserów powiększa się szybciej, niż można by się spodziewać. Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w Klanie, obchodzi 50-lecie związku z mężem Jackiem. Aktorka zdradziła, że ich receptą na długowieczność jest niepoddawanie się przy pierwszym kryzysie. Para planuje uczcić ten jubileusz podróżą po Europie zamiast wielkiej fety. Cóż, niektórzy świętują złote gody z pompą, a inni wolą po prostu cieszyć się sobą w spokoju.
1: Robert Wolański, mąż zmarłej projektantki Agnieszki Maciąg, postanowił sprzedać ich wspólny dom w Górach Złotych. Wzruszające pożegnanie z miejscem, które przez lata było ich przystanią, opisał na Instagramie. Wolański spakował wspomnienia do pudeł. Zrozumiał, że dom to nie tylko ściany, ale przede wszystkim wspólne chwile. Teraz z wdzięcznością wchodzi w nowy etap życia, zostawiając za sobą róże, hortensje i motyle Agnieszki.
0: Na kampusie Polska Przyszłości Marys Polski zaskoczyła nie tylko odważną kreacją, ale i językiem. Schodząc ze sceny, pomyliła Rafała Trzaskowskiego z natrętnym fotografem i rzuciła przez mikrofon niecenzuralnym komentarzem. Szybko jednak zreflektowała się, zapraszając prezydenta Warszawy na scenę, by ten pogratulował jej występu. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką niespodzianką.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ramones, legendarna kapela punk rockowa, zbudowała swój wizerunek na prostocie i spójności, przyjmując wspólne nazwy. nazwisko sceniczne. Choć Joey, Johnny, Dee Dee i Tommy Ramone nie byli braćmi, ich nazwisko stało się symbolem jedności i rozpoznawalności. Inspiracją dla tej decyzji był pseudonim Paul Ramone, używany przez Paula McCartneya. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi Ramones stali się jedną wielką rockową rodziną, choć w rzeczywistości nie łączyły ich więzy krwi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony. Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy. Msza święta rozpocznie się o 13.30 w kościele Świętego Krzyża, a następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. W ceremonii weźmie udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Wanda Traczyk-Stawska była symbolem odwagi i troski o pamięć historyczną. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. Sąd tymczasowo aresztował 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków na osiedlu Willowym. Trzech innych podejrzanych zatrzymano na Słowacji, a prokuratura czeka na ich przekazanie do Polski. Ofiara, znana jako Jan Kes, była członkiem sekcji pięściarskiej. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Wisła Kraków pokonała Wieczystą Kraków 2-0 w derbowym starciu na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbył się wczoraj na stadionie Wisły, gdzie gospodarze odnieśli trzecie zwycięstwo na własnym terenie. Bramki dla Wisły zdobyli Jordi Sanchez i Jeremy Guillemeno. Spotkanie przebiegło bez incydentów, mimo wcześniejszych obaw o kontrowersyjne hasła na trybunach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 8-miesięczny Olivier, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, pozostanie pod opieką najbliższej rodziny. Krakowski sąd podjął decyzję, że chłopcem zaopiekuje się brat zmarłego ojca. Stan zdrowia Oliwiera się poprawia. Opuścił już oddział intensywnej terapii i przebywa na chirurgii. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa, a kierowca, który spowodował tragedię, został tymczasowo aresztowany. W Tatrach doszło do tragicznej burzy, która zaskoczyła turystów na Giewoncie. Pioruny zabiły 5 osób, w tym 2 dzieci, a 150 osób odniosło poważne obrażenia. Ratownicy TOPR przeprowadzili największą akcję ratunkową w historii Tatr, transportując rannych do szpitali. Wśród poszkodowanych znalazł się ksiądz Jerzy, który mimo ciężkich obrażeń udzielał duchowego wsparcia innym. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu. W gminie Czyże, w powiecie hajnowskim, doszło do zatrzymania 2 pijanych mężczyzn, którzy jechali samochodem bez prawa jazdy. Policję zaalarmowała kobieta, która zauważyła Opla stojącego w poprzek drogi. Okazało się, że kierowca miał 1,5 promila alkoholu, a jego pasażer, który wcześniej prowadził pojazd, aż 4 promile. Obaj mężczyźni mogą teraz stanąć przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku termometry pokażą 21 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Dziś przypominamy historię reformy Grabskiego z lat 20. XX wieku, która miała ustabilizować polską walutę. W czasach hiperinflacji dolar stał się schronieniem dla oszczędności Polaków, osiągając zawrotne ceny. Reforma początkowo uspokoiła rynek, zmuszając spekulantów do wyprzedaży dolarów. Jednak plotki o rzekomym kredycie zagranicznym wzmocniły zaufanie do polskiej waluty. Wprowadzenie złotego w 1924 roku miało być symbolem stabilizacji, ale już rok później dolar znów zyskał na znaczeniu. Historia ta pokazuje, jak zmienne mogą być losy walut i jak ważne są decyzje państwowe w ich stabilizacji. Polska walczy o utrzymanie swojego statusu w grupie G20. Minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w kluczowym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczą globalnej gospodarki, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego i cyfryzacji. Minister Domański planuje także strategiczne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Celem jest zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Roman Giertych, znany z kontrowersyjnej kariery politycznej, ponownie znalazł się w centrum uwagi. Były wicepremier, który kiedyś sprzeciwiał się wejściu Polski do Unii Europejskiej, obecnie łączy działalność polityczną z pracą prawniczą. Jako adwokat reprezentuje Przemysława Krala, oskarżanego o oszustwa na setki milionów. Giertych zdobył mandat poselski z województwa świętokrzyskiego, prowadząc kampanię z Włoch. Jego relacje z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim pozostają napięte, co budzi spekulacje na temat jego przyszłości w polityce. Czy Giertych ma szansę na powrót do rządu? Czas pokaże.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Intercyza to ważne narzędzie finansowe dla małżeństw, które pozwala precyzyjnie określić podział majątku i odpowiedzialność za długi. Można ją podpisać zarówno przed, jak i po ślubie, co daje parom elastyczność w kształtowaniu wspólnoty majątkowej. Warto pamiętać, że intercyza nie działa wstecz i nie chroni przed wcześniejszymi zobowiązaniami. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a jej koszt to około 600 zł. Intercyza nie wpływa na dziedziczenie, które regulowane jest odrębnymi przepisami prawa spadkowego. W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom. Właściciele działek muszą uważać na podrzucane śmieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, to oni są odpowiedzialni za ich usunięcie, nawet jeśli nie są sprawcami. Niedopełnienie obowiązku segregacji może skutkować czterokrotnie wyższą opłatą. Osoby podrzucające śmieci mogą zostać ukarane grzywną do 5000 zł. Właściciele powinni zabezpieczać dowody i zgłaszać takie przypadki na policję lub do straży miejskiej. Warto również pomyśleć o prewencji, jak ogrodzenie działki czy instalacja monitoringu. Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bez bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
2: W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: W najnowszych odcinkach serialu Pierwsza Miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W odcinku 4249, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Kacper znajdzie się w poważnych tarapatach. Wszystko zacznie się od podejrzanego zachowania lekarza i nagrań z terapii Pawła. Ilona przyłapie Kacpra w jego gabinecie, co doprowadzi do odkrycia jego sekretu. Paweł, zorientowawszy się, że jego prywatne rozmowy wyciekły, oskarży terapeutkę o złamanie poufności. W odcinku 4250 Paweł zdecyduje się opuścić klinikę WeMed, ale Kacper nie zamierza odpuścić i pojawi się na progu jego drzwi. Podczas tej konfrontacji Kacper popełni ryzykowny błąd, który może zaważyć na jego karierze. Czy Paweł wykorzysta tę sytuację, by się zemścić? To okaże się już niebawem. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 3402 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Dąbrowski przejdzie kolejny zawał serca. Mimo szybkiej interwencji Mariusza, walka o życie zakończy się niepowodzeniem. W 3403 odcinku Dąbrowski umrze w szpitalu, co wstrząśnie Janką i Mariuszem. Kasia okaże wsparcie, ale sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. W 3404 odcinku Ksawery oskarży Mariusza o romans, co zszokuje wszystkich. Czy uda się wyjaśnić nieporozumienia i przywrócić spokój? Czas pokaże, jak bohaterowie poradzą sobie z tymi wyzwaniami.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera wokół powiązań polityków PiS z upadłą platformą Zonda Krypto nabiera tempa. Prezes Jarosław Kaczyński zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu brak działań w sprawie zakazu handlu kryptowalutami. Morawiecki odpowiedział stanowczo, przypominając swoje wcześniejsze wypowiedzi. Tymczasem media spekulują o możliwych nagraniach obciążających partię. Atmosfera wokół sprawy staje się coraz bardziej napięta.
0: Na Morzu Śródziemnym, niedaleko Cypru Północnego, doszło do katastrofy promu pasażerskiego z 270 osobami na pokładzie. Prom Filojet zaczął nabierać wody i zatonął u wybrzeży Diana Beach. Służby prowadzą intensywną akcję ratunkową, w której uczestniczą jednostki Straży Przybrzeżnej oraz inne statki i łodzie. Udało się nawiązać kontakt ze 159 osobami, a akcja ratunkowa wciąż trwa. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych. Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i